dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

just like a song when we were young. Lato z radiem Emaus.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy Marcin Luther ogłaszał w 1517 roku swoje tezy, nikt nie sądził, że owe teologiczne rozważania pewnego niemieckiego augustianina mogą okazać się tak brzemienne w skutkach. A jednak z tego duchowego chaosu rodzi się w Kościele nowy porządek. Nie rodzi się jednak sam z siebie, tylko z działania ludzi, którzy zamiast załamywać ręce nad końcem znanego im świata, gorąco pragnęli odczytać znaki czasu i wprowadzić je w życie bez opuszczania wspólnoty Kościoła. Jednym z nich był właśnie dzisiejszy patron, święty Kajetan, który już w roku 1524, ledwie 8 lat po swych święceniach i po wystąpieniu Lutra, powołał do istnienia zupełnie nowy typ zakonnego zgromadzenia. Jego członkowie tworzyli wspólnotę, ale inną niż dotychczasowe. Jej siłą miała być indywidualna wewnętrzna religijność kapłanów. Praca duszpasterska, rozumiana jako głoszenie kazań, spowiadanie i praktykowanie ćwiczeń duchowych, a także szeroko rozumiana edukacja. Takie cele stawiali sobie klerycy regularni, których od świętego Kajetana zwykło się nazywać Kajetanami albo Teatynami. Po nich przyszli wkrótce kolejni – jezuici, pijarzy, kamilianie i dzięki nim moment kryzysu Kościoła stał się jednocześnie zupełnie nowym początkiem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Maria Wianney powiedział: kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, ona natychmiast przybędzie ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. You got it!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus poucza swych uczniów, by potrafili tracić życie, czyli zrezygnować z myślenia o sobie. Wydaje się, że dziś najczęściej trzeba tracić życie w dyskusjach i rozmowach. Powszechne jest udowadnianie racji za wszelką cenę. Niegrzeczne docinki, plotki, niedochowywanie tajemnicy. Za każdym razem, gdy umiemy milczeć lub rozpocząć prawdziwy dialog, tracimy życie na tym świecie i naśladujemy Chrystusa. Kiedy ostatnio powstrzymywałem się od niepotrzebnego komentarza?

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego gryza.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to mamy godzinę 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy nowe zasady na poznańskich sesjach rannych są zgodne z prawem? Trwa rozbudowa zbiornika retencyjnego na poznańskim Strzeszynie. 4 osoby ranne i ponad 1200 interwencji to bilans wczorajszych nawałnic. Nowe zasady wpuszczania na sesję Rady Miasta Poznania, zdaniem społecznika Tomasza Hejny, nie mają mocy prawnej. Tak wynika z korespondencji z wojewodą, którą aktywista opublikował na swoim facebookowym profilu. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Przypomnijmy, że kontrolę dokumentów, bagażu i zwiększoną liczbę strażników wprowadzono po tym, jak prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Nowe zasady od początku budziły kontrowersje. Tomasz Hejna uznał je za nielegalne i zwrócił się w tej sprawie do wojewody. Organ nadzoru odpowiedział jednak, że nie może ich ocenić, ponieważ nie zostały wprowadzone uchwałą ani zarządzeniem, lecz wewnętrznym dokumentem podpisanym przez dyrektora wydziału. Jednocześnie w toku postępowania wyjaśniającego Urząd Miasta poinformował, że okazanie dowodu i kontrola bagażu nie są warunkiem udziału w sesji, a jedynie warunkiem wejścia do budynku. Oznacza to, że osoba, która odmówi okazania dokumentu lub przeszukania torby, mimo to powinna zostać wpuszczona na obrady. Zdaniem Hejny pokazuje to, że nowe procedury mają wyłącznie charakter organizacyjny i mogą zniechęcać mieszkańców do udziału w jawnych sesjach rady. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Przy ulicy Biskupińskiej w Poznaniu postępuje przebudowa systemu kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone są na odcinku od Krajeneckiej do Lirycznej. To część inwestycji, która obejmuje także rozbudowę sąsiedniego zbiornika retencyjnego. Kanał deszczowy będzie odgrywał znaczącą rolę w odwodnieniu ulic Lirycznej, Waśniowskiej i Literackiej, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Te prace wiążą się z głębokimi wykopami, w których montowane są niezbędne komory czy też rury. To część inwestycji, która obejmuje też rozbudowę sąsiedniego zbiornika retencyjnego przy ulicy Krajeneckiej. Docelowo woda z tego kanału pod ulicą Biskupińską będzie trafiać do zbiornika, który został poszerzony, dzięki czemu przyjmie więcej wód opadowych i roztopowych z istniejących czy też projektowanych ulic na terenie Strzeszyna, który silnie się rozbudowuje.
2: Ze względu na trwające prace ulica Biskupińska jest nieprzejezdna na odcinku od ulicy Krajeneckiej do ulicy Lirycznej. Przywrócenie ruchu planowane jest do końca września.
1: Informacje z Poznania.
2: Jeszcze do 10 sierpnia mogą się zgłaszać firmy, które chcą wziąć udział w przetargu na budowę instalacji do zagospodarowania wody opadowej przy 3 placówkach w Poznaniu. Przetarg ogłosiła spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, a zadanie dotyczy przedszkola Promyczek przy ulicy Dojazd, szkoły podstawowej nr 90 przy ulicy Chociszewskiego oraz szkoły podstawowej nr 80 przy ulicy Pogodnej. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym mają czas na składanie swoich ofert właśnie do 10 sierpnia.
1: Informacje z kraju.
2: Ponad 1200 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. 4 osoby zostały ranne. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec powiedział w TVP Info, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
5: W większości działania dotyczyły wiatrołomu, było ich ponad 700, natomiast odnotowaliśmy ponad 100 uszkodzonych dachów, ponad 50 miejsc, gdzie pompowaliśmy wodę wskutek intensywnych opadów deszczu, no i ponad 360 interwencji dotyczących różnych zdarzeń wywołanych przez przechodzące burze.
2: Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami. Zjawiska te występują lub mogą występować w południowo-wschodniej części Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić nawet do 90 km na godzinę. Lokalnie jest możliwy grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: A dzisiaj w ciągu dnia czeka nas bezchmurne niebo nad Poznaniem. Chmury może w niewielkiej ilości. Pojawią się koło godziny 17, 18 i tuż przed zachodem słońca, ale będzie ich naprawdę jak na lekarstwo. Słońce będzie paradowało w pełnej krasie, na błękitnym tle nieba. No i to będzie tak przez cały dzień dzisiaj. Temperatura teraz już 18 stopni Celsjusza i taka sama temperatura odczuwalna, ale jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to należy się spodziewać, no i tu nie powinno być zaskoczenia, ale to nie będzie jakiś jakiś wielki upał, no bo przecież ostatnio mieliśmy wartości grubo powyżej 30 stopni, a tu proszę bardzo, dzisiaj tylko 25, a odczuwalna maksymalnie będzie dzisiaj 26 stopni w Poznaniu. No to przecież to jest całkiem do przeżycia, prawda? A jeśli chodzi o porywy wiatru, no to dzisiaj 50 km na godzinę. Nawet takie porywy wiatru są spodziewane. Należy to łączyć z tym, że prawdopodobnie będziemy mieli lepszą jakość powietrza niż wczoraj. A jeśli chodzi o warunki biometeo, no też będziemy mieli lepsze niż wczoraj i przedwczoraj, bo były niekorzystne, przypomnę, a dzisiaj biometr ma być, no może jeszcze nie taki całkiem super, ale obojętny to też jest nieźle. Dzisiaj będzie neutralny, jutro będzie neutralny, a w nocy ma się poprawić i być korzystny. Ja tylko przypomnę, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy Perseidy będzie widać na naszym nieboskłonie. Dzisiaj, jeśli chodzi o noc, chmury zajmą tylko 20, no może 30% nieba, no i pewnie już jakieś tam jedna, dwie może spadające gwiazdy będzie można zobaczyć.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zwróciłaś uwagę, że przed informacjami Radia Emaus zamknąłem okno, żeby nam ta ptaszyna zaokienna niekoniecznie włączała się tutaj do rozmowy z nami w trakcie informacji Radia Emaus.
1: A to byłby taki miły akompaniament, myślę.
0: No ja myślę, że za chwilę otworzymy i zobaczymy, jak to się będzie komponowało z naszymi głosami tutaj w studiu.
1: Właśnie.
0: Ale powiedziałaś mi wcześniej, przed wejściem na antenę, że dzisiaj taki najtrudniejszy z dni w tygodniu. Dlaczego? Piątek najtrudniejszy?
1: No bo jak wszyscy, którzy intensywnie pracują od poniedziałku, to w piątek są już bardzo zmęczeni.
0: A, i to jest ten moment, kiedy już po prostu ocieramy pod czoła i już w zasadzie to jest ten, widzimy już metę, ale to jeszcze nie nastąpiło i za chwilę dopiero dobiegniemy.
1: O, dokładnie.
0: Tacy wycieńczeni po całym tygodniu. Ale mam nadzieję, że tak nie macie, moi drodzy. A poza tym dzisiaj neutralny biometr, czyli no to nie jest zły biometr. To jest taki po prostu chyba w sam raz. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, witamy was o poranku w Radiu Emaus. 7 minut po godzinie 7, a za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza. Zobaczymy, co wydarzyło się w przeszłości 7 sierpnia. Na razie pogramy jeszcze. Na scenę wchodzi najpierw Amy Winehouse.

0: Radio Emaus.
1: No i muszę się przyznać, że teraz już otworzyłem okno, więc co jakiś czas możecie słychać głosy ptaków, które dochodzą z zewnątrz, bo my tu wszak w sąsiedztwie Cybiny jesteśmy i w sąsiedztwie pięknych okoliczności przyrody, jak mówił klasyk, a u nas na antenie czas teraz na kartkę z kalendarza. Zajrzymy do tego, co wydarzyło się w przeszłości 7 sierpnia. Zobaczymy.
0: Kartka z kalendarza.
1: No to najpierw 1627 rok, czyli 399 lat temu. Dokładnie wtedy pod Tczewem rozpoczęła się bitwa pomiędzy wojskami polskimi a szwedzkimi. W nierozstrzygniętym starciu ranny został król Szwecji Gustaw II Adolf. Sierpnia 1702 roku, a więc 324 lata temu, to była trzecia wojna północna. Wtedy to wojska szwedzkie zajęły Kraków. Lata temu, 7 sierpnia, w Warszawie urodziła się Maria Kalergis, słynąca z urody pianistka-amatorka prowadząca w Paryżu, a następnie w Warszawie salon artystyczny. Sierpnia 1862 roku działacz organizacji miejskiej Warszawy Ludwik Ryl dokonał nieudanego zamachu na naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego, hrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Za swój czyn został stracony na stokach Cytadeli 26 sierpnia 1862 roku. Rok 1905, 121 lat temu, dokładnie wtedy decyzja cesarza Franciszka Józefa i zamek na Wawelu został wtedy przekazany władzom cywilnym. Rozpoczął się proces renowacji siedziby polskich władców. Sierpnia 1920 roku. Ważna data, bo to 106 lat temu wojska polskie przegrupowywały się przed Bitwą Warszawskim. Była to Bitwą Warszawską. Była to wojna polsko-bolszewicka. Osiemdziesiąt pięć lat temu, w 1941 roku, na cmentarzu żydowskim w Grajewie Niemcy rozstrzelali 119 Polaków, Żydów i Rosjan. Sierpnia 1944 roku, II wojna światowa, to początek bitwy pod Falaise, w której brała udział pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka. W wyniku trwających do 21 sierpnia walk wojska alianckie zniszczyły większość niemieckich sił w Normandii. Rok. Na terenie więzienia Mokotowskiego rozstrzelanych zostało 6 oficerów oskarżonych o udział w spisku mającym na celu obalenie siłą władz państwa i szpiegostwo. Większość z nich w czasie II wojny światowej walczyła w lotnictwie polskich sił zbrojnych na zachodzie. Rozstrzelani to pułkownik Bernard Adamecki, pułkownik August Męczak, pułkownik Józef Jungraf, pułkownik Władysław Minakowski, a także podpułkownik Szczepan Ścibor i pułkownik Stanisław Michowski. Giuseppe w Warszawie. Pamiętacie ten film w reżyserii Stanisława Lenartowicza ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej? Jego premiera tego filmu odbyła się dokładnie 62 lata temu. Lat temu, 7 sierpnia, w Warszawie zmarła Kalina Jędrusik, aktorka, piosenkarka, artystka kabaretu starszych panów, w którym śpiewała m.in. piosenki SOS, Bo we mnie jest seks, Zmierzch, Ciepła wdówka na ziemię, no i wiele, wiele innych. Zapisała się w historii polskiej sceny naprawdę wielkimi rolami. Sierpnia 1992 roku, 34 lata temu, zmarł Mariusz Dmochowski, aktor teatralny i filmowy, Wokulski w Lalce w reżyserii Wojciecha Hasa, August II Mocny w hrabinie Kosel u Jerzego Antczaka i hetman Jan Sobieski w Panu Wołodyjowskim u Jerzego Hoffmana. Warszawie zmarł Marian Podkowiński. Dokładnie 20 lat temu zmarł. Dziennikarz, publicysta, pisarz i tłumacz, jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej, relacjonował proces niemieckich nazistowskich zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. I jeszcze jedna data związana z Powstaniem Warszawskim. 7 sierpnia to 7 dzień powstania. 82 lata temu, w 1944 roku, na Ochocie trwa opór powstańczy Reduty Kaliskiej i Reduty Wawelskiej. Żołnierze kolaborującej z Niemcami Rona mordują mieszkańców na ulicy Filtrowej 83. Wśród zabitych jest m.in. 85-letni malarz, batalista Wiktor Mazurowski oraz jego żona, pianistka Jadwiga Zaleska-Mazurowska. Na Woli w ulicznej egzekucji ginie także ksiądz Tadeusz Jachimowski, naczelny kapelan Armii Krajowej i rektor kościoła Świętej Anny. To była kartka z kalendarza.

24 minuty po godzinie 7. Uważajcie na siebie, jeśli chodzi o drogi, bo na drodze krajowej 15 między Jarocinem a Krotoszynem tam doszło do wypadku przed Koźminem, no i mogą tworzyć się korki, może być ruch nieco spowolniony. Uważajcie na siebie.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Gdy

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Jan Maria Wianney powiedział: kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, ona natychmiast przybędzie ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Za niecałe 15 minut zajrzymy na pierwsze strony gazet, zobaczymy, o czym piszą dzisiejsze dzienniki, ale przypomnę, że to tylko pierwsze strony. To taki początek tego, taki zaczyn do tego, co możecie znaleźć w środku tych pism. Natomiast jeśli chodzi o to, co pojawi się teraz, to teraz na scenę wchodzi Justin Timberlake. Just something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Nie tak dawno, bo przed chwilą mówiłem wam o wypadku na drodze krajowej 15 między Jarocinem a Krotoszynem. Tam wypadek przed Koźminem się zdarzył. Mogą być tam pewne jeszcze utrudnienia, ale teraz informacja z ostatniej chwili, którą podają motosygnały. Wypadek na autostradzie A2 na 220 km przed Wrześnią w środę Świecka i tam blokada. Uważajcie, podróżujący autostradą A2, bo na 220 km przed Wrześnią w środę Świecka, w stronę Świecka tam blokada, bo zdarzył się wypadek. A teraz Gwen Stefani o pięknym głosie. Takim głosie, który naprawdę powoduje, że taka artystka jest oryginalna i zapamiętywana przez słuchaczy. Don't Speak, No Doubt. I tam wokalistką jest właśnie Gwen Stefani.

0: Plus. Na dobry dzień.
1: 601-077-033. Michał pyta, gdzie dokładnie ten wypadek na A2? Autostrada A2, jak podają motosygnały, 220 km przed Wrześnią w stronę Świecka. Tam blokada, zdarzył się wypadek. A u nas za chwilę przegląd pierwszych stron gazet.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Zaglądamy dzisiaj do prasy, na pierwsze strony gazet, bo tylko tyle czasu mamy, tylko pierwsze strony ledwie muśniemy. Nasz dziennik na początek, na tapet bierzemy, no i tam o surowcach naturalnych, które kryją się w naszym kraju. Wyspa Wolin, to też nasza wyspa. No i tam okazuje się, że wydobycie ropy i gazu ze złóż Wolin East może być zablokowane. Chcą tego niemieckie organizacje ekologiczne. Jak to się skończy, jak to wygląda, o tym przeczytacie dzisiaj w naszym dzienniku. Ale w naszym dzienniku dzisiaj także trochę przypomnienia historii. Jakiego wydarzenia dotyczy gest Tadeusza Rejtana? Czy wszyscy pamiętają rozdzierającego koszulę Tadeusza Rejtana? Jakiego wydarzenia to dotyczy? Myślę, że warto sobie zrobić taką powtórkę z historii i pomaga w tym dzisiaj nasz dziennik. Natomiast dziennik Gazeta Prawna dzisiaj pisze m.in. o tym, jak to wspólnota powstaje do pierwszego bilansu. Czyli czym jest ten bilans? No właśnie, czym nie powinien być raczej w takich wspólnotach, bo wspólnota nie powstaje tam, gdzie pierwszym pytaniem jest, cytuję, co mi to da? O tym piszą Izabela Lipińska i Wojciech Bednaruk dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale w Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj także Agata Sikora podejmuje temat budowania więzi. Że budowanie więzi, rozmowa, to nie jest marnowanie czasu. Bo budowanie więzi nigdy nie będzie marnowaniem czasu, który moglibyśmy spędzić lepiej, inwestując w siebie albo w rodzinę. O jakie inwestowanie chodzi? Czy ta rozmowa to nie jest bardziej dobra inwestycja i takie dbanie o budowanie więzi niż cokolwiek innego? O tym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej przeczytacie. Kolejny tytuł to Rzeczpospolita i tutaj o tym, jak to firmy muszą przygotować się na zmiany w przepisach o mobbingu. Eksperci podpowiadają, od czego warto zacząć, żeby analizować ten proceder w firmach, jak dochodzi do sytuacji mobbingowych, o tym dzisiaj przeczytacie w Rzeczpospolitej. Ale w Rzeczpospolitej także o tym, że Ukraińcy w odwrocie, Kolumbijczycy w natarciu. O co chodzi? Prawie 10% mniej cudzoziemców było podejrzanych o popełnianie przestępstw w pierwszej połowie 2026 roku niż w podobnym okresie poprzedniego roku. Tak wynika z danych, do których dotarła Rzeczpospolita. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że popełnili także około 9% mniej przestępstw. Stwierdzono niespełna 17 tysięcy takich przypadków. O tym, że Ukraińcy w odwrocie, a Kolumbijczycy w natarciu, w artykule Grażyny Zawadki dzisiaj przeczytacie w Rzeczpospolitej. Przechodzimy do kolejnego tytułu. Kolejnym tytułem Gazeta Polska Codziennie i tutaj o tym, jak to budowa nowoczesnej rezerwy wojskowej, deregulacje i inwestycje w obszarze rolnictwa, wielka reforma w służbie zdrowia. O tym wszystkim mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Struktura nadzorcza szpitali, o tym też wspominał, bo to ważna sprawa teraz w kontekście tego, co chociażby wydarzyło się w Szpitalu Południowym. Prezes PiS dzisiaj. Musimy mieć patriotyczny rząd. Tak, takim hasłem nawołuje pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie, ale w Gazecie Polskiej Codziennie dzisiaj także podsumowanie roku w Pałacu Prezydenckim, weta, inicjatywy i presja rządu, rok prezydentury Karola Nawrockiego podsumowany dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie. Głos Wielkopolski teraz i w Głosie Wielkopolskim bardzo interesujący temat. Sąd potwierdził, że mężczyzna uderzył żonę, ale nie wymierzył mu kary. Pokrzywdzona kobieta, dla mnie to przyzwolenie na przemoc. Uderzył żonę, ale nie ma kary. Czy tak państwo chroni kobiety? O tym przeczytacie dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. No i w Głosie Wielkopolskim trochę nawiązanie do harcerstwa, do tego, co z harcerstwem się wiąże, czyli chociażby zbieranie sprawności. Rękawy pełne sprawności. Ktoś kogoś namówił, namówiły koleżanki, kogoś zapisał dziadek, ktoś inny chciał się zaprzyjaźnić, a potem zostało to na całe życie. Dziś harcerstwo znów uczy rzeczy, których nam brakuje. Głos Wielkopolski, obecny na obozie Związku Harcerstwa Polskiego i relacja z tego obozu dzisiaj na stronach tej gazety także. Teraz jeszcze Gazeta Wyborcza. No i tutaj Ukraina nie ma czym zestrzeliwać pocisków. To przerażający tekst, który mówi o tym, że nie udało się zestrzelić żadnej z 24 rosyjskich rakiet balistycznych, którymi poprzedniej nocy Rosja zaatakowała Kijów i okolice, a powodem jest tylko to, że Ukraińcy nie mają już czym odpierać ataków. O tym pisze Piotr Andrusieczko dzisiaj w Gazecie Wyborczej. To był przegląd prasy, zachęcam do tego, żeby zajrzeć głębiej niż tylko na pierwsze strony, no, a my mamy czas ograniczony, więc tak to wygląda.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 10 minut brakuje nam do godziny 8.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: I mamy godzinę 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Szpital imienia Jąszera w Poznaniu ma nowy sprzęt. Rezerwat archeologiczny w Kaliszu zaprasza na Wielkopolski Dzień Pszczół. W szpitalach całej Polski zaczyna brakować krwi. Stowarzyszenie Nasze Serce przekazało Szpitalowi Klinicznemu imienia Karola Jąszera w Poznaniu sprzęt potrzebny w codziennym diagnozowaniu i leczeniu małych pacjentów. Wartość wsparcia dla oddziału kardiochirurgii dziecięcej wyniosła około 200 tysięcy złotych, przekazuje prezes Stowarzyszenia Nasze Serce profesor Michał Wojtalik.
3: Przekazaliśmy pierwsze dwa elementy z tej listy. To był ultrasonograf kieszonkowy, z którego można korzystać w połączeniu z telefonem komórkowym, smartfonem czy z tabletem. Również w warunkach w czasie transportu, w czasie przejazdu chorego. I drugi element to była sonda przełykowa dla noworodków, bo noworodki niemowlęta stanowią 60% operowanych pacjentów na kardiochirurgii dziecięcej.
2: Organizacja była też inicjatorem budowy nowego oddziału kardiochirurgii dziecięcej, który został otwarty 7 lat temu. Na ten cel darczyńcy przekazali około 700 tysięcy złotych.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, odbędzie się kolejna edycja Wielkopolskiego Dnia Pszczół na terenie rezerwatu archeologicznego Zawodzie w Kaliszu. Głównym celem wydarzenia jest pokazanie, jak istotne znaczenie ma obecność i hodowla pszczół w aspekcie gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, zapewnia gospodarz wydarzenia wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
4: Będzie można kupić tradycyjny miód, a gospodyń wiejskich będą miały wspaniałe potrawy. Wykorzystaniem miodu będą również pokazy bartnictwa, łucznictwa, szereg atrakcji również dla dzieci, młodzieży i oczywiście koncert. Tym razem gwiazdą będzie Andrzej Czerniewski ze znanymi przebojami, jak chociażby Dwie Morgi Końca. Bardzo serdecznie zapraszam na Kaliskie Zawodzie. Bądźcie w tym dniu razem z nami i spędźcie ten dzień przyjemnie, ale również smacznie.
2: Impreza rozpocznie się o godzinie 12. Całość wydarzenia dopełnią tematycznie stoiska wystawców w ramach konkursu na najciekawsze stoisko Wielkopolskiego Dnia Pszczół. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
1: Informacje z Leszna.
2: Ulica Wolności w Rydzynie będzie miała chodnik. Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano umowę na jego budowę. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym miasta i gminy Rydzyna. Planowane roboty obejmują wykonanie chodnika z kostki brukowej, budowę systemu odwodnienia, przebudowę fragmentu rowu dąbieckiego, montaż balustrady ochronnej oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Prace mają się zakończyć do 31 października, a ich koszt wynosi niespełna 300 tysięcy złotych.
1: Informacje z kraju.
2: W całej Polsce brakuje krwi. Najbardziej deficytowe grupy to te z czynnikiem RH-. Latem z powodu urlopów i wakacji dawców sytuacja jest zazwyczaj wyjątkowo trudna. Do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa można zgłaszać się od poniedziałku do piątku. Trzeba być zdrowym, pełnoletnim i mieć dowód osobisty. Procedura trwa około godziny, tłumaczy Anna Kowalczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Radomiu.
5: Przeciwwskazaniem jest m.in. to, jeżeli dawca w ciągu ostatnich 4 miesięcy miał wykonywany zabieg operacyjny, tatuaż, zabieg kosmetyczny połączony z naruszeniem powłok skórnych, przekucie uszu lub innych części ciała, czy wszczepienie implantu stomatologicznego.
2: Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Co nas dzisiaj czeka w pogodzie? No na pewno dużo słońca, na pewno dużo błękitnego nieba. To na pewno. A czy deszcz się zdarzy? No raczej nie. Chociaż były ostrzeżenia o burzach i burze mogą się pojawiać i znikać, bo to są takie niespodziewane zjawiska, które gdzieniegdzie mogą się czaić za rogiem i nagle jak tu nie wyskoczą, jak nie obleją nas wodą. No ale raczej dzisiaj tak nie będzie, bo prawie bezchmurne niebo ma nam towarzyszyć przez cały dzień. Jutro także przez cały dzień prawie bezchmurne niebo. Słowo prawie robi różnicę, ale jednak w tym przypadku, gdy patrzę za okno, to nie ma tego prawie. Całkowicie błękitne niebo za naszym radiowym oknem. Ciepło i sucho dzisiaj, bo maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie o stopień wyższa, czyli 26 stopni Celsjusza, a jutro 25 stopni Celsjusza, więc tak podobnie. Jeśli chodzi o noc, w nocy chłodno i sucho. No proszę bardzo, będzie można się ochłodzić, bo w nocy tylko 11 stopni Celsjusza, więc spora różnica między tym, co w ciągu dnia, a tym, co w nocy. No i warunki biometeo. W nocy będą korzystne, a dzisiaj są obojętne i jutro także będą obojętne. Ciśnienie atmosferyczne stabilne, ale będzie rosło. 1020 hektopaskali teraz, a w nocy to już będzie 1022 hektopaskale i jutro też 1022 hektopaskale na barometrach. Zobaczymy. Czy wrócą upały? No może powyżej 30 stopni nie, ale póki co prognoza mówi o tym, że w niedzielę termometry w Poznaniu pokażą 29 stopni.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Wiesz, kto jest pierwszym obserwatorem jakichś nadprzyrodzonych działań u nas w okolicy?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Rolnicy, bo oni mając żniwa, pierwsi widzą kręgi zbożowe. My ich pewnie nie zobaczymy już, bo teraz żniwa w trakcie i już...
1: Albo już skończone.
0: Albo już skończone. Już kręgów zbożowych nie zobaczymy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim.
2: Pewną trudnością w interpretacji Ewangelii jest to, że Jezus używa pojęć i obrazów z życia codziennego, ale zmienia ich dotychczasowe znaczenie. Krzyż, okrutne narzędzie śmierci, zostaje przetworzony przez Jezusa w symbol religijny, który wyraża wytrwałość, czyli wierność Ewangelii, i cierpliwość, czyli ufność na przekór doświadczeniu zła. Te cnoty zakorzenione są w męstwie. Nabywa się je przez ćwiczenie dzień po dniu z Duchem Świętym. Pomyśl, z jakimi trudnościami muszę się mierzyć, aby być wierny swojemu powołaniu i wierze.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
3: Chociaż może słychać w tle, a może to nawet ocean, bo to Rivers of Babylon, grupa Bonnie M. To ja tylko przypomnę, że w ten ostatni weekend sierpnia, to nie ten, tylko ostatni weekend sierpnia, Tatry znowu będą pomarańczowe. Jeśli chcecie włączyć się w akcję Szerpów Nadziei, to warto to zrobić. Szerpowie Nadziei, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami zdobywać swoje szczyty, oni ruszą ponownie w najwyższe góry Polski na pomarańczowo. Pomarańczowe serca, bo to ich charakteryzuje, to ich wyróżnia. Będą działać w ostatni weekend sierpnia właśnie na największe szerpowe wydarzenie, event główny tak zwany, czyli już niedługo. Jeśli chcecie dołączyć, możecie to zrobić.

0: taniec i szkoła baletowa, no to się wiąże ze sobą niewątpliwie. Taniec i szkoła baletowa w Poznaniu i Magdalena Ignaszak. Ona pojawi się u nas na antenie o godzinie 8.30. Porannym gościem będzie, no a porozmawia z nią Lilia Łada. Ta rozmowa już o 8.30 na naszej antenie. Bądźcie blisko, jeśli taniec jest wam bliski, jeśli balet jest wam bliski, albo lubicie tę formę wyrazu, ekspresji, to myślę, że to będzie idealny czas, żeby zatrzymać się nieco w tym pędzie poranka i trochę spowolnić swoje ruchy, a może dodać im gracji? Na przykład właśnie, no może dodać im gracji. 22 minuty już prawie po godzinie 8, a więc 8 minut dzieli nas do porannej rozmowy. No to teraz zagramy.
1: Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
6: 8:30 na zegarze, czas na porannego gościa w Radiu Emaus.
0: Poranny gość.
7: Dzisiejszym porannym gościem Radia Emaus jest pani Magdalena Ignaszak. Wszyscy już ją pewnie znają, wszyscy ci, którzy interesują się tańcem i szkołą baletową w Poznaniu, tą przy ulicy Gołębiej, bo właśnie tam dzieje się bardzo dużo rzeczy i za większość z nich, tych ciekawych i fajnych, odpowiada właśnie pani Magdalena Ignaszak. Trwa cały czas lato na Gołębiej. Co możemy zobaczyć i w czym wziąć udział w sierpniu i we wrześniu?
8: Dzień dobry Państwu. To prawda, lato na Gołębiej jest bardzo atrakcyjne. Tym razem projekt nazywa się Gołębia Przestrzeń Spotkań. I w tej przestrzeni zaproponowaliśmy dla Państwa wiele interesujących wydarzeń, w tym koncerty, spektakle, spotkania z baletem, kino, spektakle filmowe z filmem dokumentalnym i z filmem fabularnym, także bardzo interesujące spotkania. W najbliższym czasie, czyli w sierpniu, bo lipiec już za nami, koncerty z chóru Polichymnia, chóru Hibike, spotkania z filmem dokumentalnym, to już było. Ale nadal proponujemy dla Państwa spotkania, które na pewno są dla Państwa wytchnieniem, mam nadzieję, że dla wszystkich, spotkaniem też z kulturą, bo mamy nadzieję, że spotkania bliskie z kulturą właśnie łączą ludzi. Ale również spotkania z ciałem i z duchem. Tutaj 30 sierpnia, bo to najbliższa data spotkania na Gołębiej, to Body Art z Leszkiem Kubiaczykiem. To takie spotkanie wytchnienia ciała przy muzyce na żywo. Później już rozpoczynamy wrzesień. Ten sierpień jednak jest wytchnieniem dla wszystkich, takim okresem wakacyjnym. Widzimy, że mieszkańcy, turyści trochę spokojniej jednak spędzają czas na Starym Rynku. Tu mamy też propozycję odwiedzania naszego dziedzińca, gdzie trwają wystawy na Załuku przy Kościele Farnym. Mamy taką fantastyczną wystawę Moja Biżuteria. To jest spotkanie z biżuterią Magdaleny Marii Kwiatkiewicz, która niedawno tworzyła Muzeum Biżuterii. Tutaj Państwa też serdecznie zapraszamy, bo współpracujemy z panią Magdą od wielu lat i ona nam udostępnia swoje zasoby, nie tylko biżuteryjne, ale również fotografii z całego świata. Ta wystawa jest aż do października dla Państwa dostępna i tak jak wspomniałam, te najbliższe spotkanie to 30 sierpnia. Później początek września, niezwykła historia Wróbla Detektywa dla dzieciaków. 1 września o godzinie 17:00 prezent dla wszystkich, którzy rozpoczynają szkołę. Teatr Fuzja przygotował u mnie na dziedzińcu taki spektakl, który ucieszy nie tylko młodych, ale również tych średnio zaawansowanych wiekiem odbiorców. Fajna przygoda. Kto zna Wajraka i jego opowieści, to i detektyw Wróbel, i Wajrak zachęca do tego, żebyście do nas Państwo przyszli. Później kolejne wydarzenia, w tym tango milonga, czyli spotkanie na naszym dziedzińcu z gwiazdami i z tangiem. Spotkania, które nie tylko łączą ludzi, którzy tańczą tango, ale tych, którzy przychodzą i sprawdzają, jak u nas się spędza czas na dziedzińcu, a to na pewno jest przyjemny i klimatyczny dziedziniec. Kolejne Kolejne spotkania to kino nieme, czyli gwiazda kina niemego Paula Negri. To jest dopiero historia kina, która będzie z muzyką na żywo przez Waldemara Rychłego zaprezentowana u nas w auli szkolnej, ponieważ to będzie projekcja filmu z muzyką na żywo już w okresie
7: wymaga warunków technicznych odpowiednich. Tak, na dziedzińcu się nie da. Ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego 30 sierpnia, ponieważ body art to jest takie określenie, które przeciętnemu człowiekowi niewiele mówi. Co to takiego? Body art, muzyka, wszystko na dziedzińcu, co się tam będzie działo?
8: Można by powiedzieć ciało artystyczne, tak? Czyli ciało pod wpływem muzyki, pod wpływem prowadzącego wprowadza się w stan wytchnienia i jest taką artystyczną przestrzenią, bo też cielesność, myślę, uczestników powoduje, że jest to pewien artyzm, tak? Bo można ciałem pracować i to jest właśnie zaprezentowane na dziedzińcu. Zapraszam serdecznie, macie Państwo okazję skorzystać z takiej oczywiście nieodpłatnej, bo we wszystkich wydarzeniach podkreślamy to, że kultura jest dostępna dla wszystkich nieodpłatnie.
7: Czyli to jest taka praca z ciałem, jeśli ja sobie poskaczę do muzyki, to już jest body art, raczej nie, prawda?
8: Tu będzie
7: już jest bardziej
8: flow,
7: zaawansowane.
8: Tak, tu będzie taki flow, płynięcie ciała w

0: kinie niemym. Niestety epoka prowadzenia głosu do kina spowodowała, że jej gwiazda przygasła. Ale chcielibyśmy pokazać to, jak fantastycznie się zaprezentowała jako polska aktorka w tych produkcjach, nie tylko amerykańskich, bo ona nie tylko w amerykańskiej produkcji brała udział. Mamy nadzieję, że sprawimy dużą niespodziankę tą historią o Poli Negri. Oczywiście to jest tylko w ramach gołębiej przestrzeni spotkań. Taki cykl, który dla Państwa przygotowaliśmy już po raz 10. To jest 10. edycja. Tak, ja sama nie mogę uwierzyć, że 10 lat na dziedzińcu jesteśmy otwarci i wychodzimy do nie tylko mieszkańców, ale również do turystów z tą propozycją spędzenia czasu na klimatycznym dziedzińcu.
1: Do kiedy w tym roku potrwa lato na dziedzińcu i spotkania?
0: Spotkania kończą się 4 października. W lato zakończymy 20 września. To będzie też fantastyczne spotkanie, bo po tańcówka na koniec lata. W zeszłym roku zrobiliśmy to również na koniec lata. To była niezwykła historia. Nie spodziewałam się tak dużej liczby osób chętnych do przeżycia takich właśnie tanecznych pa na dziedzińcu, tym bardziej, że godzina spotkania jest godziną zmierzchu. Zaczyna się włączanie świateł na dziedzińcu. Jest klimatyczna, świetlna historia, muzyka na żywo. Wszyscy już są po gorączce dnia i myślę, że to jest też czas, kiedy spotykamy nie tylko ludzi, którzy są w wieku średnim. Tutaj spotyka się młodzież, tutaj spotykają się dzieci i seniorzy. I to jest najfantastyczniejsza historia, która spotyka nas na tym dziedzińcu. Tutaj łączymy się, tutaj prowadzimy dialog, współpracujemy. Tutaj mamy spotkania na porozmawianie, na chwilę wytchnienia i myślę, że to jest ten czas, który można powiedzieć, że gołębia spełnia Państwa najśmielsze marzenia, gdzie możemy tutaj wytchnąć i na moment przystanąć.
1: To, co mnie osobiście najbardziej zawsze frapuje podczas spotkań lata na Gołębiej, to jest to, że tam wszyscy tańczą, albo przynajmniej przytupują, bo zależy od tego, jaka się odbywa akurat atrakcja. Natomiast o Polakach generalnie mówi się, że my nie lubimy tańczyć. No może jeszcze kobiety, a mężczyźni to już w ogóle nie. A tymczasem na Gołębiej wszyscy tańczą. A może to tylko takie wrażenie?
0: Wrażenie, myślę, że przełamujemy te stereotypy. To jest tak jak z tą historią odczarowania szkoły baletowej, która od 75 lat kształci artystów i zrobiła się po prostu szkołą otwartą. Chcemy się pokazać, zaprezentować, ale też chcemy włączyć właśnie mieszkańców. I tutaj jest też historia wrześniowa, bo we wrześniu zawsze robimy projekt September Baletowy. Zachęcam do przyjścia do nas na dziedziniec. Mam wstępną datę 17 września na ten spektakl. Zobaczymy, jak pogoda będzie się nam kształtowała, bo jak Państwo wiecie, tutaj jest kapryśnie, ale ten September baletowy to będzie również niespodzianka, bo to będzie koncert plus mały pokaz mody. To jest taka niespodzianka zrobiona też przez osobę, która sama przyszła do nas i zaproponowała, że ona też chciałaby z nami dialogować w tym tanecznym pa. Serdecznie zapraszam. Myślę, że robimy się bardziej otwarci, że te wymiany kulturowe też wprowadzają dużo zmian wśród ludzi. Możliwość otwarcia się na wiele różnych przestrzeni kulturalnych.
1: No i to też owocuje, że coraz więcej osób tańczy i lubi ten taniec i nie boi się zakręcić jeden czy drugi raz na parkiecie przy każdej możliwej okazji.
0: To prawda. Prowadzimy pewnego rodzaju badania, które opieramy na zajęciach ABC dla dorosłych. Taniec klasyczny, balet klasyczny prowadzony przez profesora Baranowskiego cieszy się niezwykłą popularnością. Wzrost ilości osób, które chcą tańczyć, bo to oczywiście taniec klasyczny to jest podstawa. Myślę, że daje nam odpowiedź tego, że faktycznie te kręcenie nóżką to nie jest przypadkowe, tylko po prostu chcemy to robić. Kręcimy nóżką przy każdej muzyce i przy każdym rytmie.
1: Czyli kolejna dziedzina, która gdzieś tam nam umknęła przy edukacji i teraz szkoła baletowa nadrabia właśnie te zaległości.
0: Staramy się.
1: Myślę, że jak zwykle nie zabraknie chętnych, natomiast jak zwykle zabraknie krzeseł na dziedzińcu szkoły baletowej, kiedy się będą tam odbywały kolejne atrakcje. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, a przypomnę, że naszym gościem była Magdalena Ignaszak, współorganizatorka Lata na Gołębiej.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Joe Cocker już za moment zada bardzo ważne pytanie. Could you be loved? No tak zaśpiewa Joe Cocker. 8:45 już prawie na zegarze. Za pół godziny na naszej antenie konkurs będzie nagroda, a może nagrody. No i będzie też poranna mini zagadka geograficzna.

Piotr Krzyżowski, himalaista, rozpoczął trekking pod Kanchenjungą w jej rejonie, a Piotr Krzyżowski będzie gościem Miłki Raulin na festiwalu we wrześniu w tym roku, więc jeśli chcecie się wybrać, to polecam.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Wspominałem o Miłce Raulin, że festiwal we wrześniu, festiwal siły Miłki Raulin w Warszawie i tam będzie Piotr Krzyżowski, himalaista, a Miłka dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim będzie. Jak ktoś z was tam, to może z nią spotkacie się. Pytałem, czy wpadnie na kawę, ale niestety nie da rady. Napięty harmonogram. Ale pozdrawiamy Ostrów Wielkopolskich i tych, którzy czekają na Miłkę Raulin dzisiaj tam.

0: trele ptaków za naszym oknem, ale słyszycie też pojazd uprzywilejowany. Okna mamy otwarte. To dlatego, żeby taką naturalną klimatyzację tutaj zrobić w studiu redakcyjnym. 8 minut, sekund już, przepraszam, po godzinie 9. Czas na informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Stary Marych na karcie PK. Składzik hrabiego w Bibliotece Raczyńskich. Czy rząd ponownie wprowadzi regulację cen paliw? Poznański Stary Marych trafił do komunikacji miejskiej, a konkretnie na kartę PK. W ten sposób Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu świętuje 25-lecie jednego z najbardziej charakterystycznych pomników stolicy Wielkopolski. Kartę można nabyć w każdym punkcie obsługi klienta, wyjaśnia Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
3: Ich adresy, listę można znaleźć na naszej stronie, ale także w części punktów sprzedaży biletów. Oczywiście to nie tylko taka pamiątka, która przedstawia postać Starego Marycha, ale także to jest praktyczne rzecz, no bo z takiej karty PK spokojnie możemy korzystać w transporcie publicznym, korzystając z portmonetki, czyli z tej taryfy przystankowej. Te karty kosztują 27 zł, z tej kwoty klient ma 15 zł do wykorzystania na przejazdy, natomiast 12 zł stanowi kaucja zwrotna. Tą kartę oczywiście można doładowywać wielokrotnie.
2: Stojący przy ulicy Półwiejskiej Stary Marych z rowerem i teką to fikcyjny bohater literacki, który przez lata bawił mieszkańców na antenie Poznańskiego Radia. Postać stworzona przez Juliusza Kubla przemawiała głosem aktora Mariana Pogasza i to właśnie jego rysy twarzy nosi ważący pół tony pomnik autorstwa Roberta Sobocińskiego.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznańskiej Bibliotece Raczyńskich od kilku dni można nie tylko wypożyczyć książki, ale także kupić zeszyty, zakładki, torby czy teczki. Wszystko to za sprawą składziku hrabiego, czyli bibliotecznego sklepiku utworzonego w szatni zabytkowego budynku. Joanna Klein z Biblioteki Raczyńskich zaznacza, że docelowo będzie można tam kupić znacznie więcej produktów. Jednak na razie sklepik dopiero się rozwija.
4: Chcemy zobaczyć, czy nasi czytelnicy i zwiedzający będą chętnie te eksponaty kupować. I dlatego w tej chwili można kupić takie, powiedzmy, drobne gadżety związane z jednym z najpiękniejszych bibliotecznych dzieł, mianowicie Zielnikiem Elizabeth Blackwell.
2: Składzik hrabiego jest otwarty w godzinach pracy biblioteki.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Władze Rawicza zapraszają do konkursu Smak Tradycji, produkt regionalny gminy Rawicz 2026. Jego celem jest poszukiwanie i ochrona przed zapomnieniem gminnych przepisów regionalnych i tradycyjnych. Udział w konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, firmy, instytucje i organizacje społeczne z terenu gminy. Pula nagród wynosi w tym roku rekordowe 18 tysięcy złotych, a zgłaszać przepisy można do 31 sierpnia. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
1: Informacje z kraju.
2: Jeśli ceny paliw będą spadać, nie będzie decyzji o nowej odsłonie akcji ceny paliwa niżej, mówią przedstawiciele rządu i analitycy. Ostatnio premier Donald Tusk mówił, że konkretne kroki zostaną podjęte, gdy wyjaśni się sytuacja związana z cieśniną Ormus. Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB ocenia, że rząd stoi przed sporym dylematem politycznym i finansowym.
5: Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański otwarcie przyznają, że analizują powrót do rozwiązań osłonowych, choćby w postaci czasowej obniżki podatku VAT na ostatnie tygodnie wakacji. Kluczowe jest jednak pytanie, czy taka interwencja w ogóle będzie potrzebna. Być może jest to jedynie chęć pokazania, iż rządzący pochylają się nad problemem obywateli, a tak naprawdę problem sam może się dosyć szybko rozwiązać.
2: Michał Stajniak dodał, że jeśli dyplomacja na Bliskim Wschodzie zawiedzie i ropa podrożeje, powrót rządowych osłon teoretycznie może stać się nieunikniony. Przypomnijmy, że poprzedni pakiet CPN wygasł pod koniec czerwca.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Tak, tak, a później, gdy na stację benzynową przyjeżdżaliśmy, to gdy pytał się pracownik stacji, olej napędowy czy benzyna, to nie, ja tylko popatrzeć przyjechałem. Tak można było odpowiedzieć. 16 stopni na termometrach w Poznaniu i taka sama temperatura odczuwalna, 15 km na godzinę. Zaledwie taki wietrzyk teraz, taka prędkość wiatru w Poznaniu, 1020 hektopaskali. No ale jeśli chodzi o to, co się będzie działo później, no to muszę wam powiedzieć, że porywy wiatru dzisiaj mogą sięgnąć nawet 50 km na godzinę. A ciśnienie? Ono będzie rosło i w nocy wzrośnie do 1022 hektopaskali, jutro na tym samym poziomie się utrzyma. W nocy poprawią się warunki biometeo i będą korzystne. No i moi drodzy, i teraz bardzo dobra informacja, bo i dziś, i jutro, i w niedzielę, a więc wszystkie nadchodzące dni te weekendowe, bo piątek po południu to przecież też już jest weekend, zapowiadają się pięknie, jeśli chodzi o pogodę. Bezchmurne niebo, prawie bezchmurne, może gdzieniegdzie jakiś przelotny deszczyk, ale to będzie raczej taki krótkotrwały, dynamiczny zryw. No a jeśli ktoś chciałby popodlewać działkę, to niestety pogoda dzisiaj go nie wyręczy i trzeba będzie to zrobić samemu. Z tym, że pamiętajcie, oszczędzamy wodę. Gdy nie jest to konieczne, to nie podlewamy. Podlewamy tylko wtedy, kiedy jest to bardzo konieczne, no bo jesteśmy przecież ekologiczni, prawda?

0: Czy kastaniety masz?
1: Pewnie gdzieś by się znalazły.
0: A marakasy?
1: Marakasów akurat nie.
0: Nie, ale tańce latynoamerykańskie są ci dość bliskie.
1: Tak, ale tańce, a nie ten, no, muzykowanie.
0: Rozumiem, a wiesz, że teraz będzie taki mały oksymoron, bo będzie utwór Mi Chico Latino, no ale zaśpiewa go Brytyjka.
1: Jerry Halliwell.
0: Ale tak, zaczniemy tę godzinę. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry dla tych wszystkich, którzy być może teraz dopiero do nas dotarli. A o godzinie 9.15 konkurs, mini konkurs geograficzny na naszej antenie. Bądźcie blisko, nagrody już czekają.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Twoje codzienne spotkania ze świętym Józefem, 365 dni z opiekunem świętej rodziny. Ta książka, którą trzymam w rękach, autorstwa siostry Bożeny Marii Hanusiak, pustelnicy, dzisiaj do wygrania w konkursie porannym. A jaki to konkurs? Oczywiście mini konkurs geograficzny. W mini konkursie geograficznym sprawa ma się tak, że ja podaję wam takie koordynaty, które mają was doprowadzić do miejsca, które jest poszukiwane w tym porannym konkursie. To są takie podpowiedzi językowe, które wskazują na miejsce na mapie. Jakieś miejsce na mapie, które wy macie odnaleźć, ale będziecie tam podążać stopniowo, po poszczególnych znakach. 7148 7148 to jest numer telefonu do Radia Emaus. Pod tym numerem telefonu będę czekał na SMS-y konkursowe od was. Złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje taki SMS. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego będę was prowadził. Przypomnę, że do wygrania dzisiaj książka wydana przez wydawnictwo Esprit, Święty Józef mówi do ciebie, książka autorstwa siostry Bożeny Marii Hanusiak, Pustelnicy. No i do tej książki dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, żebyście wiedzieli, od kogo tę nagrodę otrzymacie. A w zasadzie jedna osoba otrzyma, bo to będzie albo słuchacz, albo słuchaczka. Tak to zazwyczaj jest. 7148. Ten numer telefonu już do waszej dyspozycji. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego was prowadzę. Koszt wiadomości to złotówka i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze, a to miejsce to jest punkt, do którego prowadzą następujące podpowiedzi. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Śmigiel. Wielkopolska, powiat kościański, gmina Śmigiel. Tam szukacie tego miejsca dzisiaj. Tak powiedziałbym, że między Krzywiniem a Śmiglem. Gdzieś tam trzeba się umiejscowić. Leży nad jeziorem o tej samej nazwie, co nazwa tej miejscowości. Tutaj znajdziecie obszar specjalnej ochrony ptaków i tutaj także pałac z 1900 roku, wybudowany przez Justusa von Wedemeyera. Tutaj znajdziecie pałac z 1900 roku, wybudowany przez Justusa von Wedemeyera. No i może te cztery podpowiedzi na początek, może nawet pięć, bo tak trochę się chyba rozpędziłem, to są te koordynaty, które mają spowodować, że traficie do celu, traficie do tego miejsca, które dzisiaj w porannym konkursie jest poszukiwane. A zatem 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego prowadzą was te podpowiedzi. Wieś w Wielkopolsce w powiecie kościańskim w gminie Śmigiel, to jest między Krzywiniem a Śmiglem gdzieś tam, leży nad jeziorem o tej samej nazwie, co nazwa tej miejscowości. Tu jest obszar specjalnej ochrony ptaków, tutaj także znajdziecie pałac z 1900 roku, wybudowany przez Justusa von Wedemeyera. To jest, myślę, że istotna podpowiedź, ale kolejne podpowiedzi pojawią się za chwilę i myślę, że jeśli ktoś już wie, o jaką miejscowość może chodzić, to może warto nie czekać, tylko wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca. Tyle wystarczy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Poranny konkurs.
1: Ptaki słychać za oknem. Mam nadzieję, że do was te dźwięki dochodzą w takiej formie, że są wam miłe dla ucha, a nie nieprzyjemne. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS, który wysyłacie na konkurs poranny w Radiu Emaus. W treści wiadomości trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS wysłany na konkurs. Dzisiaj pytam was o wieś w Wielkopolsce, w powiecie kościańskim, w gminie Śmigiel. To jest tak mniej więcej między Krzywiniem a Śmiglem, ta wieś, leży nad jeziorem o tej samej nazwie, co nazwa tej miejscowości. Tutaj znajdziecie obszar specjalnej ochrony ptaków i tutaj znajdziecie pałac z 1900 roku, wybudowany przez Justusa von Wedemeyera. To jest istotna informacja. Te podpowiedzi na razie, pojawią się za chwilę kolejne podpowiedzi, a do wygrania dzisiaj książka. Książka, która została wydana przez wydawnictwo Esprit, autorstwa siostry Bożeny Marii Hanusiak, Pustelnicy. Święty Józef mówi do ciebie, no i to jest twoje codzienne spotkanie ze świętym Józefem, 365 dni z opiekunem świętej rodziny. Tak brzmi podpowiedź na obwolucie tej książki. Wejdź w czas zaufania Bożej opatrzności przy świętym Józefie, kosztując ciszy i życia ukrytego w Bogu. Takie dopowiedzenie tutaj znajdziecie na obwolucie tej książki. No i do tego dorzucam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus i smycz Radia Emaus. Bardzo praktyczna rzecz, do której przyczepić można chociażby klucze, żeby ich nie zgubić. A jeśli chcecie zagrać o te nagrody, to wyślijcie SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego was prowadzę. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Śmigiel, między Krzywiniem a Śmiglem, tak naprawdę, gdybyście gdzieś to tam na mapie próbowali znaleźć, leży nad jeziorem o tej samej nazwie, co nazwa tej miejscowości. Tutaj niedaleko obszar specjalnej ochrony ptaków znajdziecie. No i tutaj jest pałac z 1900 roku, wybudowany przez Justusa von Wedemeyera. No to może jeszcze jedna podpowiedź na ten moment. Tutaj także jest kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Z XV wieku jest ten kościół. Tu jest kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Z XV wieku jest ta budowla. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. Powodzenia!

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: 9.30. No jesteś. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Tak, jestem. 9.30.
8: I chciałaś powiedzieć coś tutaj słuchaczom.
9: W zasadzie to nie, ale skoro tak ładnie prosisz.
8: Znaczy ja nie proszę, ja po prostu wydaje mi się, że jesteś tu z pewnego powodu, bo jesteś porannym wydawcą, poranną wydawczynią informacji Radia Emaus, a skoro jesteś tutaj ze mną w studiu, to jest ten moment, 9.30, kiedy ty opowiesz o tym, o czym będzie można dzisiaj usłyszeć w serwisach informacyjnych Radia Emaus, prawda?
9: Tak jest. W serwisach informacyjnych Radia Emaus dzisiaj dużo interesujących informacji na weekend. Myślę, że to jest ważna wiadomość, ponieważ weekend zapowiada się z piękną pogodą i nawet jeśli się jest w mieście, to warto wiedzieć, co się dzieje, żeby go spędzić tak trochę bardziej wakacyjnie.
8: Na przykład?
9: Na przykład. Otóż slam poetycki w Centrum Kultury Zamek zaprasza.
8: O, czyli jak ktoś lubi poezję albo pisze poezję, to jest idealne miejsce dla niego.
9: No tak z wysokiego C zaczęłam, prawda?
8: Aha, no to z wysokiego C to myślałbym bardziej gdzieś tam po drugiej stronie ulicy, w Filharmonii albo gdzieś tam w Akademii Muzycznej.
9: No akurat o Filharmonii w naszych serwisach dzisiaj nic nie będzie. Ale za to warto się będzie też wybrać do zoo, jeśli ktoś woli rozrywki nieco innego rodzaju, ponieważ tam przybyło nowe zwierzę, ocelot.
8: Ocelot? Ale prawda? Gdzie, w którym zoo? W tym nowym zoo oczywiście.
9: No to wszystko oczywiście się wyjaśni w serwisach Radia
8: Emaus. A, czyli ty nic nie powiesz na razie. Dobrze, mamy ocelota, tylko nie wiemy, gdzie go mamy. Gdzieś go tam mamy.
9: No ja tylko sygnalizuję.
8: No bo w Poznaniu mamy taki problem, że mamy dwa ogrody zoologiczne, tak naprawdę, oddalone od siebie. I pytanie, w którym można zobaczyć ocelota.
9: No i teraz powinieneś powiedzieć, że do obu warto się wybrać.
8: Oczywiście, że tak. A tym bardziej jak pogoda zachęca, bo wtedy lepiej nie siedzieć w domu, tylko wyjść z domu.
9: Sporo atrakcji proponuje też Brama Poznania. Na weekend będzie kolejna odsłona Rzeki Żywej. To taka akcja, która przypomina o tym, że mamy rzeki w Poznaniu. To nie jedną wartę, tylko jest ich więcej. I jakie mają znaczenie dla naszego środowiska, dla funkcjonowania miasta kiedyś i teraz. Oczywiście towarzyszą temu różne atrakcje. Warsztaty na przykład, rękodzielnicze, pokazy wszelkiego rodzaju oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy właśnie o tych rzekach opowiadają. Myślę, że to też warto wziąć w tym udział, zwłaszcza, że odbywa się to w przepięknych okolicznościach przyrody. Nie zawsze oczywiście, ale bardzo często w miłym cieniu nad Cybiną, w amfiteatrze.
8: O tak, bo Cybina to jedna z tych rzek, nie tylko Warta w Poznaniu, ale na przykład jeszcze Bogdanka chyba jest. Tak staram się w głowie teraz przypomnieć sobie, jakie rzeki płyną przez Poznań i te trzy na pewno mi od razu do głowy przychodzą.
9: No widzisz, także warto się wybrać nad tą chociaż jedną Cybinę i sobie tam posiedzieć w chłodku i posłuchać, co ciekawego mądrzy ludzie mają do powiedzenia.
8: A poza tym flora i fauna w okolicach Cybiny jest po prostu przeurocza.
9: Tak, zwłaszcza teraz, ponieważ pogoda, no możemy mieć do niej pewne zastrzeżenia tego lata, ale te intensywne opady deszczu, które od czasu do czasu miewamy, spowodowały, że roślinność, mimo że już jest koniec lata i zazwyczaj w sierpniu to ona była taka wyschnięta, to w tym roku taka wyschnięta nie jest.
8: Się zazieleniła, piękna, pięknie, tak jest.
9: Będzie oczywiście o kwestiach drogowych, bo przed weekendem też zwracamy na to uwagę, szczególnie jeśli wybieramy się w weekendową trasę, czyli o kolejnym odcinku drogi S11, która powstaje i jest szansa, że drogowcy dotrzymają tego terminu przyszłorocznego. Będzie również o weekendowych zmianach na ratajach. Co prawda one nie są nowe, ale przypominamy o nich sukcesywnie, bo potem osoby, które się w weekend wybiorą na rataje, to się dowiedzą, że w zasadzie nie ma jak się tutaj poruszać, jeśli się nie wie, gdzie znajduje się przystanek autobusu zastępczego, bo trasa Kórnicka cała będzie również w weekend wyłączona z powodów remontowych i górny teraz rataj bywa wyłączony, także no nie jest to...
8: To takie trochę poważne utrudnienia.
9: To są poważne utrudnienia, a w weekend niektórzy czasami też pracują.
8: No szczególnie wtedy, kiedy biegniemy na przystanek, a przystanek oczywiście jest, ale on tylko tak jest tam, ale z nazwy, a jest przesunięty o ileś tam metrów albo kilkanaście metrów dalej i prawda? Nie wiemy, gdzie jest ten przystanek.
9: Dokładnie. Żeby cię dobić, dodam, że od poniedziałku zacznie się kolejny remont, tym razem na Wierzbięcicach i to oczywiście również spowoduje zmiany w organizacji ruchu w całym terenie.
8: Dlaczego ty chcesz mnie dobijać, powiedz mi?
9: No, remonty zazwyczaj są trudne i dla mieszkańców, i dla kierowców, i dla pasażerów miejskiej komunikacji. No, lato to taki czas, kiedy trzeba je wykonać.
8: I wtedy trzeba zaśpiewać piosenkę Budki Suflera. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Że po remoncie przyjdzie zawsze wtedy lepszy czas.
9: Trzeba się liczyć z tym, że następna burza już gdzieś tam, wiesz, w blokach startowych też jest. Więc to nie jest takie proste, jakby się wydawało.
8: Tak, ale każdy remont niesie za sobą modernizację i poprawę jakości życia. Tak myślę.
9: Masz rację. Będziemy również mówić o tym, co się ciekawego dzieje w archidiecezji poznańskiej, bo trwa peregrynacja relikwii świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w naszej archidiecezji i zakończenie uroczyste będzie peregrynacji w tą niedzielę, więc warto się wybrać do katedry albo przed kościół Ojców Karmelitów Bosych na wzgórzu świętego Wojciecha, gdzie też będzie się dużo działo.
8: O i proszę bardzo. I to były takie zaproszenia, które miałaś dla nas? Czy jeszcze coś masz w rękawie?

0: ale pracuję też poza anteną, w tej części naszej, gdzie reporterzy tłumnie przybywają i ona zbiera od nich te informacje i to wszystko jakoś pięknie tak układa, żebyście Państwo później słyszeli przepiękne informacje Radia Emaus, a w zasadzie rzeczowe, sensowne, takie merytoryczne informacje Radia Emaus i tak to ma wyglądać. Bardzo Ci dziękuję, Lilio.
1: Dziękuję.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
0: A my już za chwilę wracamy do konkursu, moi drodzy.

0: Poranny konkurs.
1: 71 48 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taka wiadomość wysłana pod ten numer 7148 kosztuje Was złotówkę i podatek VAT, dokładnie wyliczając 1 zł i 23 grosze. I ani grosika więcej. W treści wiadomości trzeba wpisać najpierw słowo Emaus. Po słowie Emaus proszę postawcie kropkę,

Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie nazwę miejsca, do którego was prowadzę, następującymi podpowiedziami. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Śmigiel. Tak między Krzywiniem a Śmiglem, gdybyście chcieli to znaleźć na mapie. Leży nad jeziorem o tej samej nazwie, co nazwa tej miejscowości. Tu jest obszar specjalnej ochrony ptaków. Tutaj znajdziecie także pałac z 1900 roku, wybudowany przez Justusa von Wedemeyera. Tutaj także jest kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Z XV wieku jest ta budowla. W tej miejscowości, notabene, to jest dodatkowa podpowiedź, natrafimy na budownictwo szachulcowe. Te budynki wykonane w tej technologii pochodzą z XIX wieku. No i uwaga, i teraz podpowiedź, która myślę, że jest bardzo, bardzo istotna, bo tutaj urodził się w 1894 roku Tadeusz Konopiński, zootechnik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Tutaj się urodził. Tu urodził się w 1894 roku Tadeusz Konopiński, zootechnik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Jeśli już wiecie, o jakie miejsce chodzi i chcecie wygrać książkę, która opowiada o świętym Józefie, święty Józef mówi do ciebie. Książkę napisała siostra Maria, Bożena Maria Hanusiak, pustelnica. Tę książkę wydało wydawnictwo Esprit i do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus do wygrania. No to wyślijcie SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wystarczy już tylko wpisać nazwę tego miejsca, które jest dzisiaj poszukiwane o poranku.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Wieś w Wielkopolsce, w powiecie kościańskim, w gminie Śmigiel, między Krzywiniem a Śmiglem tak naprawdę trzeba jej szukać, leży nad jeziorem o tej samej nazwie, co nazwa tej miejscowości. Tu znajdziemy obszar specjalnej ochrony ptaków. Tutaj jest także pałac z 1900 roku, wybudowany przez Justusa von Wedemajera. Tu kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca z XV wieku. W tej miejscowości natrafimy też na budownictwo szachulcowe. Takie budynki wykonane w tej technologii pochodzą tutaj z XIX wieku. No i tutaj urodził się w 1894 roku Tadeusz Konopiński, zootechnik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej. O jaką miejscowość może chodzić? Myślę, że na to pytanie odpowie mi Alicja. Dzień dobry, Alicjo. Jesteś tam?
2: Dzień dobry.
1: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Robakowo
1: w gminie Kurnik. Pozdrawiamy serdecznie z Radia Emaus. Moja droga Alicjo, powiedz mi, o jaką miejscowość dzisiaj pytam w konkursie porannym?
2: Jest to miejscowość Wonieść.
1: Tak, oczywiście, miejscowość Wonieść i brawo dla ciebie. Książka Święty Józef mówi do ciebie, wydana przez wydawnictwo Esprit, napisana przez siostrę Bożenę Marię Hanusiak, pustelnicę. To już jest twoja nagroda, do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus, żeby była pełnia szczęścia. Gratuluję ci serdecznie.
2: Przekazuję
1: teraz tobie głos i możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie Radia Emaus. Proszę bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam całą moją rodzinę, mieszkańców Robakowa, no i oczywiście wspaniałe Radio Emaus.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Ile mieszkańców ma Robakowo? Tak dla... Zapytam się.
2: Robakowo się cały czas rozbudowuje. W tej chwili około 5000.
1: Aha, czyli pozdrowiłaś przed momentem 5000 osób.
2: Tak.
1: Cudownie. Moja droga, Alicjo, wygrywasz dzisiaj w tym konkursie. Gratuluję ci serdecznie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała, jak i kiedy odebrać nagrodę. Przypomnę, 2 tygodnie są na odbiór nagrody. Mam nadzieję, że z Robakowa dotrzesz tutaj do nas, do redakcji, że nie będzie to problemem. Pozdrawiamy cię serdecznie. Wszystkiego dobrego i miłego dnia życzymy.
2: Dziękuję bardzo. Również miłego dnia.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Wonieść. Tak nazywała się ta miejscowość, która była dzisiaj poszukiwana w konkursie porannym, ale powiem jeszcze, że Wonieść dzisiaj się pojawi jeszcze na antenie w informacjach Radia Emaus chyba.

0: Panie Danielu, jaki zły dzień. Bad day, Daniel Powter śpiewa u nas na antenie, ale przecież słuchacie dobrego Radia Emaus i dzień nie może być zły, może być tylko dobry, bo przynajmniej mam nadzieję, że tak na was działamy, że wszystkie złe jakieś sytuacje obracają się w jakieś dobro i potraficie z jakiejś nawet całkiem czarnej dziury wyciągnąć jakiś pozytywny element i wtedy cały świat wokół się promieni i jest kolorowy i radosny, a nie dołujący, czego i sobie i wam życzę.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: 5 minut brakuje nam do godziny 10.
2: Zapraszam!

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Kastorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie Radio Emaus. Na dobry dzień.
9: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
10: O dwa przejścia dla pieszych mniej na ulicy Baraniaka w Poznaniu. Policjanci zatrzymali podejrzanego o próbę wywołania wybuchu na stacji paliw w Swarzędzu. Wiceminister energii nie wyklucza powrotu programu CPN. Minionej nocy zostały zlikwidowane dwa przejścia dla pieszych na poznańskiej ulicy Baraniaka. Miejski inżynier ruchu uważa, że pozostawienie na tej drodze wyłącznie przejść sygnalizacją świetlną poprawi bezpieczeństwo. Z tą argumentacją nie zgadza się Rada Osiedla Rataje. Przewodniczący zarządu osiedla Krzysztof Skrzypczak mówi, że Rada od początku wnioskowała o zamontowanie sygnalizacji również na tych dwóch przejściach.
11: Proponowaliśmy również fotoradar, bo wiemy, że odbywają się tam kontrole policji. Tych mandatów jest tam wystawionych za przekraczanie prędkości dosyć sporo i tutaj mamy największy żal do miasta, że zadziałało punktowo, a nie systemowo.
10: Zdaniem Krzysztofa Skrzypczaka likwidacja przejść dla pieszych będzie karą dla mieszkańców, a nie dla kierowców, którzy nadal znacznie przekraczają dozwoloną prędkość na tym odcinku. Jak dodaje miejski inżynier ruchu, wcześniej obiecał, że w pierwszej kolejności zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości.
11: Jako pierwsze działanie miało być ograniczenie prędkości na całej długości do 50 km na godzinę. Teraz okazuje się, że ten element będzie wprowadzony dopiero do końca przyszłego roku.
10: Od dziś piesi mają do dyspozycji trzy pozostałe przejścia w pobliżu ulicy Inflanckiej, przy ulicy Wołkowyskiej oraz na skrzyżowaniu z ulicą Katowicką.
9: Informacje z powiatu poznańskiego.
10: Zagadka urządzenia mogącego wywołać wybuch, które 15 lipca podłożono na stacji paliw w Swarzędzu, rozwiązana. Policja zatrzymała podejrzanego 35-latka. Okazał się on osobą, która powiadomiła służby o znalezionym nietypowym urządzeniu w baku swojego auta. Podejrzany usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w postaci eksplozji materiałów wybuchowych i łatwopalnych, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób. Drugi zarzut dotyczy składania fałszywych zeznań oraz tworzenia fałszywych dowodów. Za te czyny grozi mu nawet do 10 lat więzienia.
9: Informacje z Poznania.
10: Poznańscy seniorzy i ich opiekunowie mogą skorzystać z kawiarenki wsparcia. Kawiarenka to miejsce spotkań dla opiekunów seniorów o ograniczonej samodzielności. Najbliższa okazja, by odwiedzić to miejsce, będzie w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 16. Zaprasza wiceprezes Fundacji Petra Senior Anna Maria Majchrzycka.
12: Zawsze na tej kawiarence też jest obecny specjalista od nas, pedagog, gerontolog, który to spotkanie moderuje i towarzyszy osobom, które na nie przyszły. Także to jest takie miejsce, gdzie właśnie można się podzielić tymi swoimi emocjami związanymi z opieką nad jakąś osobą starszą, niesamodzielną i uzyskać wsparcie.
10: Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdują się na stronie fundacji.
9: Informacje z kraju.
10: Nie jest wykluczone ponowne wprowadzenie programu CPN2. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział w Polskim Radiu 24, że może być na przykład obniżony VAT lub ustalona cena maksymalna. Ostateczne decyzje jednak nie zapadły.
0: liczymy, że ten trwały trend obniżających się cen na stacjach spowoduje, że no, sytuacja się ustabilizuje. Niemniej jednak monitorujemy, śledzimy to, co się dzieje na rynkach paliw. I oczywiście CPN 2 tak zwany nie jest wykluczony w formie na przykład obniżenia VAT-u, czy też ustalenia ceny maksymalnej.
10: Wprowadzony pod koniec marca program CPN, czyli ceny paliwa niżej, funkcjonował do końca czerwca.
7: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
13: Tak powolutku rośnie ta temperatura. 17 stopni na razie na zewnątrz. Odczuwalna temperatura trochę wyższa, 18 stopni, ale w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj będzie tych stopni 25. Oczywiście to nie są wartości powyżej 30 stopni i może i dobrze. To dzisiaj będzie taki bardziej przyjemny dzień, taki bardziej do przetrwania, a nie do chronienia się gdzieś na siłę w cieniu, bo może się okazać, że to będzie całkiem przyjemny piątek. Piątek, weekendu, początek, dla niektórych trudny piątek podobno, bo trzeba go przeżyć, żeby dotrzeć do weekendu. Tak mi dzisiaj rano Lilia Łada powiedziała i nie wiem, co w ogóle, skąd to w ogóle takie historie. 1020 hektopaskali na barometrach i dobra jakość powietrza. I to powinno nas cieszyć, czyli możemy oddychać pełną piersią. Czujecie ten świeży powiew?
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Chciałem sprawdzić ten świeży powiew powietrza na zewnątrz, ale musiałem zamknąć okna, bo na zewnątrz nie ptaki, a panowie zaczęli coś tam kuć, stukać, piłować, wiercić, no i te dźwięki.
1: Jesteśmy w mieście. Niestety musimy się z tym liczyć.
0: Takie zurbanizowanie tutaj w okolicy powoduje, że nie zawsze możemy otworzyć okna, bo możecie wtedy słyszeć te elementy infrastruktury wokół, których my nie chcielibyśmy, żebyście wysłyszeli, tylko macie słyszeć Radio Emaus. Dobre Radio Emaus, które ma was pozytywnie nastrajać, a teraz w ogóle będzie pozytywnie nastrajający utwór, zespół Daft Punk i Pharrell Williams w utworze Get Lucky. No jakże, jak nie, jak tak, prawda?

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus poucza swych uczniów, by potrafili tracić życie, czyli zrezygnować z myślenia o sobie. Wydaje się, że dziś najczęściej trzeba tracić życie w dyskusjach i rozmowach. Powszechne jest udowadnianie racji za wszelką cenę, niegrzeczne docinki, plotki, niedochowywanie tajemnicy. Za każdym razem, gdy umiemy milczeć lub rozpocząć prawdziwy dialog, tracimy życie na tym świecie i naśladujemy Chrystusa. Kiedy ostatnio powstrzymywałem się od niepotrzebnego komentarza?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 10:00. Utwór dla wszystkich miłośników muzyki grupy Roxette. To będzie niezapomniana Mari Fredriksen i zespół Roxette w utworze It Must Have Been Love.

0: Wcześniej grupa Roxette i Marie Fredriksen, niezapomniana Marie Fredriksen, a przed momentem Hozier, Take Me to Church. Ten utwór zaśpiewał. Ja tylko przypomnę, że już za niecałe pół godziny, a w zasadzie za 15 minut, wybierzemy się w muzyczną podróż w czasie.
1: Reklama.
2: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w cieście. 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Muzyczna podróż w czasie.
1: 10:45, zatem muzyczną podróż w czasie czas zacząć. 7 sierpnia i przeszłość muzyczna. Co takiego wydarzyło się w przeszłości, właśnie 7 sierpnia? To najpierw może 1946 rok. Wtedy to rodzi się Janusz Kruk, lider i wokalista zespołu 2 plus 1. Zmarł 18 czerwca 1992 roku w wieku zaledwie 45 lat. Ale 7 sierpnia to także dzień, kiedy urodziła się Jacqueline O'Sullivan, wokalistka zespołu Bananarama. Była tą wokalistką w latach 1988-1991, urodziła się 7 sierpnia 1960 roku i jeszcze jedna data związana z 7 sierpnia 1990 roku, wtedy to ukazał się debiutancki album Johna Bon Jovi'ego, wtedy nikt go jeszcze nie znał, a ten album pojawił się 7 sierpnia 1990 roku na listach przebojów i w ogóle został wtedy pokazany światu. Blaze of Glory, tak się nazywał, i to 36. rocznica dzisiaj, a zatem najpierw u nas 2 plus 1, wspominając założyciela tej grupy, później Keep the Faith i grupa John Bon Jovi, a potem Bananarama w utworze Venus.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Margaj, tak jest nazywany. O nim będzie też teraz w tych informacjach Radia Emaus, a kto to taki Margaj, no to musicie posłuchać, bo już 8 sekund po godzinie 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Parafia w Wonieściu ma już 120 lat. Do poznańskiego zoo przyjechał ocelot. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Parafia Świętego Wawrzyńca w Wonieściu w gminie Śmigiel 8 sierpnia będzie świętowała 120-lecie konsekracji kościoła, mówi ksiądz Ryszard Siwek, proboszcz parafii.
3: Nie mamy konkretnej daty konsekracji kościoła. Wiemy tyle, że miała ona miejsce 120 lat temu, ale wybraliśmy tą datę na te uroczystości, dlatego że przeżywamy niebawem 10 sierpnia wspomnienie świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, a jednocześnie ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, wybudzi zabytkowe organy, które od przeszło 20 lat były nieużywane.
2: Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, rozpocznie się o godzinie 18. Po niej nastąpi wybudzenie organów, które po raz pierwszy zabrzmią po kapitalnym remoncie i świątyni, i organów.
1: Informacje z Poznania.
2: W ogrodzie zoologicznym w Poznaniu pojawił się nowy mieszkaniec. Jest nim ocelot nadrzewny. Dołączył on do przebywającej już w ogrodzie Fibi. Ocelot, zwany także Margajem, to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych kotów Ameryki Południowej i Środkowej, informuje kierownik nowego zoo Remigiusz Koziński.
4: Świetnie wspinających się na drzewach, mających na przykład, to się wydaje, kiedy sobie spojrzymy z naszej ludzkiej perspektywy, absolutnie nieprawdopodobne, ruchomość stawu skokowego, czyli naszej kostki. Ta ruchomość jest opisana promieniem 180 stopni, a więc proszę sobie wyobrazić, że jest w stanie w stawie skokowym Margaj przekręcić stopę o 180 stopni, na przykład opierając się o gałąź. Zwierzęta te kotowate oceloty na drzewnach, zresztą sama nazwa ich gatunków wskazuje, żyją przede wszystkim na konarach drzew, to jest teren ich polowań.
2: Margaje są poważnie zagrożone, zwłaszcza w dorzeczu Amazonki, gdzie wycinka i fragmentacja lasów, budowa dróg i inna działalność człowieka źle na nie wpływają. Opiekunowie zoo mają nadzieję, że oceloty stworzą pary i urodzą im się młode.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Gmina Wronki zaprasza na dożynki gminno-parafialne. W tym roku odbędą się 29 sierpnia w Pożarowie. W programie korowód dożynkowy, msza święta, obrzęd dożynkowy, występy artystyczne, konkursy i dodatkowe atrakcje. Zagrody żywych zwierząt, przejazdy bryczką, stragany z lokalnymi produktami, gastronomią i rękodziełem oraz dmuchańce dla dzieci. Będzie też koncert zespołu Excited, a wieczór zakończy zabawa taneczna z zespołem Sequence.
1: Informacje z kraju.
2: 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce. Do utonięć doszło w województwie warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Do tragedii doszło m.in. nad Błękitną Laguną w Siechnicach. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji poinformowała, że nie żyje 19-latek, który rzucił się do wody, aby ratować tonącego 14-latka.
5: Z wstępnych ustaleń wynika, że po skoku do wody jeden z nastolatków zaczął się utopić. Na pomoc ruszyli jego koledzy, dwóm z nich. W tym wcześniej potrzebującemu pomocy udało się wydostać na brzeg. No, niestety 19-letni mężczyzna zniknął pod wodą. Po wydobyciu przez służby ratownicze natychmiast rozpoczęto czynności reanimacyjne. Następnie nastolatek został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety mimo podjętych czynności ratunkowych zmarł.
2: Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 159 osób.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No a pogoda oczywiście, że zachęca do tego, żeby wejść do wody, ale trzeba wchodzić do wody z rozwagą, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o temperatury dzisiaj, moi drodzy, no teraz 22 stopnie na termometrach, ale oczywiście temperatura odczuwalna wyższa, bo już 23 stopnie Celsjusza. Najcieplej będzie około godziny 14, 15, 16, wtedy termometry w Poznaniu pokażą 24 stopnie, no i temperatura odczuwalna będzie na pewno wyższa niż te 24 stopnie. Jakość powietrza dobra, więc na spacer można się wybrać bez obaw. 1021 hektopaskali na barometrach, więc ciśnienie atmosferyczne chyba w normie.

0: Margaj, ocelot. No, ja powiem ci szczerze, już jestem zaintrygowany, jak wygląda ów margaj. Chciałbym go zobaczyć w naszym poznańskim zoo. Pewnie będzie można już go nie lada moment podziwiać. A może już go można podziwiać?
1: Pewnie tak, tylko teraz jeszcze liście na drzewach mogą nieco utrudniać obserwację.
0: A to taki komandos wspina się po drzewach. No, taki trzeba być dość wnikliwym obserwatorem, żeby gdzieś tam na tych drzewach wypatrzyć. Ty już dzisiaj kończysz, koleżanko, tutaj antenowo?
1: Antenowo? Tak.
0: Lilia Łada odmeldowuje się tutaj sprzed mikrofonów, ale będzie jeszcze u nas w redakcji oczywiście obecna, bo praca wydawcy to nie tylko praca w studiu emisyjnym, także praca poza tym studiem, która jest równie ważna od tego, co dzieje się tutaj na antenie. Arkadiusz Szymański, ja zostaję oczywiście z wami, moi drodzy, i za chwilę pojawi się tutaj jeszcze bardzo ważna postać, profesor Jerzy Bralczyk, mistrz słowa polskiego, powie trochę o języku polskim, żebyśmy nie mieli wątpliwości, co jest poprawne, a co poprawne niekoniecznie jest.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Magdalena jest studentką i zwróciła się kiedyś do pani magister, która się doktoryzuje, per pani doktorant. I jak pisze pani Magda, moja pani magister poczuła się urażona. Czy miała prawo tak się poczuć? Czy użycie takiego określenia było stosowne? Gdzie popełniłam błąd, pyta pani Magda. Czy doktorant to stopień naukowy? W moim rozumieniu, pisze dalej pani Magdalena, doktorant to młody doktor prowadzący badania i tak dalej. Myli się pani, doktorant nie jest młodym doktorem. To ktoś, kto dopiero stanie się doktorem, będzie doktorem. Jak widzę z tego, co pani tutaj napisała, a pisze pani, moja pani magister dużymi literami, co wskazywałoby na szacunek, który ma pani dla pani magister, nie chciała pani jej urazić. Zatem może lepiej było jednak jej doktorantką nie nazywać, ponieważ ona dopiero aspiruje do tego tytułu. A niechętnie ludzie, którzy chcą kimś zostać, są nazywani tymi, którzy chcą tym czymś zostać. Mamy takie słowa jak aspirant właśnie, który aspiruje, czy na przykład aplikant, który aplikuje, no obok takich jak symulant, który symuluje i okupant, który okupuje, to już mniej przyjemne. Tutaj aspirant byłby bardzo dobrym przykładem. Doktorant to ktoś, kto doktoryzuje się dopiero i tym doktorem dopiero później będzie. To jest łacińska forma, to ant często odpowiada łacińskiemu ans, czyli imię słowowi, na przykład aspirans to ktoś, kto aspiruje. Aspirans ma w dopełniaczu aspirantis, no i my akurat to ant wzięliśmy jako zakończenie nazw ludzi, którzy coś robią lub robić chcą. Doktorant to ktoś, kto doktorem się stanie i wtedy doktorem będziemy go mogli tytułować. Na razie jest magistrem.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

Pewnie do Kalifornii też mógłbym was zaprosić na jakieś wydarzenia kulturalne, ale akurat nie mamy aktualnych danych, co tam w Kalifornii dzisiaj będzie się działo. Natomiast za 12 minut na naszej antenie serwis kulturalny i kilka propozycji mam.

0: byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Ależ to jest wspaniała kompozycja. Lenny Kravitz i utwór Again, a my zbliżamy się do godziny 11.30, a o 11.30 zapraszam.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Mamo! Jak jest łopatka po meksykańsku?
5: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
6: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
0: 11.30 to jest ten moment, kiedy mam dla Was pierwsze zaproszenia dzisiaj, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Poznaniu i okolicach. Może warto wziąć to pod uwagę, żeby wybrać się na jakieś wydarzenie kulturalne, a tych nie brakuje w naszym regionie. To może zacznijmy właśnie od regionu. Od wczoraj tak naprawdę ta impreza trwa, ale potrwa aż do niedzieli, do 9 sierpnia w Antoninie. Odyseja Antonińska, ogólnopolski festiwal podróży. Jest to wyjątkowa impreza, na której będziecie mogli zobaczyć, spotkać się, porozmawiać z niesamowitymi postaciami świata podróży, świata wypraw, bo ci tam będą. Moi drodzy, tam między innymi już jutro Danuta Kowalska będzie opowiadała o antonińskich tradycjach. Będzie Miłka Raulin, znana w redakcji naszej i znana też Wam, drodzy słuchacze, bo tutaj nieraz u nas w Radiu Emaus bywała. Opowie o tym, jak zdobywała koronę ziemi. To już jutro. Przepraszam, dzisiaj. To jeszcze dzisiaj, o godzinie 18. Będzie także Monika Witkowska, nasza himalaistka. Dzisiaj będziecie mogli jej posłuchać o godzinie 19.30. O godzinie natomiast 17.30 w sobotę. To też będzie bardzo ciekawa propozycja, bo pojawi się wyjątkowy wspinacz, legenda himalaizmu polskiego, Aleksander Lwow, który ma swoją prelekcję pod tytułem Zwyciężyć znaczy przeżyć. No ale nie byłbym sobą, gdybym Was nie zaprosił także na niedzielę, bo w niedzielę między innymi, w niedzielę na tej Odysei Antonińskiej, która rozpoczęła się wczoraj, zobaczycie i posłuchacie wybitnego polskiego himalaisty, czyli Krzysztofa Wielickiego, który też gościem moim był nie tak dawno w Radiu Emaus. Krzysztof Wielicki w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 18.30 opowie o lodowych wojownikach, czyli o zimowym zdobywaniu ośmiotysięczników. O tym to będzie. Odyseja Antonińska. Jeśli ktoś ma blisko albo nie ma blisko, a mógłby tam dojechać, to zróbcie to, bo to naprawdę unikalny moment, kiedy można zobaczyć tyle wspaniałych postaci w jednym miejscu zgromadzonych i porozmawiać z nimi nawet, zrobić sobie zdjęcie i dowiedzieć się, jak przetrwali trudne chwile też w górach wysokich, trudne chwile podczas swoich wypraw, jak w ogóle podchodzą do organizowania wypraw, jak organizować zdobywanie swoich szczytów, szczytów swoich marzeń. O tym na przykład Miłka może coś powiedzieć. Miłka Raulin doskonale na tym się zna. Moi drodzy, to Odyseja Antonińska, ona potrwa jeszcze do niedzieli właśnie w Antoninie, więc jeśli macie blisko, to się wybierzcie. Ja zapraszam na stronę twójostrów.pl bez polskich znaków i tam szczegóły tej imprezy znajdziecie. To tyle, jeśli chodzi o Antonin. A teraz Poznań, Poznań i lato ze stradą. Może najpierw Krzyżowniki Smochowice, tam warsztaty plastyczne i takie wewnętrzne krajobrazy, bo tak jest zatytułowane to wydarzenie, o godzinie 17. Obiekt rekreacyjno-sportowy przy ulicy Braniewskiej 23 i Joanna Tekla Woźniak poprowadzi te warsztaty plastyczne i to będą wewnętrzne krajobrazy. Czymże one są? Dowiecie się, jeśli się tam pojawicie. Lato ze stradą, to już 10. Lato ze stradą, zaprasza do Krzyżownik i do Smochowic na także spektakl. Spektakl Ristorante, teatr na walizkach, zaprasza na ten spektakl Ristorante. To to gar kuchnia pełna niespodzianek oraz zaskakujących sytuacji. O czym to będzie? Musicie się przekonać. Obiekt rekreacyjno-sportowy Broniewska 23 zaprasza dzisiaj na godzinę 18. Galeria pod Lipami Mir But to hasło, na które zaprasza ODK pod Lipami, Dom Kultury pod Lipami 108A, i to przewrotna nazwa Mir But nawiązuje do niezdzieralnej kartki z nazwą poprzedniej firmy zajmującej lokal przed pracownią artystyczną. Co stało się z charakterystycznym lokalem, charakterystycznym elementem zapraszającym drzwi wejściowe do pracowni? Dość skomplikowany to temat może, ale wydaje się, że to bardziej artystyczne ujęcie tego tematu. Martyna Wojciechowska, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Instytutu Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze, poza praktyką artystyczną, jak grafika artystyczna czy malarstwo, prowadzi również zajęcia w pracowni artystycznej na terenie osiedla Winogrady w Poznaniu. I dzisiaj będziecie mogli się z nią spotkać. ODK pod Lipami o godzinie 18. Galeria Mir But. Galeria pod Lipami i Mir But tam będzie. W ramach 10 lata ze stradą jeszcze warsztaty nowocyrkowe także, ale to o godzinie 19.15, także przy Braniewskiej 23. Ten adres już podawałem. Tam warsztaty nowocyrkowe Gotuj z walizkami. Teatr na walizkach zaprasza. I jeszcze w ramach tego wydarzenia 10 lata ze stradą na Żegrzu. Żegrze, seans kina plenerowego Cicha dziewczyna o godzinie 21.00. Park przy Lokomotywie. Park Rataje przy Lokomotywie i tam seans kina plenerowego Cicha dziewczyna. Ten film z 2022 roku. Przepiękny, nastrojowy, zrealizowany w zjawiskowych irlandzkich plenerach. Będziecie mogli sobie obejrzeć. To był serwis kulturalny. Jeśli te któreś z tych imprez was zachęciły do tego, żeby je odwiedzić, żeby się tam pojawić, to myślę, że warto.
7: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Nie jest tajemnicą, że lubię Francję, że lubię kulturę francuską i muzykę francuską również i to wszystko, co się z Francją wiąże. Więc przed momentem Garou, no też nie ukrywam, że wywołał uśmiech na mojej twarzy i radość jakąś taką w sercu. Ale Garou, tak. Natomiast utwór, który za moment tutaj wybrzmi, ja już tutaj wielokrotnie mówiłem peany na jego temat, że to doskonała kompozycja muzyczna, że świetnie się zmienia ten rytm w trakcie tej piosenki i... Ja nigdy tego artysty nie słuchałem w takim nasileniu jak obecnie i muszę powiedzieć, że ten utwór to ostatnio katuję bardzo często, a w samochodzie to już słucham go praktycznie na okrągło. Love Stoned w wersji radiowej Justin Timberlake teraz.

Wszystko się może zdarzyć. A na pewno zdarzy się to, że za chwilę Kuba Antkowiak się tutaj pojawi i od godziny 12 on będzie z wami aż na dobre popołudnie dzisiaj z wami. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Zapraszam też na godzinę 20 dzisiaj, bo podsumowanie tygodnia już przygotowała, a w zasadzie przygotowuje jeszcze Ania Hajduczek, więc warto posłuchać o tym, co wydarzyło się w mijających 7 dniach, no i co nas czeka w najbliższym czasie. Suma tygodnia o godzinie 20 na naszej antenie. Ja za dzisiaj dziękuję. Arkadiusz Szymański, do usłyszenia. Usłyszymy się w poniedziałek o godzinie 12. Tak, o 12 do was przybędę. W samo południe. Tak to będzie.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w cieście. 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Poznański Targ Dobra wciąż. Do Poznańskiego Targu Dobra wciąż mogą zgłaszać się wystawcy. To już ostatni weekend Rzeki Żywej. Kierowcy chcą powrotu programu CPN. Przedłużono nabór wystawców na tegoroczny Poznański Targ Dobra. Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje miejskie oraz grupy nieformalne mogą się zgłaszać na wydarzenie za pomocą formularza online do poniedziałku 10 sierpnia. Wzorem lat ubiegłych przygotowano 8 stref tematycznych, zaznacza Krzysztof Napierała z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
3: To strefa dotycząca równości, strefa dotycząca środowiska, zdrowia, kultury, edukacji, aktywności społecznej i sportu oraz mamy strefę dotyczącą kiermaszu społecznego. Jest to przestrzeń taka, w której będą mogły się zaprezentować podmioty ekonomii społecznej, czyli wszystkie organizacje, podmioty, które tak naprawdę prowadzą działalność w postaci tego, że wytwarzają coś, wtedy oferują tę swoją usługę czy wytworzony element do sprzedaży mieszkankom, mieszkańcom, między innymi miasta Poznania.
2: Poznański Targ Dobra to wydarzenie, podczas którego można zobaczyć, czym na co dzień zajmują się lokalne organizacje pozarządowe. W tym roku odbędzie się ono 6 września na Placu Wolności. Przed nami ostatni weekend Rzeki Żywej. W programie przewidziano m.in. spacery ornitologiczne i entomologiczne, warsztaty pracy z ciałem, tworzenie mozaiki oraz plenerowy pokaz filmu, zapowiada specjalista do spraw promocji Bramy Poznania Tomasz Ostach.
4: Przed Bramą Poznania wyświetlimy film Nurtem Życia, który jest opowieścią o nieistniejących już magicznych zakątkach rzeki Eskawy i pokazuje, jak na przestrzeni lat zmienia się właśnie przyroda. Zaprosimy także w sobotę mieszkańców na somatyczny piknik, gdzie będziemy pracować z ciałem, będziemy zastanawiać się nad tym, jak na co dzień możemy obcować przyrodą i jak w ten sposób też nabierać dystansu, relaksować się.
2: W niedzielę program zamknie interaktywny koncert Siły Specjalne o godzinie 17. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Rzeki Żywej są bezpłatne.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Ostatnią środę rozpoczęła się peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców Zeli i Ludwika Martę w archidiecezji poznańskiej, mówi ojciec Ernest Zielonka, koordynator peregrynacji w północno-zachodniej Polsce.
5: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. To było jej pragnienie.
2: W najbliższą niedzielę w poznańskiej archikatedrze nastąpi zakończenie peregrynacji relikwii w Polsce. Uroczystą mszę świętą z tej okazji odprawi arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. Transmisji z wydarzenia będzie można słuchać na antenie Radia Emaus od godziny 10. Litr benzyny 95 na stacjach kosztuje średnio 7 zł 55 groszy, a litr oleju napędowego ponad 8 zł 20 groszy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski mówił w Polskim Radiu 24, że decyzja o przywróceniu programu ceny paliw niżej na ostatnie 2 tygodnie wakacji zapadnie po niedzieli. Większość kierowców liczy na powrót rządowego wsparcia.
6: Ceny są zdecydowanie za wysokie. No, mój brat w Szwecji płaci po 6 zł. Dlaczego my płacimy więcej?
7: Kasa się znajdzie. Inni jakoś mogą mieć tańsze ceny paliw, a powinni obniżyć. To jest już przesada trochę.
8: Myślę, że to i tak krótkotrwałe rozwiązanie, bo tu nie ma tutaj przyczyny raczej w jakichś czasowych obniżkach i tak dalej, tylko to jest jakaś taka tendencja na świecie po prostu.
9: Nie sądzę, żeby to było mądre rozwiązanie, bo tak czy inaczej to pójdzie z naszej kieszeni. Czy wydamy to przy dystrybutorze, czy w konsekwencji w jakiś inny sposób, na to samo wyjdzie.
2: Pomysł przywrócenia programu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji popierają 2/3 Polaków. Wynika z sondażu pracowni SW Research dla Tygodnika Wprost. Resort Energii zapowiada, że CPN2 może wiązać się z obniżeniem VAT na paliwo lub ponownym ustaleniem ceny maksymalnej. Poprzednia tarcza osłonowa kosztowała budżet 4 miliardy 700 tysięcy
1: złotych. W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
10: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 24 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9 minut po godzinie 12 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17 i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim pogramy no, jeden z największych rockowych klasyków z lat 80. prosto z Polski, Lady Pangi, Kryzysowa Narzeczona. Takim energetycznym krokiem zaczynamy drugą połowę piątku. Dzień dobry.

0: Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim.
2: Pewną trudnością w interpretacji Ewangelii jest to, że Jezus używa pojęć i obrazów z życia codziennego, ale zmienia ich dotychczasowe znaczenie. Krzyż, okrutne narzędzie śmierci, zostaje przetworzony przez Jezusa w symbol religijny, który wyraża wytrwałość, czyli wierność Ewangelii, i cierpliwość, czyli ufność na przekór doświadczeniu zła. Te cnoty zakorzenione są w męstwie. Nabywa się je przez ćwiczenie dzień po dniu z Duchem Świętym. Pomyśl, z jakimi trudnościami muszę się mierzyć, aby być wierny swojemu powołaniu i wierze.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Godzina 12:21. Za nami na naszej antenie Mark Ronson i Bruno Mars. Uptown Funk zrobiło się bardzo energetycznie na naszej antenie. Myślę, że to dobrze, bo oczywiście ballady są zawsze w porządku, ale z drugiej strony no jednak czasami trzeba pograć trochę żywiej i szybciej. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 7 sierpnia, 219 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Dorota, Klaudia, ale także Konrad. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj dwa. Zastanawiam się, czy pierwsze przeczytać. Dobra, przeczytam. Dzisiaj mamy m.in. Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara, a także mamy Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, zazwyczaj, czy inaczej, często jest spory wybór. Dzisiaj mamy tylko jedno, no więc patrzy na nas i mówi, no powiedz. No dobrze, no to mówię w takim razie. Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi dziś od Phila Bosmansa i to zdanie brzmi następująco. Uśmiech jest najlepszą kosmetyką do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego. Piękne zdanie na piątek, na sam początek weekendu. Podpisuję się pod tym, bo jak najbardziej uśmiech zawsze albo też bardzo często potrafi no właśnie uratować się różne sytuacje. Oczywiście nie zawsze to jest jedyne rozwiązanie i nie zawsze to jest najlepsze rozwiązanie, ale myślę, że warto się czasami uśmiechnąć i po prostu wyluzować w pewnych kwestiach. 12:30 już za moment, bo właśnie o tej porze pojawi się kolejny odcinek audycji Wielkopolska nie tylko na weekend. Już teraz Was na nią zapraszam, ale zanim Wielkopolska nie tylko na weekend będzie nieodżałowana. Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
5: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam Cię.
6: Dzień dobry.
5: No i dzisiaj dość oryginalny tytuł naszej audycji, naszego spotkania.
6: Tak, to jest pomysł taki może faktycznie oryginalny, bo wymyśliliśmy sobie, żeby porozmawiać o kolorach lata w Wielkopolsce.
5: Jakie to mogą być kolory? Może tak.
6: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, a zarazem bardzo długa odpowiedź. Od jakiej by tutaj zacząć? No oczywiście pamiętajmy o tym, że duża część lata już niestety za nami, także te wczesnoletnie kolory już nam gdzieś pewnie uciekły, już nie zobaczymy kwitnących kwiatów za wiele na drzewach i tak dalej. Natomiast oczywiście przecież te dojrzałe lato też może się mienić różnymi barwami. Chyba z takich kolorów, który ostatnio mnie bardzo zachwycił, to było pole pełne czerwonych maków. Było to całkiem niedawno, jakieś półtora tygodnia temu. Jadąc w okolicach Wągrowca, aż się zatrzymałem też przy bardzo ładnej kapliczce. Szczególnie nie pamiętam, jaka to była miejscowość i tutaj nie mogę wskazać dokładnego adresu, natomiast było to mniej więcej na drodze między Wągrowcem a Murowaną Gośliną. Fantastyczne pole pełne czerwonych maków. Próbowałem zrobić ładne zdjęcia, ale żeby zrobić naprawdę piękną fotografię, musiałbym chyba mieć ze sobą jeszcze drabinę, ewentualnie wzlecieć dronem w górę. Natomiast naprawdę tam przynajmniej na kwadrans się zatrzymałem, żeby się tym pejzażem naprawdę zachwycić. Chyba te maki to takie pierwsze moje skojarzenie, ale oczywiście nie tylko. No chyba taką gigantyczną popularność na Instagramie w ostatnich latach robią słoneczniki. Nawet gdzieś mignął ostatni artykuł w prasie, że jest na jednym z polu ze słoneczników pod Poznaniem. Właściciel postawił skrzyneczkę na drobne ofiary, można powiedzieć, w zamian za zrobienie sobie zdjęcia przy tym polu pełnym słoneczników i sam jestem ciekaw, jaką popularnością się to cieszy. Natomiast na pewno te mieniące się kolorami żółć i złota słoneczniki to jest też coś takiego, co mi się kojarzy z tym przełomem lipca, sierpnia. To jest jedna z tych barw, które zapadają w pamięć i chyba też zasługuje na to, że jeśli widzimy coś takiego jadąc rowerem czy nawet samochodem, żeby się na chwilkę zatrzymać, może zabrać ze sobą te wspomnienie do domu właśnie robiąc zdjęcie.
5: Żółty to chyba w ogóle kolor taki, powiedziałbym, charakterystyczny dla Wielkopolski, bo przecież wcześniej, dużo wcześniej przed słonecznikami, Wielkopolska mieni się żółcią i myślę tu przede wszystkim o polach rzepakowych.
6: No właśnie, byłem ciekaw, kiedy dojdziemy do rzepaku, który jest super charakterystyczny. No, chociażby dlatego, że mamy kilka olejarni w okolicy, to jest inna rzecz. Natomiast no, jak sam zauważyłeś, rzepak to pewnie bardziej jest maj-czerwiec tak naprawdę, jeśli chodzi o ten takie kolory plus ta taka soczysta zieleń przełomu właśnie wiosny i lata. Ale pamiętajmy, że rzepak często kwitnie dwukrotnie i tak naprawdę kiedyś mnie to zastanawiało, jak to możliwe, że sierpień i pola są jeszcze żółte od rzepaku, i to mi wyjaśnił znajomy pszczelarz, że faktycznie rzepak kwitnie dwukrotnie, natomiast to drugie kwitnienie już właściwie nie nadaje się do zbioru, co nie zmienia faktu, że pod kątem estetycznym nadal podróżując gdzieś poza miastem Wielkopolsce będziemy te pola rzepakowe tu i ówdzie jeszcze widzieli. Także to nie jest może aż tak intensywna żółć jak ta sprzed kilku miesięcy, ale na pewno też będzie pięknie wyglądało.
5: Rzepak za nami, słoneczniki w pełnym rozkwiecie. To, co mówiłeś, warto zwrócić na nie uwagę. Ja pamiętam też takie scenki z polu słoneczników, nie tylko tutaj z Polski, z Wielkopolski, ale też z zagranicy. Bardzo często właśnie przy drogach, gdzie były plantacje słoneczników, te środki były wydziubane i były takie buźki zrobione ze słoneczników. Też to, przyznam szczerze, niesamowicie wyglądało. Do tej pory mam chyba nawet w domu takie zdjęcie.
6: A to ciekawe bardzo.
5: Jakie jeszcze kolory?
6: Wiesz co, jest taki jeden kolor, który chyba jest apogeum późnego lata w Wielkopolsce, oczywiście nie tylko. Ma na myśli wrzosy. Pewnie wszyscy kojarzą najbardziej te wrzosowiska, które są właściwie już w zachodniopomorskim. Natomiast pamiętajmy, że drugie, chyba największe wrzosowisko w całej Polsce znajduje się na północnej skraja Wielkopolski, w okolicach Okonka. To właściwie faktycznie już jest granica pomiędzy Wielkopolską a zachodnim Pomorzem. W okolicach wsi Brokęcino, tam jest zresztą potężny taki rezerwat, który gdzie można te wrzosy oglądać. Jest tam platforma widokowa oraz ścieżki, drogi spacerowe, gdzie można sobie wśród tych wrzosów chodzić. Więc też taki pomysł, tutaj może podzielę się też swoim doświadczeniem, idealne miejsce na fajną przerwę wracając nad morze. Szczególnie, że drogi S11 jeszcze niestety nie mamy nad morze, więc ta droga się może trochę dłużyć, więc być może to fajny pomysł, żeby wracając gdzieś z okolic Kołobrzegu zatrzymać się w tej połowie drogi, prawie połowie drogi, w okolicach Okonka, przejść się, zobaczyć te wrzosowiska. Świetne miejsce. Oczywiście tutaj możemy dorzucić apel, żeby jednak podziwiać te wrzosowiska ze szlaków spacerowych, a nie wchodzić i w poszukiwaniu idealnego selfiaka czy idealnego zdjęcia deptać te, które znajdują się zaraz przy drodze, bo w ten sposób oczywiście ten kolor, ten widok nam się coraz bardziej od tego szlaku oddala, kiedy te kwiaty czy te rośliny tuż przy szlaku są zadeptane. Ale niemniej warto i jest to świetne, świetne miejsce. A w ogóle ciekawe jest też to, że te wrzosowiska powstały w sposób nie do końca naturalny, bo większość z nich to są na przykład dawne poligony, gdzie po prostu był wycięty las i przez użytkowanie ciągłe tego miejsca przez dekady, te wrzosy znalazły idealne miejsce do bytowania.
5: Przyznam szczerze, jak zaczynałeś opowiadać, jeszcze nie wspomniałeś, o czym pierwsze co pomyślałem, że powiesz o lawendzie. Bo to chyba też kolory, które stały się bardzo modne, bardzo popularne i w tej chwili chyba w każdym zakątku kraju gdzieś pola lawendowe można spotkać.
6: Zawsze chcemy, czy to jest kwestia właśnie zmiany i ocieplenia klimatu, gdzie wchodzą nam winorośla bardzo dobrze do Polski. Lawenda się pojawiła, czy mamy troszeczkę taki klimat jak południowa Francja, można by tutaj powiedzieć. Oliwek co prawda jeszcze nie mamy i pewnie nie prędko je będziemy mieli, ale chociaż kto wie. Tak, masz rację, oczywiście lawenda jak najbardziej, tak? Tutaj, ja szczerze mówiąc nie wiem, kiedy do końca są zbiory lawendy, czy jeszcze się zdążymy na nie załapać, ale faktycznie w kilku miejscach lawenda stała się absolutnym hitem w Wielkopolsce. Mi się kojarzą dwa miejsca. Pierwsze to jest Ląd nad Wartą, gdzie jest duża plantacja lawendy i okolice Czerniejewa, czyli na południe od Gniezna, gdzie też te pola lawendy są

0: związane z kosmetykami, czyli mydełka, jakieś tam olejki zapachowe i tak dalej, no bo to się wydaje aż oczywiste.
1: Czy jeszcze jakiś kolor tutaj w Wielkopolsce z latem może się kojarzyć?
0: No mi się te kojarzą najbardziej. Może ty masz jakiś pomysł, bo nie chciałbym już wchodzić w kolory te bardziej złote, bo to będzie mieli temat chyba jesienny już wtedy, a ja musiał się tym latem jak najdłużej cieszyć. Chyba, że masz jakiś pomysł, który tobie przychodzi do głowy. Być może możemy tutaj wskazać jeszcze na owoce, na przykład na jabłka, które za chwilę przecież będą się nam mieniły różnymi kolorami. Na one już się pojawiły oczywiście, natomiast takie dojrzałe będą, no, jeszcze chwila tak naprawdę. To może można wspomnieć o miejscu, które jest wyjątkowe, jeśli chodzi o oglądanie jabłek, jabłoni, szczególnie tych starych odmian. Jest to szlak jabłoni, który zaczyna się przy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Halinie, Kraina Stu Jezior. Jak dobrze i ty, i nasi słuchacze wiedzą, jedno z moich ulubionych miejsc w Wielkopolsce, ale tam właśnie szczególnie na takie dojrzałą końcówkę lata szlak jabłoni, gdzie te zaginione, stare odmiany można oglądać. Być może to jest nawet jedyna okazja, żeby niektóre z nich zobaczyć, ponieważ te bardziej wydajne, bardziej przemysłowe odmiany wyparły je z naszych targowisk, sklepów i tak dalej. A tam właśnie te stare odmiany można jeszcze zobaczyć. Co więcej, można sobie takie jabłko zerwać, po prostu je spróbować, jak smakują te stare, dawne odmiany.
1: Czyli jak się okazuje, Wielkopolskę można zwiedzać na różne sposoby. Można między innymi podążać szlakiem kolorów, owoców, przyrody, co mam nadzieję dzisiaj udowodniliśmy. Także zachęcamy. Czasami nawet naprawdę niewiele potrzeba, aby po prostu wyruszyć w niezwykłą przygodę i poznać nasz piękny region.
2: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 13. Za nami aż dwa utwory. Melanie Ciart, I Turn to You, a także Sophia Lis Backstory, Murder on the Dance Floor. Za nami także audycja Wielkopolska, nie tylko na weekend. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Mysłowic i Sprzedawcy Marzeń.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest

0: przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Na Ratajach wprowadzono zmiany dla pieszych. Slam poetycki powraca do poznańskiego zamku. Kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce coraz bliżej. Minionej nocy zostały zlikwidowane dwa przejścia dla pieszych na poznańskiej ulicy Baraniaka. Miejski inżynier ruchu uważa, że pozostawienie na tej drodze wyłącznie przejść z sygnalizacją świetlną poprawi bezpieczeństwo. Z tą argumentacją nie zgadza się Rada Osiedla Rataje. Przewodniczący zarządu osiedla Krzysztof Skrzypczak mówi, że Rada od początku wnioskowała o zamontowanie sygnalizacji również na tych dwóch przejściach.
3: Proponowaliśmy również fotoradar, bo wiemy, że odbywają się tam kontrole policji. Tych mandatów jest tam wystawione za przekraczanie prędkości dosyć sporo i tutaj mamy największy żal do miasta, że zadziałało punktowo, a nie systemowo.
2: Od dziś piesi mają do dyspozycji trzy pozostałe przejścia w pobliżu ulicy Inflanckiej, ulicy Wołkowyskiej oraz na skrzyżowaniu z ulicą Katowicką. Poetycki pojedynek wraca do zamku. Dziś i jutro odbędą się ogólnopolskie mistrzostwa slamu poetyckiego. Rywalizacja będzie miała charakter mistrzostw z udziałem tych, którzy przeszli wcześniejsze poetyckie eliminacje, zapowiada Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
4: Slamy poetyckie to jest taka forma turnieju na poezję. Spotykają się osoby z całej Polski, osoby, które są wyłaniane w takich lokalnych konkursach. Osoby wychodzą na scenę i na żywo prezentują swoje autorskie teksty. Przez to, że czytają je na głos, no to wiadomo, poza całą warstwą tej poezji jeszcze liczy się kontaktu z publicznością. Widzowie będący na widowni głosują na swoich faworytów i faworytki poprzez podnoszenie kartek.
2: Na scenie sali Wielkiej spotkają się osoby reprezentujące aż 14 miast. Do Poznania przyjedzie 28 zawodniczek i zawodników wyłonionych podczas lokalnych eliminacji. Dołączą do nich osoby, które zdobędą miejsce dzięki paszportowi slamerskiemu oraz eliminacjom ostatniej szansy. Slam rozpocznie się o godzinie 17.
1: Informacje drogowe.
2: Budowa drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę budowy odcinka między Podgajami a Jastrowiem. Trasa o długości ponad 13 km ma kosztować blisko 453 miliony złotych. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy pozostałych dwóch odcinków S11, mówi Marcin Kucharczak z GDDKiA.
5: Trwa także przetarg na projekt i budowę pierwszego od granicy z województwem zachodniopomorskim odcinka S11 o długości 22,4 km. Równolegle trwają prace przygotowawcze dla ostatniego fragmentu trasy pomiędzy Jastrowiem a Piłą Północ. W grudniu 2025 roku generalny dyrektor ochrony środowiska uchylił decyzję środowiskową dla tego odcinka. Pracujemy nad dokumentacją, która jest niezbędna do złożenia nowego wniosku o wydanie nowej decyzji.
2: Przypomnijmy, że droga ekspresowa S11 ma zapewnić sprawniejsze połączenie Pomorza Zachodniego z Wielkopolską. W naszym województwie inwestycja napotyka jednak liczne opóźnienia spowodowane odwołaniami dotyczącymi decyzji środowiskowych oraz przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. Mimo to drogowcy nadal deklarują, że cała trasa będzie gotowa w 2033 roku.
1: Informacje z kraju.
2: Coraz więcej samochodów we flocie polskich linii lotniczych LOT. Przed południem na warszawskim lotnisku Chopina wylądował ostatni z 13 zamówionych samolotów typu Boeing 737 MAX. Teraz polski przewoźnik ma do dyspozycji 31 takich maszyn. Rzecznik LOT Krzysztof Moczulski mówi, że samoloty będą obsługiwać przede wszystkim trasy średniego zasięgu.
6: Samoloty te będą obsługiwały połączenia siatki europejskiej oraz tak zwane medium haul, czyli będzie można je zobaczyć między innymi w Taszkencie, Almaty, Astanie, czy również w połączeniach na Bliski Wschód.
2: Warto również dodać, że jesienią LOT uruchomi regularne połączenia do Bangkoku, a w przyszłym roku do stolicy Wietnamu, Hanoi.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, a temperatura odczuwalna to 25 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 13, po raz kolejny druga zmiana, trudna zbitka słów, druga zmiana, teraz już było dobrze, melduje się na antenie Radia Emaus do godziny 17, są z wami Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz, no i bądźcie z nami chociażby na początku godziny, no bo na początku 13 zagramy, a jakże, początek, męskie granie orkiestra, tak zaczynamy 13 na naszej antenie, dzień dobry.

18 minut po godzinie 13 za nami na naszej antenie Męskie Granie Orkiestra. Utwór Początek. Na czele tamtej edycji był Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, a także Cortez. Później pojawiła się grupa Happy Set ze swoim również jednym z najbardziej znanych utworów, czyli Zanim Pójdę, a przed chwilą pojawiła się Sanach i znowu Krzysztof Zalewski, Eviva L'Arte. To muzycznie za nami. A teraz Was zapraszam na stronę radioemaus.pl, bo tam między innymi nasza zakładka Gość Dnia, gdzie możecie odsłuchać naszych porannych rozmów. W tym tygodniu porozmawialiśmy na przykład z Jakubem Tokarkiem z Obserwatorium Astronomicznego UAM na temat Perseidów i zaćmienia Słońca, czyli warto patrzeć w niebo. Wczoraj naszym gościem był Mariusz Wiśniewski, były zastępca prezydenta Poznania. Tematem rozmowy była Warta, nadal niedoceniony skarb Poznania, a dzisiaj na naszej antenie gościliśmy Magdalenę Ignaszak z Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Baletowej w Poznaniu. Tematem rozmowy było, co się dzieje latem w szkole baletowej, czyli Gołębia zaprasza. Spektakle teatralne, wystawy, pokaz mody, kino, no i taniec. Jeszcze do października, czyli jeszcze przez około 2 miesiące, trwa 10. odsłona projektu Gołębia Przestrzeń Spotkań. I właśnie na spotkania w ramach tego cyklu zapraszała dzisiaj podczas naszej porannej rozmowy Magdalena Ignaszak z Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Baletowej w Poznaniu. Ta prawie 10-minutowa rozmowa jest już do odsłuchania na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także zapraszamy do pobrania aplikacji Radia Emaus, bo jest ona dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida i z poziomu telefonu także możecie posłuchać naszych rozmów, naszych porannych rozmów z naszymi gośćmi. Radio Emaus jest również obecne w mediach społecznościowych, no nie może być inaczej. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. Zapraszamy przede wszystkim do obserwowania nas w mediach społecznościowych, a my powolutku będziemy grać dalej. Męskie Granie Orkiestra grała nam przed chwilą. No to teraz będzie gość, który w tamtej edycji co prawda nie był jednym z wokalistów, ale obecnie bardzo często w różnych hymnach męskiego grania można go usłyszeć. Tutaj jednak jego solowa kompozycja. Gościnnie tutaj pojawia się Thompson z zespołu Afromental razem Mrozu i Thompson stworzyli kompozycję Jak nie my, to kto? No więc właśnie, słuchajcie, no jak nie my, to kto będzie grał dobrą muzykę w eterze? Na pewno Radio Emaus będzie ją zawsze grać. No to co? Gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
7: Święty Jan Maria Wianney powiedział: kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, ona natychmiast przybędzie ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie.
0: Radio Emaus.

Już prawie 16 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Sting, grupa Status Quo, a także zespół Mike and the Mechanics. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Zacznę niestety od wypadków, dlatego że pierwszy z nich wydarzył się, już on dokładnie mówię gdzie, tutaj na ulicy 28 czerwca 1956. Wypadek wydarzył się za skrzyżowaniem z ulicą Hetmańską, także drodzy kierowcy, uważajcie na siebie, jeżeli będziecie się poruszać właśnie Wildą, południowym odcinkiem Wildy. Spójrzmy teraz jeszcze na mapy szerzej. Też gdzieś mi tutaj umknął jeden wypadek, ale widzę, że chyba wszystko już jest w porządku, więc teraz już przechodzimy do korków, do informacji korkowych. Patrzymy najpierw na ulicę Obornicką. Dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny płynnie, to są bardzo dobre informacje. Trasa Niestachowska, niewielkie korki, one się zaczynają na wysokości Parku Sołackiego, ale później szybko przejedziecie do celu. Most Lecha, zwłaszcza od strony ulicy Lechickiej, nieco zakorkowany. Ulica Bałtycka, tutaj spodziewajcie się korków, zwłaszcza właśnie od strony mostu Lecha, jeżeli chodzi o rondo Śródka. Największy korek jest od strony ulicy Podwale, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu. Ulica Jana Pawła II, łącznik między rondami, niewielkie utrudnienia w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o samo rondo Rataje, no to widzę, że od strony trasy katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego tutaj troszeczkę możecie postać. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, największy korek jest od strony mostu Przemysła I, czyli ulica Hetmańska się kłania. Sprawdzamy teraz, skoro już wywołujemy Hetmańską, no to sprawdzamy skrzyżowanie z Głogowską, jak tutaj sytuacja się prezentuje, bez większych korków w tym momencie. No i jeszcze patrzę na pętlę Górczyńską, czyli ulica Głogowska do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Widzę, że również bez większych korków. Patrzę jeszcze na dojazdy w sumie do węzłów na A2. No i tak, wyjazd z Poznania w kierunku Poznań-Luboń. Tutaj widzę, że faktycznie nieco się korkuje. Większy korek jest jeszcze na wyjeździe z Poznania, dojazd Poznań-Komorniki. Tutaj musicie się uzbroić w cierpliwość. No i przypominam o wypadku, który się wydarzył na ulicy 28 czerwca 1956. To jest wypadek, który wydarzył się za skrzyżowaniem z ulicą Hetmańską, także drodzy kierowcy, uważajcie na siebie. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033, to jest nasz bezpłatny, przepraszam, nie bezpłatny, to jest po prostu nasz numer SMS do kontaktu. Również jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać wiadomości, a my je w miarę możliwości jak najszybciej przekażemy na antenie. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi. Informacje drogowe już za nami, a już niedługo, bo o godzinie 14 pojawią się informacje z kraju i ze świata, a przedstawi je Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco, a teraz gramy dalej. T-Love i Chłopaki Nie Płaczą. Jeszcze raz, drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
3: Króciuteńki dżingiel, ale wiadomości będą nieco dłuższe. No właśnie, minęła godzina 14, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
4: A w tym wydaniu informacji powiemy wiele o pociągach, zarówno tych regionalnych, jak i krajowych. Oprócz tego wspomnimy o nowym mieszkańcu poznańskiego zoo. Regionalny przewoźnik Polregio będzie miał nowe pociągi. Spółka podpisała w tym tygodniu umowę na zakup 6 nowoczesnych pojazdów ELF. Wyprodukuje je bydgoska PESA w ramach kontraktu o wartości ponad 270 milionów złotych. W ramach prawa opcji przewoźnik będzie mógł zamówić także kolejnych 16 pociągów. Jak tłumaczy prezes spółki Andrzej Pawłowski, jest to kolejny krok w kierunku wymiany taboru na nowoczesny, co podniesie komfort podróżowania pasażerów i wzmocni pozycję przewoźnika na krajowym rynku.
5: Wierzę w to, że możemy w niektórych województwach też niektóre zadania wygrywać. Także nowoczesny tabor jest tą drogą do rozwoju Polregio, ale też jest tą drogą do rozwoju przewozów pasażerskich w Polsce, bo trudno sobie wyobrazić dzisiaj przewozy pasażerskie bez Polregio.
4: Nowe elfy pomieszczą co najmniej 310 pasażerów, w tym 190 na miejscach siedzących. Na trasy regionalne, również te w Wielkopolsce, wyjadą za 3 lata.
0: Informacje z Poznania.
4: W ogrodzie zoologicznym pojawił się nowy mieszkaniec. Jest nim ocelot nadrzewny. Dołączył on do przebywającej już w ogrodzie Fibi. Ocelot, nazywany także Margajem, to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych kotów Ameryki Południowej i Środkowej, informuje kierownik nowego zoo Remigiusz Koziński.
6: Świetnie wspinających się na drzewach, mających na przykład, to się wydaje, kiedy sobie spojrzymy z naszej ludzkiej perspektywy, absolutnie nieprawdopodobne, ruchomość stawu skokowego, czyli naszej kostki. Ta ruchomość jest opisana promieniem 180 stopni, a więc proszę sobie wyobrazić, że jest w stanie w stawie skokowym Margaj przekręcić stopę o 180 stopni, na przykład opierając się o gałąź. Zwierzęta te kotowate oceloty na drzewnach, zresztą sama nazwa ich gatunków wskazuje, żyją przede wszystkim na konarach drzew, to jest teren ich polowań.
4: Margaje są poważne zagrożone, zwłaszcza w dorzeczu Amazonki, gdzie wycinka i fragmentacja lasów, budowa dróg i inna działalność człowieka źle na nie wpływają. Opiekunowie zoo mają nadzieję, że oceloty stworzą parę i urodzą im się młode.
0: Informacje sportowe.
4: Wynik lepszy niż gra. Piłkarze poznańskiego Lecha wygrali we wczorajszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Farerskim KI Klaksvik 1-0. Gola na wagę zwycięstwa po podaniu Mikaela Isaka strzelił w 81 minucie Iworyjczyk Janik Aniero. Rewanżowe spotkanie za tydzień na Wyspach Owczych. W przypadku awansu w fazie play-off Ligi Europy Lech zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy szwajcarskim Thun a islandzkim Vikingurem. Reykjavik Szwajcarzy wygrali w pierwszym meczu 3-0. W przypadku porażki z Farerami Lech zostanie zdegradowany do fazy play-off Ligi Konferencji. Zagrałby wtedy z lepszym z pary Riga FC Eto FC Gjor.
0: Informacje z kraju.
4: To może być przewozowy szczyt tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Dodatkowe miejsca w pociągach pojawią się już w czwartek, 13 sierpnia. Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że będą one dostępne na popularnych trasach.
7: od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
8: Spółka uruchomi także podwójne składy pociągów Pendolino. Weekendowy szczyt potrwa do wtorku 18 sierpnia. W czasie wakacji dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby. Bilety na weekendowe połączenia znajdują się we wszystkich kanałach sprzedaży.
9: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 25 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

5 minut po godzinie 14 po raz kolejny kłania się druga zmiana w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym duecie, w tym składzie jesteśmy z wami do godziny 17. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym radiem Emaus. A na naszej antenie muzycznie, na naszej muzycznej osi czasu cofamy się już o ponad 40 lat i do jednego z najbardziej znanych utworów Bossa, czyli Bruce'a Springsteena, Born in the USA. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 14. Dzień dobry.

0: Radio Emaus.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 14:00 za nami na naszej antenie lata 80. z jednej strony, bo pojawił się Bruce Springsteen, Born in the USA, później zespół Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, a przed chwilą lata 2000, Beyoncé i Jay-Z, Crazy in Love. Muzyka jest oczywiście bardzo ważna w radiu, ale również ważną częścią życia i ważną częścią ramówki Radia Emaus jest sport. No i dzisiaj w audycji Hartowo na Sportowo o godzinie 17:30 gościem Michała Bondyry będzie Bartek Kijewski, a tematem rozmowy będzie to, co się dzieje w i z Lechem Poznań. Będą poruszone następujące zagadnienia. Czy Janik Aniero powinien być pierwszym wyborem kosztem Mikaela Isaka? Czy Mateusz Lis wczorajszym meczem z KL Klaksvik wszedł na wyższy tryb? Czy przed rewanżem z Mistrzem Wysp Owczych Lech powinien trenować karne? Gustav Berggren to szóstka, na którą czekamy, a także Gisli Tordarson wypożyczony czy skreślony? Takie pytania, tego typu pytania będą zadane dzisiaj w audycji Hartowo na Sportowo o godzinie 17:30. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Michała Bondyry, którego gościem będzie dzisiaj Bartek Kijewski. Także jeżeli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami sportowymi, a dzisiaj w szczególności z tym, co się dzieje z Kolejorzem, czyli z Lechem Poznań, zapraszamy bardzo gorąco. Hartowo na Sportowo, Radio Emaus, 17:30. Michał Bondyra jako prowadzący, dzisiaj gościem Bartek Kijewski. No i my również na antenie gościmy bardzo różnych artystów, co prawda tylko na playliście, jeszcze nie wbili do nas to studia, ale kto wie, różnie może być. Teraz jesteśmy w radiu, ale teraz na naszej antenie, tak dla odmiany, wideo. Wszystko jedno.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Kastorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
9: 120 lat parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Woniościu. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców po archidiecezji poznańskiej. Modlitwa o pokój w Ukrainie i na świecie w parafii pod wezwaniem świętego Jana Wianeja na poznańskim Sołaczu i zbliżający się odpust w parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu. Jak zawsze, wiele się dzieje w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
9: Parafia pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Wonieściu w gminie Śmigiel w sobotę będzie świętować 120-lecie konsekracji. Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, jest jednym z najważniejszych elementów obchodów, mówi ksiądz Ryszard Siwek, proboszcz parafii.
10: Trzeba powiedzieć, że jak chodzi o kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika w Wonieściu, to nie mamy konkretnej daty konsekracji kościoła. Wiemy tyle, że miała ona miejsce 120 lat temu, ale wybraliśmy tą datę na te uroczystości, dlatego że przeżywamy niebawem 10 sierpnia wspomnienie świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Święto nasze parafialne, patronalne. I właśnie chcemy w tym dniu obchodzić tę uroczystość 120-lecia konsekracji naszego kościoła, połączoną razem z odpustem czci świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, a jednocześnie ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, wybudzi zabytkowe organy, które od przeszło 20 lat były nieużywane.
9: Wybudzenie kościelnych organów jest bardzo ważnym momentem dla lokalnej społeczności.
10: My w ubiegłym roku rozpoczęliśmy dość ciekawy etap w życiu naszej wspólnoty parafialnej, a mianowicie oddaliśmy kościół po kapitalnym remoncie, a organy na czas remontu były rozebrane, no bo wcześniej nie funkcjonowały, nie grały, a teraz są po kapitalnym remoncie i właśnie w najbliższą sobotę 8 sierpnia podczas mszy świętej o godzinie 18 ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński uroczyście wybudzi nasze organy.
9: Czy 120 lat dla parafii to dużo czy mało? Zapewne każdy będzie miał własne zdanie na ten temat, ale proboszcz nie ma wątpliwości, że taki czas powinien skłaniać do refleksji.
10: W ubiegłą niedzielę gościliśmy księdza doktora Łukasza Rodziejczaka, misjonarza świętej rodziny z Rzymu, który przeprowadził dla nas taki dzień skupienia przygotowujący nas do tej uroczystości. I tak mocno zapadło mi w pamięci to, co powiedział, że to jest 120 lat. Przez 120 lat udzielano chrztów świętych, przez 120 lat przygotowywano do pierwszej komunii świętej, do sakramentu bierzmowania, do sakramentu małżeństwa, słuchano spowiedzi świętej. Przez 120 lat naszych zmarłych odprowadzano też na miejsce odpoczynku. Także to wszystko jest takim momentem, który wzbudza w nas głębokie dziękczynienie Panu Bogu za te 120 lat naszej wspólnoty parafialnej. Chociaż, jak wiemy, parafia o wiele wcześniej istniała, ale właśnie historycznie podaje nam się, że te 120 lat temu Kościół został konsekrowany, czyli oddany na wyłączną służbę Panu Bogu. Więc jest w nas na pewno głębokie dziękczynienie już za fakt naszej wspólnoty parafialnej, naszego Kościoła i tego wszystkiego, co się w nas dokonuje jako we wspólnocie parafialnej.
9: Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 18:00.
0: U proboszcza w parafii.
9: Od 5 do 9 sierpnia trwa peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców Zeli i Ludwika Martę w archidiecezji poznańskiej. W Poznaniu zakończy się ogólnopolska peregrynacja relikwii, mówi ojciec Ernest Zielonka, koordynator peregrynacji w północno-zachodniej Polsce.
11: Peregrynacja jest realizacją pragnienia świętej Tereski. To jest jedyny przypadek peregrynacji relikwii, którą święta za życia wymyśliła. To ona zapowiedziała, że po śmierci dopiero zacznie działać, że wtedy z nieba zniknie bardzo wiele rzeczy, że będzie złodziejką, że będzie udzielała łask ludziom. To było jej pragnienie, także ojcowie w Lizie zwyczajnie odpowiedzieli na pragnienie Tereski, a od momentu, kiedy zostali kanonizowani także jej rodzice, Ludwik i Zelia, to jakby w sposób naturalny dołączyli do tej peregrynacji po całym świecie.
9: Relikwie świętych rozpoczęły peregrynację w naszej archidiecezji od klasztorów z Woli koło Zaniemyśla w środę 5 sierpnia około godziny 12:00.
11: Natomiast rano 7 sierpnia relikwie zostaną przewiezione do Bazyliki Świętego Józefa, do ojców karmelitów, gdzie pozostaną aż do niedzieli. W niedzielę rano ostatni etap, ten taki najważniejszy tu w Polsce, będzie miał miejsce o godzinie 10:00 w naszej archikatedrze poznańskiej. Pod przewodnictwem naszego ordynariusza będzie miała miejsce msza główna, pożegnalna i dziękczynna też za całą peregrynację. I z Poznania relikwie wyjadą o godzinie 15:00.
9: Ponieważ święta Zelia Martę zmarła na raka piersi, z okazji pobytu relikwii u ojców karmelitów, Poznańskie Towarzystwo Amazonek w sobotę 8 sierpnia w godzinach popołudniowych zorganizuje szereg spotkań poświęconych profilaktyce raka piersi u kobiet.
11: W tamtych czasach była to choroba nieuleczalna. Jedyną kuracją to było liczenie na cud. Zelia rzeczywiście pojechała do Lourdes, ten cud się nie dokonał. Ale od tego momentu też, i szczególnie jej kanonizacji, zrozumieliśmy, jak bardzo ważna jest rola tej kobiety w takim też duchowym wspieraniu wszystkich kobiet. Nie chcemy, żeby ona była taką patronką świętej profilaktyki. Jak wiemy, w Polsce chyba nawet 30% kobiet nie bada się. Chcemy przy tej okazji też uwrażliwić wszystkie kobiety, żeby na ten temat mówić. W dzisiejszych czasach jest to choroba uleczalna, tylko ważne, żeby w odpowiednim momencie była wykryta. I tu z wielkim entuzjazmem do współpracy włączyły się nasze poznańskie Amazonki. One zorganizują przy klasztorze taki stand, w którym będą wiele rzeczy tłumaczyć, wyjaśniać, związanych z rakiem piersi.
9: Wszyscy czciciele świętej Teresy i jej rodziców są serdecznie zaproszeni do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu.
0: U proboszcza w parafii.
9: Minęły 4 lata od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Z tej okazji poznańska wspólnota Sant'Egidio postanowiła przypomnieć cierpienia uciekinierów ze strefy wojny i zorganizować wspólną modlitwę o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Bo dziś zapomina się o solidarności z cierpiącymi i potrzebnej pomocy, a coraz częściej słyszy się głosy przeciwników obecności Ukraińców i migrantów w Polsce, mówi Romana Zygmunt ze wspólnoty.
12: Pomyśleliśmy, że nie chcemy być obojętni właśnie wobec szerzącej się takiej narracji pełnej agresji. Modlitwa zawsze łagodzi i zbliża ludzi, więc jest to nasze główne i podstawowe narzędzie. Dla niektórych może to jest wyraz jakiejś bezsilności, może dla kogoś to jest kwestia determinacji, ale dla nas to jest przede wszystkim wiara w to, że modlitwa zmienia ludzi i my bardzo byśmy chcieli, żeby powrócić do innej narracji, do takiej, którą jeszcze mieliśmy przecież 4 lata temu, kiedy wszyscy ochoczo pomagaliśmy ofiarom wojny. Ukraińcy cały czas są ofiarami obecnego konfliktu.
9: Spotkanie nie jest wyrazem zaangażowania w spory polityczne ani historyczne, bo nie o to w nim chodzi.
12: No właśnie, modlitwa jest ponad podziałami. Modlitwa jest patrzeniem wspólnie w kierunku Bożej interwencji, tak na to patrzę. Ale też chodzi nam o to, że modlitwa też nie rozstrzyga takich kwestii, o które tutaj się toczy dyskusja. Sant'Egidio też uczy nas tego, że żeby myśleć o pokoju, to trzeba myśleć o drugim jako o człowieku, o jego godności i o wspólnej przyszłości. I my, organizując modlitwę,

0: uroczystość patrona parafii, świętego Rocha. O godzinie 12:15 zostanie odprawiona suma odpustowa. Odprawi ją ksiądz Franciszek Grobelny, wikariusz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Kościanie. Natomiast 18 sierpnia w parafii odbędzie się odpust ku czci błogosławionej siostry Sancji Janiny Szymkowiak. O godzinie 10:00 zostanie odprawiona msza święta w intencji świętej pamięci księdza kardynała Zenona Grocholewskiego oraz świętej pamięci księdza profesora Mariana Fonki, wielkich czcicieli i promotorów błogosławionej Sancji. Natomiast o godzinie 18:00 rozpocznie się suma odpustowa, której będzie przewodniczył biskup Damian Bryl. Na koniec mszy świętej odbędzie się tradycyjna procesja wokół kościoła z relikwiami błogosławionej Sancji, zakończona modlitwą o uproszenie łask za wstawiennictwem błogosławionej.
1: U proboszcza w parafii. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus poucza swych uczniów, by potrafili tracić życie, czyli zrezygnować z myślenia o sobie. Wydaje się, że dziś najczęściej trzeba tracić życie w dyskusjach i rozmowach. Powszechne jest udowadnianie racji za wszelką cenę, niegrzeczne docinki, plotki, niedochowywanie tajemnicy. Za każdym razem, gdy umiemy milczeć lub rozpocząć prawdziwy dialog, tracimy życie na tym świecie i naśladujemy Chrystusa. Kiedy ostatnio powstrzymywałem się od niepotrzebnego komentarza?

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 9 minut zostało do godziny 15. Za nami audycja u proboszcza w parafii. Dziękuję w imieniu autorki tego programu, czyli Lilii Łady. Za nami także trzy utwory z Polski. Pojawił się Rozu, Piasek, a także Lamber i Trips. A przed nami punktualnie o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Także koniecznie zostańcie z nami. Koronka do Bożego Miłosierdzia już o godzinie 15. Ale teraz na naszej antenie grupa Spandau Ballet i True.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak, za

0: Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach, Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Ukrzyżowany Jezu, mój Zbawicielu, staję w duchu pod Twoim krzyżem i kontempluję ostatnie chwile Twego ziemskiego życia. Widzę, jak wycieńczony okrutną męką umierasz wśród dwóch złoczyńców. Zbliżał się szabat, więc by przyspieszyć śmierć skazańców, połamano im golenie. Jednak Twojej śmierci nie trzeba było przyspieszać. Umarłeś. Nie łamano Ci goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Twój bok, z którego natychmiast wypłynęła krew i woda. Stoję, Jezu, pod Twoim krzyżem i kontempluję Twój otwarty bok, przebite serce, źródło wszelkich łask. Mówiłeś, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kontemplując Twój przebity bok, rozumiem, że tylko w Tobie jest źródło życia. Tylko w Tobie jest źródło zdolne zaspokoić każde moje pragnienie. Źródło, z którego zawsze mogę zaczerpnąć łaski. Uświadamiam sobie jednak, że często szukam zaspokojenia swych pragnień poza Tobą, a więc u innych ludzi, w mediach społecznościowych, w sukcesach, popularności, w uznaniu ze strony innych, karierze zawodowej, zdobytych tytułach naukowych, w dobrach materialnych. To wszystko, choć samo w sobie nie jest złe, zdaje się być studnią bez dna, w której zamiast wody żywej znajduje się błoto, które nie może zaspokoić moich pragnień, bo moje serce jest spragnione Twojej, Jezu, miłości. U stóp krzyża przepraszam Cię, Panie, za to, że szukałem zaspokojenia moich pragnień w tym, co światowe i ulotne. Dla zasług Twojej bolesnej męki proszę, aby wszyscy ludzie uznali, że jesteś źródłem życia i szczęścia, którego świat nie może dać.

0: Powiedziałeś, Panie, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do Twojego miłosierdzia. Dlatego słowami koronki do miłosierdzia Bożego prosimy, aby każdy człowiek poznał Ciebie jako źródło życia, prawdy i szczęścia. Prosimy za pasterzy Kościoła, aby sami czerpali z tego źródła i byli przykładem dla wiernych oraz ukazywali drogi powrotu do życia w przyjaźni z Tobą, ludziom poszukującym, zagubionym na drogach świata, uwikłanym w grzechy i nałogi. Powierzamy intencję papieską na ten miesiąc, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Prosimy, błogosław naszym rodzinom, rolnikom wypoczywającym na wakacjach. Umocnij chorych, cierpiących i konających. Przyjmij do swego królestwa zmarłych. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny oraz intencji pielgrzymów oraz modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Boży, święty pocałowanie, grzech odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas, całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest Go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Wraz z psalmistą wysławiamy, Panie, Twoje miłosierdzie, z którego możemy bez końca czerpać i napełniać się Twoim życiem. Dziękujemy za Twoją hojność, że tak obficie dajesz nam siebie w sakramentach, abyśmy nie ustali w drodze. Uwielbiamy, Panie, Twoje miłosierdzie. Bądź uwielbiony, Panie, teraz i na wieki.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Maria Wianney powiedział: kiedy wezwiesz Maryję w chwili pokusy, ona natychmiast przybędzie ci na ratunek, a szatan odstąpi od ciebie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15:34 na naszych radiowych zegarach startujemy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania są trzy książki od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, zapraszam Was bardzo gorąco. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie w kontekście dzisiejszego święta, bo dzisiaj mamy Dzień Pracownika Opieki nad osobami starszymi, zadaję Wam pytanie, czego my możemy się uczyć od osób starszych? Czego możemy się uczyć od osób starszych? Takie pytanie Wam zadaję dzisiaj w konkursie popołudniowym, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, a warunki uczestnictwa są następujące. 7148 numer SMS. Wysyłacie pod ten numer swoje zgłoszenie, w treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czego możemy się uczyć od osób starszych. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe, czego możemy się uczyć od osób starszych? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was mocno kciuki w konkursie popołudniowym. Startujemy go w tym momencie. Zapraszam Was do zgłaszania się w naszej zabawie.

mami starszymi, więc myślę, że w kontekście dzisiejszego święta pytanie jest bardzo pasujące. Czego możemy się uczyć od osób starszych? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw 3 książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czego możemy się uczyć od osób starszych. Czego możemy się uczyć od osób starszych? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe, czego możemy się uczyć od osób starszych? Trzymam za Was bardzo mocne kciuki. Rozwiązanie konkursu za około 6 minut, więc nie ma co zwlekać, warto wysłać swoje zgłoszenie. Ale zanim rozwiążemy konkurs, to oczywiście pogramy. Zdzisława Sośnicka, Ale jak gwiazd, później będzie, a nie zdradzę kto, ale mogę powiedzieć, że będzie to polski utwór i po utworach rozwiązujemy naszą zabawę.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek od Radia Emaus, a zadawałem wam dzisiaj następujące pytanie w konkursie, czego możemy się uczyć od osób starszych? Takie pytanie dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Bardzo wam dziękuję za wszystkie liczne zgłoszenia. Dzisiaj w konkursie wygrywa Grzegorz, który na pytanie, czego możemy się uczyć od osób starszych, napisał tak. Doświadczenia w sytuacjach życiowych, modlitwy, uśmiechu, wiadomości branżowych. Grzegorz, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już Twoją nagrodę. Także zapraszam bardzo gorąco. Obserwuj swój telefon. A Was, drodzy słuchacze, wszystkich oczywiście, ale tych, którym się może dzisiaj nie udało, zapraszam już na poniedziałek na nasze konkursy 9.15, 15.15. Zapraszam już teraz do zgłaszania się w konkursach przyszłotygodniowych. Dzisiaj wygrywa Grzegorz. Gratuluję Tobie, Grzegorz, jeszcze raz wygranej. A przed nami na naszej antenie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie zespół Tak, znaczy się Yes, Owner of a Lonely Heart. Gramy ten utwór na 10 minut do godziny 16.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 16 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Poznań zostanie stolicą kajakarstwa. Biblioteka Raczyńskich ułatwia wypożyczanie książek, pływania na rartajach. Nieprędko wznowi działalność. Od poniedziałku mieszkańcy poznańskich Rataj będą mogli sprawniej wypożyczać książki. Biblioteka Raczyńskich otwiera swoją nową filię na osiedlu Armii Krajowej. Joanna Klein z placówki tłumaczy, że jest to budynek wybudowany od podstaw z myślą o działalności bibliotecznej.
3: Jest piękna, przestronna, w praktyczny sposób skonstruowana, dostępna, a więc z podjazdami, z wszelkimi udogodnieniami. Jest to filia i dla dorosłych, którzy mają tutaj prawie 20 tysięcy woluminów i dla dzieci, które mają ponad 10 tysięcy woluminów.
2: W budynku znajduje się sala spotkań, w której będą odbywać się warsztaty, cykliczne wydarzenia oraz zajęcia dla przedszkolaków i uczniów. Filia będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 13 do 19, a we wtorki i czwartki od 9 do 14.30. W Poznaniu funkcjonuje łącznie 36 filii Biblioteki Raczyńskich. Poznań ponownie stanie się stolicą kajakarstwa. W ten weekend na Malcie ruszają 41. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz 25. Mistrzostwa Polski Młodzików w kajakarstwie. Za to już pod koniec sierpnia odbędą się Mistrzostwa Świata w sprincie kajakowym. Szczegóły w tej sprawie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Przez 3 dni na poznańskim akwenie rywalizować będą najlepsi młodzi kajakarze. Zawodnicy powalczą nie tylko o medale i tytuły Mistrzów Polski, ale także o potwierdzenie swojej pozycji w gronie największych talentów tej dyscypliny. Tegoroczne zawody będą ostatnim dużym sprawdzianem organizacyjnym przed Mistrzostwami Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie, które odbędą się na torze regatowym Malta 26 sierpnia i potrwają do 30 sierpnia. Organizatorzy wykorzystają krajowy czempionat do przetestowania infrastruktury zaplecza technicznego oraz rozwiązań, które za kilka tygodni będą obsługiwać światową czołówkę kajakarzy. Przed własną publicznością wystąpią m.in. Anna Puławska, Martyna Klady, Dorota Borowska, Wiktor Głazunow czy Aleks Borucki, który niedawno w Portugalii został sensacyjnym mistrzem Europy. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: To dobra droga. Tak pomysł Prawa i Sprawiedliwości dotyczący deportacji Ukraińców w wieku poborowym komentuje szef gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki był za tym, by 800+ wypłacać tylko tym Ukraińcom, którzy w Polsce pracują. PiS chce wydalać z Polski mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia. Zdaniem Pawła Szefernakera to wpisuje się w filozofię prezydenta.
5: Ten sposób myślenia, ta filozofia myślenia pana prezydenta z kampanii wyborczej właśnie jest w tym kierunku, aby wspierać tych, którzy przyjeżdżają do Polski, wspierają naszą gospodarkę, pracują dzięki pracy, których rozwija się polska gospodarka i w tym kierunku także idą rozwiązania, które zostały przedstawione przez Prawo i Sprawiedliwość. To dobra droga, bardzo dobra droga, ale trzeba także poczekać na szczegóły.
2: Decyzję o konieczności deportacji Ukraińców Tobiasz Boheński uzasadnił tym, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest kluczowe dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Zdaniem polityka PiS dostarczenie rekrutów, którzy przebywają w Polsce, pomoże Ukrainie pokonać przeciwnika.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznańska pływalnia Rataje pozostanie zamknięta po czwartkowym pożarze sauny. Obiekt miał właśnie wznowić działalność po przerwie technologicznej, jednak incydent wymusił powtórzenie całej procedury przygotowawczej. Konieczna jest całkowita wymiana wody, czyszczenie niecek, wietrzenie spalenizny i ponowne badania laboratoryjne, co znacznie opóźni otwarcie. Ogień zauważyli pracownicy, którzy wezwali straż. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru są ustalane.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 24 stopnie Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie występują w Poznaniu spore przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Ten duet jest z wami jeszcze przez najbliższą godzinę. Jest z nami także mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Ona pojawi się już za moment, ale na samym początku 16 pogramy Darię Zawiałow i jej utwór Fifi Hollywood. Tak zaczynamy ostatnią godzinę drugiej zmiany w Radiu Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy Marcin Luther ogłaszał w 1517 roku swoje tezy, nikt nie sądził, że owe teologiczne rozważania pewnego niemieckiego augustianina mogą okazać się tak brzemienne w skutkach. A jednak z tego duchowego chaosu rodzi się w Kościele nowy porządek. Nie rodzi się jednak sam z siebie, tylko z działania ludzi, którzy zamiast załamywać ręce nad końcem znanego im świata, gorąco pragnęli odczytać znaki czasu i wprowadzić je w życie bez opuszczania wspólnoty Kościoła. Jednym z nich był właśnie dzisiejszy patron, święty Kajetan, który już w roku 1524, ledwie 8 lat po swych święceniach i po wystąpieniu Lutra, powołał do istnienia zupełnie nowy typ zakonnego zgromadzenia. Jego członkowie tworzyli wspólnotę, ale inną niż dotychczasowe. Jej siłą miała być indywidualna wewnętrzna religijność kapłanów. Praca duszpasterska, rozumiana jako głoszenie kazań, spowiadanie i praktykowanie ćwiczeń duchowych, a także szeroko rozumiana edukacja. Takie cele stawiali sobie klerycy regularni, których od świętego Kajetana zwykło się nazywać Kajetanami albo Teatynami. Po nich przyszli wkrótce kolejni – jezuici, pijarzy, kamilianie i dzięki nim moment kryzysu Kościoła stał się jednocześnie zupełnie nowym początkiem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 21 minut po godzinie 16. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z nieba ściągnięci, a muzycznie usłyszeliśmy Igla i Cherega, a także Jennifer Lopez. A o 16.30 usłyszymy ostatni już w tym tygodniu serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z poznańską kulturą. A teraz na naszej antenie może nie poznańska kultura, ale muzyka prosto z Irlandii. U2, Beautiful Day.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szeroki wybór, pełny smak?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w cieście 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatni już w tym tygodniu serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od Galerii pod Lipami. Galerii pod Lipami to jest cykl, a nazwa tego wydarzenia to Mir Bud. Start wydarzenia godzina 18. Miejsce to Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Przewrotna nazwa Mir Bud nawiązuje do niezdzieralnej kartki z nazwą poprzedniej firmy zajmującej lokal przed pracownią artystyczną, co stało się charakterystycznym elementem zapraszających drzwi wejściowych do pracowni. Uczestnicy zajęć w ramach pracowni realizowali swoje indywidualne projekty, rozwijając swoje zainteresowania, pasje. Zaprezentują oni razem z osobą prowadzącą zajęcia swoje realizacje w dziedzinach takich jak malarstwo, rysunek, glina, szydełkowanie, a nawet modelarstwo. Dzięki niepozornej przestrzeni młodzi ludzie mogą rozwijać się w swoich pasjach w duchu lokalnej społeczności i inicjatyw, doskonalić w swoich umiejętnościach oraz zaprezentować efekty swojej pracy na wystawie. A samą wystawę, sam wernisaż poprowadzi Martyna Wojciechowska, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Instytutu Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze. Galeria pod Lipami Mir Bud dziś o godzinie 18 w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Kolejne wydarzenie z serwisu kulturalnego to spektakl. Spektakl nosi nazwę Sherlock Holmes. Start wydarzenia 19 godzina, a miejsce to Teatr U Przyjaciół. Jak sami organizatorzy piszą, mój dobry przyjacielu, jesteś jedynym stałym punktem odniesienia w zmieniających się czasach, a jednak nadchodzi wiatr ze wschodu i taki wiatr jeszcze nigdy nie wiał nad Anglią. Będzie zimny i przenikliwy, Watsonie, a wielu z nas może nie przetrwać jego podmuchów. Kłamstwa, intrygi i zbrodnie to codzienność w profesji Sherlocka Holmesa, jednak tym razem prosta sprawa, morderstwo Lorda Douglasa w Bellstone nieoczekiwanie doprowadzi do znacznie większej tajemnicy wszechpotężnej zbrodniczej organizacji, a słynny detektyw zmierzy się ze swoim największym wrogiem. Spektakl oparty jest nad motywach twórczości Sir Artura Conan Doyle'a. Spektakl Sherlock Holmes dziś o godzinie 19 w Teatrze U Przyjaciół. Zapraszamy. No i na koniec wydarzenie dopołudniowe na jutro już. To jest wydarzenie w ramach cyklu Estrada w Centrum. Arsenał do zdobycia, oprowadzanie. Start wydarzenia jutro o godzinie 11. Miejsce to Galeria Arsenał. Modernistyczny kompleks Galerii Miejskiej Arsenał i Muzeum Wojskowego na Starym Rynku. Muzeum Wojskowe na Starym Rynku od lat budzi skrajne emocje. Uczestnicy zajrzą do jego wnętrz na co dzień niedostępnych oraz poznają historię miejsca od przedwojennej zabudowy przez przedwojenne, powojenne koncepcje po współczesne dyskusje o jego przyszłości i roli w historycznej przestrzeni miasta. Prowadzenie Kuba Głaz. Kuba Głaz jest krytykiem architektury, publicystą, a także animatorem działań przestrzennych. Estrada w Centrum, Arsenał do zdobycia, oprowadzanie jutro o godzinie 11. Galeria Arsenał to miejsce zbiórki. No i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Kolejny już w poniedziałek o godzinie 11.30.
0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie ostatni już w tym tygodniu serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy dwójkę wykonawców z Polski. Pojawił się zespół Lady Punk, Mniej niż Zero, później Wiktor Dyduła i bardzo pasujący do dzisiejszej aury utwór Tam słońce, gdzie my, a zagranicznie, za granicę reprezentowali Toto i Hold the Line, a przed chwilą pojawił się zespół Crowded House i utwór Weather with You. Przed nami punktualnie o godzinie 17:00. Ostatni już na dziś informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie grupa Genesis, Jesus He Knows Me, później będzie jeszcze jeden utwór, a później już informacje o godzinie 17:00. No to co, gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 17 na naszych radiowych zegarach. Czas na ostatnie już na dziś informacje Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz.
1: Informacje Radia Emaus.
2: W centrum Poznania będą kolejne utrudnienia. Lech ze skromną zaliczką w eliminacjach Ligi Europy. Nowe zasady na sesji Rady Miasta w Poznaniu budzą kontrowersje. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na ulicach Wierzbięcice i Ratajczaka. W poniedziałek rozpocznie się kolejny etap prac związanych z budową trasy tramwajowej w centrum miasta. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu dla pojazdów jadących od Alei Niepodległości w kierunku Rataj, zapowiada Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Nie będzie tam możliwości przejazdu przez łącznik w ciągu ulicy Królowej Jadwigi, czyli możemy powiedzieć, że na tyłach domu żołnierza. W zamian kierowcy poruszający się Aleją Niepodległości skręcą w prawo w ulicę Niezłomnych, a następnie w lewo na północną jezdnię ulicy Królowej Jadwigi, gdzie ułożona została już nowa nawierzchnia.
2: Od poniedziałku zmieni się także sposób dojazdu do posesji przy ulicy Ratajczaka na odcinku między ulicą Święty Marcin a skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową. Schemat tymczasowej organizacji ruchu jest dostępny na stronie internetowej Poznańskich Inwestycji Miejskich.
1: Informacje sportowe.
2: Wynik lepszy niż gra. Piłkarze poznańskiego Lecha wygrali we wczorajszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z farerskim Klaksvik 1-0. Gola na wagę zwycięstwa po podaniu Mikaela Isaka strzelił w 81. minucie Iworyjczyk Janik Aniero. Rewanżowe spotkanie za tydzień na Wyspach Owczych. W przypadku awansu w fazie play-off Ligi Europy Lech zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy szwajcarskim Thun a islandzkim Vikingurem Reykjavik. W przypadku porażki z Farerami Lech zostanie zdegradowany do fazy play-off w Ligi Konferencji. Zagrałby wtedy z lepszym z pary Riga FC, Eto FC Dzior.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Nowe zasady wpuszczania na sesję Rady Miasta Poznania zdaniem społecznika Tomasza Hejny nie mają mocy prawnej. Tak wynika z korespondencji z wojewodą, którą aktywista opublikował na swoim facebookowym profilu. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: Przypomnijmy, że kontrolę dokumentów, bagażu i zwiększoną liczbę strażników wprowadzono po tym, jak prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Nowe zasady od początku budziły kontrowersje. Tomasz Hejna uznał je za nielegalne i zwrócił się w tej sprawie do wojewody. Organ nadzoru odpowiedział jednak, że nie może ich ocenić, ponieważ nie zostały wprowadzone uchwałą ani zarządzeniem, lecz wewnętrznym dokumentem podpisanym przez dyrektora wydziału. Jednocześnie w toku postępowania wyjaśniającego Urząd Miasta poinformował, że okazanie dowodu i kontrola bagażu nie są warunkiem udziału w sesji, a jedynie warunkiem wejścia do budynku. Oznacza to, że osoba, która odmówi okazania dokumentu lub przeszukania torby, mimo to powinna zostać wpuszczona na obrady. Zdaniem Hejny pokazuje to, że nowe procedury mają wyłącznie charakter organizacyjny i mogą zniechęcać mieszkańców do udziału w jawnych sesjach rady. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko trzem byłym członkom zarządu Orlenu. Rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk powiedział, że Michał R., były członek zarządu Orlen S.A., Marcin O., były członek zarządu spółki Orlen Trading Switzerland i oraz Filip W., były dyrektor wykonawczy spółek Orlen S.A. i OTS GmbH, narazili spółkę na szkodę w wysokości 1,5 miliarda złotych za niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej.
5: Szkoda polegała na tym, że spółka zawarła w 2023 roku trzy umowy, niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej, która to ropa nie dotarła do Polski i stąd ta bezprecedensowa szkoda.
2: Oskarżonym grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna to również 23 kreski na plusie. W tym momencie występują spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona w tym momencie dobra. Biometr jest w tym momencie umiarkowany. Dzień zakończy się o godzinie 20.30. 4. Sprawdzamy jeszcze temperaturę na najbliższe dni. Jeżeli chodzi o weekend, jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, w niedzielę 29, a w poniedziałek wracamy do temperatur powyżej 30 kresek na plusie, bo w poniedziałek maksymalnie 32 stopnie Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 17. No i dziękujemy bardzo za cały tydzień. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Dziękujemy za dzisiaj, za drugą zmianę i w ogóle za cały tydzień w Radiu Emaus. Słyszymy się już w najbliższy poniedziałek, przynajmniej ja od godziny 7 do godziny 12 będę z wami. Już za moment audycja Dookoła Świata, ale zanim będzie Cutting Crew grane i I Just Died in Your Arms. Miejcie dobry, a nawet i bardzo dobry weekend. Trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Molise. To region położony w centralnej części Półwyspu Apenińskiego, wciśnięty między Abruzję, Latium, Kampanię i Apulię. Jeden z najmniejszych, najbiedniejszych i najmłodszych włoskich regionów, ale region, który z całą pewnością warto zobaczyć. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy stolicę tego regionu, czyli Campo Basso, a dziś pora wyruszyć w teren. W okolicach Campo Basso z całą pewnością warto odwiedzić zamek Caraffa w Ferrazzano czy niewielką miejscowość Larino. Miejscowość ta położona jest w dolinie San Leonardo, mniej więcej w połowie drogi między Campo Basso a morzem. To miejsce o niezwykłej historii sięgającej czasów prehistorycznych. Co ciekawe, Larino jest starsze od Rzymu o jakieś 500 lat. Pierwotna nazwa to Frentani. Miasto zostało bowiem założone przez ludność o tej nazwie, czyli Frentani. Była to ludność pochodzenia semickiego. Pierwotna osada została zniszczona, a później ponownie założona pod nazwą Ladinot. Dopiero w XIX wieku nadano jej obecną nazwę. W czasach rzymskich było to miasto o ogromnym znaczeniu, czego dowodem były liczne uzdrowiska termalne rozsiane po całym mieście, a przede wszystkim duży i imponujący amfiteatr, który mógł pomieścić 10 tysięcy widzów, a także oczywiście rzymskie forum. Pozostałości tych obiektów można zresztą podziwiać do dziś, a najcenniejsze znaleziska odkryte podczas prac archeologicznych przechowywane są w Palazzo Ducale, w którym mieści się także biblioteka i muzeum miejskie. Będąc w Larino, warto też odwiedzić m.in. miejscową katedrę San Pardo. Jej budowa rozpoczęła się w 1319 roku, jednak na przestrzeni lat przeszła liczne przebudowy. Larino warto odwiedzić pod koniec maja, kiedy to odbywają się uroczystości ku czci patrona miasta i katedry, czyli San Pardo. Warto je odwiedzić także w okresie karnawału oraz w okresie Bożego Narodzenia, a to z racji na wyjątkową iluminację, która stała się prawdziwą wizytówką tej miejscowości. A będąc w Molise, poza Larino, warto też odwiedzić Oratino, uznawane za jedną z najpiękniejszych wiosek w całych Włoszech. Znajduje się ona na wysokości 800 metrów nad poziomem morza i oferuje przepiękny, panoramiczny widok na Dolinę Biferno, góry Matese i Majella. To niezwykle urokliwe miejsce pełne wąskich alejek, kamiennych budynków, średniowiecznych wież i wielu niezwykłych, ciekawych kościołów wartych odwiedzenia. A warto wiedzieć, że w Oratino odkryto znaleziska archeologiczne sięgające epoki brązu, w tym nekropolię z VI wieku przed naszą erą oraz megalityczne mury na wzgórzach otaczających wioskę w pobliżu twierdzy. Na uwagę z całą pewnością zasługują tu również kościół Santa Maria di Loreto, Palazzo Ducale, brama Porta del Piano czy kościół Santa Maria Assunta, który znajduje się w najwyższym punkcie wioski. Niezwykle urokliwe jest również Civita Campomarano. Miasteczko to powstało prawdopodobnie w X wieku z połączenia kilku wiosek położonych na tutejszych wzgórzach, no i trzeba przyznać, że już z daleka prezentuje się niezwykle malownicza, a w środku miejsce to pełne jest średniowiecznej zabudowy i wąskich uliczek, w których czas jakby zupełnie się zatrzymał. Całe historyczne centrum Civita Campomarano jest podzielone na dwie części, które przedziela zamek Angevin. Jest to oczywiście najważniejszy zabytek w miasteczku. Jak sama nazwa wskazuje, zamek powstał za panowania Andegawenów, a jego budowę rozpoczęto w XIII wieku, chociaż jego obecny kształt pochodzi prawdopodobnie z wieku XV. Ma on plan czworokąta i pierwotnie miał jedną stronę oddzieloną od centrum miasta głęboką fosą, którą następnie zasypano w 1795 roku. Najbardziej imponującą częścią całej budowli jest zachodnia fasada zamku. Na przestrzeni lat zamek ten przechodził z rąk do rąk, by ostatecznie trafić w ręce włoskiego Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego i Dziedzictwa. W ostatnich latach Civita Campo Marana zasłynęło jeszcze z jednej atrakcji, a mianowicie stało się słynne za sprawą swoich murali. Od 2016 roku odbywa się tu bowiem Festiwal Sztuki Ulicznej, który co roku przyciąga włoskich i międzynarodowych artystów, którzy przez tydzień tworzą na ulicach Civita Campo Marana swoje niezwykłe dzieła. No a w efekcie mamy tu naprawdę wyjątkowe połączenie średniowiecznej zabudowy z nowoczesnymi muralami. Ważnym ośrodkiem Molise jest licząca około 20 tysięcy mieszkańców miejscowość Isernia. Wznosi się ona w Apeninach Molise między rzekami Sordo i Carpino. Miłośnicy przyrody określają ją jako miasto trekkingu, ale coś dla siebie. Znajdą tu również miłośnicy historii, sztuki i pięknych zabytków. Mimo licznych najazdów i kataklizmów, miasto zachowało swój niepowtarzalny urok. Małe, wąskie i kręte uliczki, zadbane i ukwiecone balkony, a także liczne kościoły. To wizytówka Iserni. Głównym symbolem miasta jest fontana fraterna, czyli fontanna braterska, zbudowana między XIII a XIV wiekiem na cześć papieża Celestyna V. Powstała ona z odzyskanych fragmentów rzymskich inskrypcji i płaskorzeźb. Kolejnym symbolem miasta jest katedra pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła, która na przestrzeni lat była kilkukrotnie niszczona przez trzęsienia ziemi i ponownie odbudowywana. Powstała ona na fundamentach dawnej pogańskiej świątyni z III wieku przed naszą erą, poświęconej greckim bogom Jowiszowi, Minerwie i Junonie. Wewnątrz znajduje się m.in. bizantyjska ikona znana jako Madonna Światła. Natomiast tuż obok katedry stoi dzwonnica zwana również Łukiem Świętego Piotra. To kwadratowa gotycka wieża ze spiczastymi łukami i zegarem na szczycie. Jej budowa rozpoczęła się w 1319 roku. Najstarszym zabytkiem w mieście jest dawny klasztor benedyktynów Santa Maria delle Monache z przylegającym kościołem Santa Maria Assunta. Do 1868 roku klasztor był siedzibą zakonu benedyktynów, później służył jako koszary i więzienie. Dziś w dawnym klasztorze mieści się muzeum archeologiczne. Na wzgórzu, tuż za miastem, stoi natomiast kościół świętych Kosmy i Damiana. Ta świątynia, podobnie jak katedra, również została wybudowana na ruinach pogańskiej świątyni poświęconej bogowi Priapo. W Iserni można podziwiać również pozostałości rzymskiego akweduktu z III wieku przed naszą erą. Warto odwiedzić również La Pinetta, czyli paleolityczne stanowisko archeologiczne, odkryte przypadkowo przez badacza w 1979 roku, a dziś stanowiące integralną część Narodowego Muzeum Paleolitu w Isernii. Isernia słynie jeszcze z jednego niezwykłego wyrobu, a mianowicie misternie szytych koronek zwanych tu tombolo. To prawdziwe dzieła sztuki. Dawniej oczywiście były one wyrabiane ręcznie z całą pieczołowitością i starannością. Dziś niestety coraz częściej wyrabiane są mechanicznie, ale cały czas jeszcze na ulicach Iserni można spotkać kobiety, które zajmują się szyciem tych niezwykłych koronek. Tradycja szycia koronek w Iserni sięga prawdopodobnie XIV wieku, a do Iserni trafiła za sprawą hiszpańskich zakonnic, które przebywały w klasztorach Santa Maria delle Monache i Santa Chiara. To, co wyróżnia tutejsze koronki, to m.in. ich kolor. Do ich wytwarzania używa się bowiem nici w kolorze kości słoniowej. No i nie bez powodu Isernia nazywana jest często koronkowym miastem. A co jeszcze w Molise warto zobaczyć, bo to naprawdę jeszcze nie wszystko. To o tym więcej w kolejnym odcinku. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
6: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Po kompromitującym 1-4 na bułgarskiej z duńskim Oros i odpadnięciu rzutami karnymi z dalszych eliminacji Ligi Mistrzów i wymęczonym zwycięstwie w Krakowie z Wieczystą 2-1, piłkarze Lecha Poznań mierzyli się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Rywal KL Klaksvik, 22-krotny mistrz Wysp Owczych, miał ostatnio w pucharach na rozkładzie Ferencváros, Molde czy choćby Olimpię Ljubljana. W Poznaniu przy zamkniętym kotle podopieczni Nilsa Frederiksena wymęczyli zwycięstwo 1-0, a jedynego gola w 81. minucie strzelił Janik Aniero. Rewanż już za tydzień na wyjeździe. Ewentualny awans do czwartej rundy Ligi Europy zapewni Lechowi mecz ze zwycięzcą z pary ze szwajcarskim Thun lub islandzkim Víkingur Reykjavík. O wczorajszym meczu z Klaksvik, scenariuszu na rewanż za tydzień, o meczu niedzielnym w Gliwicach z Piastem, ale też transferowych ruchach, wypożyczeniu do Sankt Pauli Gisli Thordarsona i spodziewanym przyjściu znanego z gry w Rakowie Częstochowa defensywnego pomocnika Gustawa Berggrena. Rozmawiam z Bartkiem Kijewskim, dziennikarzem sportowym do niedawna Głosu Wielkopolskiego. Cześć Bartku.
7: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
6: Lech niemiłosiernie męczył się z Klaksvik. Mistrz Wysp Owczych był w głębokiej defensywie, ale miałem wrażenie, że kolejarz nie ma na tą defensywę rywala pomysłu. Powiedz, jak ocenisz ten mecz?
7: No niestety z perspektywy kibica jest to spotkanie do zapomnienia. Z perspektywy sztabu szkoleniowego i analizy pomeczowej ten mecz powinien być wziąć na tapet ze wszystkich stron. Nie chcę mówić, że to spotkanie było zlekceważone przez dział analityczny, bo to byłoby duże nadużycie. Na pewno sztab Nilsa Frederiksena mocno prześledził to, co się dzieje, ale faktycznie, tak jak zauważyłeś, no nie było pomysłu do 20-30 metra. Okej, Lech, jeśli miał przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, super, ale jeśli dalej z tego nic nie wynikało, tak naprawdę wszystkie akcje, które odbywały się środkiem pola, były niwelowane przez defensywę Farerów i na tym się kończyło. Tutaj nie było faktycznie żadnego pomysłu, nie było żadnej alternatywy i to było najgorsze. To, co pamiętamy z tych pierwszych meczów, z meczu w tym sezonie z Górnikiem czy z Aarhus, super, to było świetnie odrobione i każdy miał wrażenie, że ten Lech każdym meczem będzie coraz silniejszy. Pamiętam, jak wyglądał zeszły sezon, kiedy Kolejosz rozpoczął niemrawo, ale z każdym meczem już później się rozkręcał. Myśleliśmy, że po tych dwóch spotkaniach z Górnikiem w Superpucharze i z Aarhus w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, no to będzie się rozwijać. A tutaj nagle się okazuje, że Kolejosz się rozwija i się zwija. I to jest najbardziej przerażające, że tego pomysłu tak naprawdę nie ma. No środek pomocy absolutnie nie istnieje. Radosław Murawski, Antoni Kozubal, no gracze, którzy byli nakrywani czapką. Dużo strat niepotrzebnych. No źle to wyglądało i ta lekcja na kolejne mecze powinna być jak najszybciej odrobiona. Ponieważ my myślimy o meczu z Piastem Gliwice, trochę się zastanawiamy, z kim kolejarz może zagrać w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Europy. No ale jednak ja nauczony już doświadczeniem już z poprzedniej rundy nie myślę, czy to będzie Tun, czy to będzie Wikingur. Ja się troszeczkę, nie chcę powiedzieć, żeby nie użyć górnolotnych tu, że będę się modlił, żeby się nic tragicznego nie stało, bo spójrzmy, 3 tygodnie temu myśleliśmy z kim, jak będzie grał w fazie ligowej Ligi Mistrzów, a teraz się zastanawiamy, co się wydarzy, jeśli nie wiem, jak będzie jakaś tragedia, co będzie musiał zrobić, jeśli nie zagra w ogóle w europejskich pucharach.
6: Rozłożymy to na części pierwsze zaraz, to co ty mówisz. Chciałem zacząć od tego środka pola. Ja nie rozumiem tych decyzji Nisa Frederiksena, absolutnie nie rozumiem. Rozumiem, że Luis Palma jest w słabszej formie, ale nie rozumiem ustawiania Pablo Rodriguez'a na pozycji numer 10, kiedy Luis Palma wchodzi dopiero z ławki.
7: Tak, to też zauważyłem wśród komentarzy na X-ie i na portalach społecznościowych, że kibice już chyba mają powoli dosyć faworyzowania i na siłę wystawiania Pablo Rodriguez'a. Okej, to jest zawodnik, który faktycznie w pewnych momentach potrafi dać coś defensywie. I ja tutaj jestem zdania, że to jest zawodnik, który jeśli się zepnie w defensywie, fajnie gra, że nie popełnia tylu strat, ale to jest jednak, tak jak nie zauważyłeś, zawodnik numer 10, który powinien być kreatywny, który powinien rozgrywać, który powinien strzelać. A tak naprawdę z przodu z Hiszpanem Lech wygląda jakby grał w osłabieniu. I to jest niestety smutna prawda. Tak jak zauważyłeś, Luis Palma może być zawodnikiem pod formą, ale to jest gracz, który w porównaniu do Rodriguez'a może być niewidoczny przez, nie wiem, 60-70 minut, ale ma 2-3 takie magic touche, które potrafią zmienić mecz. I na rywala typu Klaksvik, nawet taki Luis Palma powinien w zupełności wystarczyć, także tutaj też nie rozumiem decyzji Frederiksena.
6: Trzeba sobie powiedzieć jasno, że wydaje się, że pod formą jest Mikel Ishak. Pamiętamy zeszły rok, początek zeszłego roku, regularne gole, które ciągnęły Lecha za uszy. Teraz to wygląda słabo, bo szwedzka legenda pudłuje na potęgę, ale mam wrażenie, że też jest tak boiskowo spóźniony. Powiedz, czy nie jest czas na to, aby jednak ten Jannik Aniero, który strzelił teraz gola, był tym pierwszym wyborem, a legendarny Szwed wchodził na ostatnie na przykład 30 minut?
7: W tym momencie wydaje mi się, że to byłaby bardzo trafna decyzja. Może nie na przestrzeni całego sezonu, żeby też nie zrobić Agnero tym pierwszym napastnikiem na cały sezon, ale to jest dobry moment, aby dać odpocząć Ishakowi. Trener Frederiksen wiele razy też już pokazywał, że u niego nie ma świętych krów i potrafi postawić na swoim bez urazy. Damian Smyk powiedział w jednym z programów, że Mikael Ishak jest inteligentnym zawodnikiem i prawdopodobnie zrozumiałby tę decyzję. Jest też liderem szatni i przede wszystkim leży mu na dobru całość ogółu niż własne osiągnięcia. Tym bardziej, że Mikael Ishak już wszystko praktycznie osiągnął w tym w Poznaniu, oprócz jeszcze gry w Lidze Mistrzów, ale to jeszcze będzie musiał poczekać na to rok. I to jest dobry moment dla Jannika Agnera, aby regularnie pojawiał się na tym boisku od pierwszej minuty. Tym bardziej, że no te bramki zdobywa, że okej, teraz wszedł z rezerwy, no i dał to upragnione zwycięstwo, to wymęczone zwycięstwo w ostatnim meczu. Także
6: no tutaj, ojcem zwycięstwa też był w Krakowie.
7: Też był ojcem, tak dokładnie, był ojcem zwycięstwa w Krakowie, więc w tym meczu z Piastem Gliwice powinien dostać nagrodę w postaci placu od pierwszej minuty, bo takie mecze, nawet jeśli nie jest w fantastycznej formie i nie pijemy zachwytu nad tym zawodnikiem, takie mecze będą go budowały. Każda bramka będzie go budowała i to wydaje mi się, że to jest najlepszy moment dla Agnero, aby właśnie rozpoczynał i ten mecz z Gliwicami i na Wyspach Owczych. Ja jestem za tym, aby dać mu szansę od pierwszej minuty, tym bardziej, że faktycznie Ishak jest też pod formą, więc mówiąc też brutalnie, gorzej nie będzie.
6: Napisałem wczoraj takiego tweeta, że to skromne zwycięstwo to jest, ma dwóch bohaterów. Bramkę autora bramki Aniero, ale też uważam, że Mateusza Lisa, który kapitalną interwencją obronił strzał, gdzie mogło być 1-1. Mateusza Lisa, który ostatnio miał zarzuty, że niczego nie broni ekstra, niczego nie broni ponad stan. W tym meczu pokazał, że może bronić ponad stan.
7: Tak, tak. No i tego oczekujemy. Oczywiście wiadomo, że jak Mateusz Lis przychodził do Lecha Poznań, to były oczekiwania, że od pierwszych spotkań będzie mega niezawodny, że będzie miał od razu w pierwszych, nie wiem, 5 meczach 4 czyste konta, bo był ogłoszony jednym z najlepszych zawodników Ligi Tureckiej w zeszłym sezonie, bodajże był nawet w 11 całego sezonu Ligi Tureckiej, także za bramkarza, który przychodzi do Lecha za 1 000 000 euro, zawodnika, który jest jednym z najlepszych graczy w danej lidze, no wymaga się tego. I faktycznie Lech miał problem w ostatnich sezonach, w ostatnich meczach, nie tylko z Mateuszem Lisem na bramce, że tracił regularnie te bramki. W zeszłym sezonie pamiętamy, że Bartosz Mrozek też nie pomagał. I ten mecz, nie chcę mówić, że będzie jakiś taki założycielski dla Mateusza Lisa, ale to, co zauważyłeś, pokazał, że potrafi bronić, że potrafi być pewny. Oczywiście też w tym spotkaniu były takie momenty, kiedy wychodził daleko, że grał odważnie, wychodził daleko spoza własne światło bramki. Bodajże już w drugiej połowie była taka sytuacja, że on praktycznie był na środku pola boiska, żeby...
6: Jako taki ostatni obrońca trochę, nie bramkarz.
7: Taki ostatni obrońca, nawet bym powiedział, że to jest taki nawet środkowy defensywny pomocnik już wtedy zagrał. Także tutaj ma te decyzje odważne. Zdaję sobie sprawę, że tak jak chyba w jednym z wypowiedzi powiedział, że czuł taką może nie dziwną presję, ale takie coś takiego, nie chcę mówić podniecającego, ale takiego wyjątkowego, że troszeczkę te nogi mogły być jak dwa, no bo przychodzisz faktycznie do klubu, w którym się wychowałeś, przychodzisz do klubu, który ma ogromne zaplecze kibicowskie, jest jakieś wymaganie ze strony kibiców, więc masz prawo czuć się trochę sparaliżowany. Okej, te pierwsze mecze nie były jakieś mega super w jego wykonaniu, ja też nie mówię,

0: A czy na to, jak wyglądał ten mecz, miały wpływ dwie decyzje UEFA, więc zamknięty kocioł za użycie pirotechniki, kara jednego meczu i w związku z tym Nils Frederiksen na trybunach. Czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na wynik, na obraz gry?
1: Nie, wydaje mi się, że może nie w 100%, że to na pewno nie była wypadkowa tego, że to, co widzieliśmy na boisku. Oczywiście szkoda, że kocioł nie był wypełniony, bo to zupełnie inaczej się gra piłkarzom, zupełnie inaczej te trybuny wyglądają. No ale frekwencja prawdopodobnie nie byłaby dużo wyższa, bo fani, którzy mieli wejściówki na kocioł, znaleźli obejście i usiedli na łączniku trybuny numer 3 i numer 2, także tutaj ten doping i tak był. Czy brak Frederiksena był tutaj też wpływowy? Wiemy, że żyjemy już w XXI wieku, że asystent kolejorza na pewno miał bezpośredni odsłuch, co ma robić i jak zarządzać zespołem. Oczywiście może brakowało takiej bezpośredniej reakcji Frederiksena, jak widzieliśmy na tych obrazkach z Canal Plus, kiedy Frederiksen, mówiąc brzydko, wydzierał się na swoich zawodników na linii w meczu w Krakowie, więc może tego ognia z łaski zabrakło, ale tak suma summarum, no, przygotowywali się do tego spotkania. Kilka dni wszystko było opisane przez sztab szkoleniowy. To nie jest tak, że tylko jest sam trener Frederiksen, tam jest cała masa ludzi odpowiedzialnych, także większego wpływu na to nie miał. Może jeśli byłoby tak, że Lech by wygrał, to może wygrałby 2-0. Teraz możemy sobie uprawiać gdybologię, ale według mnie większego znaczenia to nie miało.
0: W niedzielę, bo ważyły się te losy niedzielnego meczu, czy przełożyć, czy nie, jeszcze wczoraj nie był pewny sam Nils Frederiksen. Będzie niedzielny mecz na Bułgarskiej z Piastem Gliwice. Z Piastem, który pokazał, że dużo strzela na bramkę, dużo strzela goli. Ostatni ten szalony mecz z Wisłą wygrany 4-3. Lecz powiedz, czego się spodziewać w tym meczu? Jakiego Lecha zobaczymy w tym meczu z Gliwicami?
1: Mam nadzieję, że to będzie Lech grający zębem. No, nie spodziewam się, że to będzie atak od pierwszych minut, bo z tyłu głowy na pewno będzie ten rewanżowy mecz na Wyspach Owczych, więc Lech będzie chciał prawdopodobnie, w mojej opinii, zamknąć ten mecz bardzo szybko, jeszcze w pierwszej połowie, a później już na spokojnie dokończyć to spotkanie. Piast prawdopodobnie, znając to, co może rozegrać Lech, będzie spodziewał się ataku od pierwszych minut, tym bardziej, że Lech wielokrotnie pokazywał w tym sezonie, że on atakuje od pierwszych minut, ma fajne pierwsze 15, a później zaczyna gasnąć, więc w mojej opinii Lech w pierwszych 15 minutach będzie chciał na pewno strzelić bramkę, a później nie mówię, że będzie się chciał murować, ale po prostu dowieść ten mecz do końca. A Piast, tak jak zauważyłeś, jest drużyną, która gra odważnie, gra nawet fajnie. To była jedna drużyna, była jednym z kandydatów do spadku, ale pokazała, że to jest ekipa, z którą nie będzie tak łatwo i żeby...
0: No, ale Lechowi z Piastem nigdy łatwo nie jest, także powiedzmy szczerze.
1: Nigdy łatwo nie jest, tak. Nigdy łatwo nie jest, tym bardziej, że Piast mimo osłabień też ma kilku zawodników, na których warto zabić oko i trochę się obawiać. Ja tutaj myślę o Kubie Łabojko, który w zeszłym sezonie grał w Motorze Lublin, oraz o napastniku, który przyszedł w tym sezonie, o Samuelu Tamaku, Francuzie, który też przyszedł w tym sezonie i wygląda na to, że może być, nie chcę powiedzieć odkryciem ekstraklasy, ale taką fajną ciekawostką, która pewnie nie tylko kibicom w Gliwicach sprawi wiele radości, ale także kibicom w ekstraklasie.
0: Lech ma problemy ze skutecznością. Powiedz, w kontekście rewanżu na Wyspach Owczych, powinien zacząć trenować rzuty karne?
1: Z ostatniego meczu z Aarhus, no to by się przydało, tym bardziej, że mecz jest na sztucznej murawie, także wiemy, że w ostatnich meczach, kiedy Lech grał właśnie na tej stupie nawierzchni, no nie szło kolejorzowi, że to były tak zwane męczarnie, więc tutaj te rzuty karne mogą się przydać, bo to faktycznie, nie chcę powiedzieć, że śmierdzi jakąś kompromitacją, absolutnie nie, ale...
0: Ale mogą być kolokwialne ciężary.
1: Ale mogą być kolokwialne ciężary i lepiej być przygotowany na te karne, no bo to, co widzieliśmy faktycznie w tym rewanżowym meczu z Duńczykami, no to trochę wołało o pomstę do niego. Mhm.
0: Dwa tematy poza boiskowe, bardziej jeśli chodzi o gabinety. W kontekście tego, że bardzo słabo zagrał Radosław Muraski, widać, że ewidentnie

0: Potrzeba jeszcze jednej dobrej szóstki. Tutaj Lech zdaje się, że znalazł kandydata, Gustav Berggren z New York Red, ale pamiętany z Rakowa Częstochowy. To jest ta szóstka, którą nie tylko kibice, ale i my też tęsknie wyczekowaliśmy?
1: Wydaje mi się, że Gustav Berggren będzie zawodnikiem, który będzie fajnym uzupełnieniem. Nie mówię, że to będzie zawodnik od razu od pierwszej minuty. No pokazał w meczu w tej karierze w Częstochowie, że był bardzo ważną postacią. Fajnie, że tu przychodzi zawodnik, który zna tę ekstraklasę i nie będzie potrzebował tej mitycznej aklimatyzacji półrocznej czy rocznej, kiedy dopiero nam wypali, tylko to jest zawodnik prawdopodobnie do grania na już, a jeśli nie na już, no to pewnie będzie potrzebował takich 2 tygodni, aby się wdrożyć. Także ja się bardzo cieszę z tego ruchu, no bo tak, już nawet nie mówię, że teraz, że w tym momencie potrzebuję tej szóstki, tylko potrzebował już od samego początku. Wiedzieliśmy, że ponad 50 spotkań na pewno Lech rozegra, znaczy każdy wtedy myślał, że na tyle silnie, że zagra te 50 spotkań, grając łącznie w europejskich pucharach, ale każdy taki zawodnik będzie na wagę złota. Radosław Murawski jest ważną postacią, ale na dłuższą perspektywę i znając jego przeszłość, jeśli chodzi o kontuzję, no prawdopodobnie będzie tak, że wypadnie na tydzień, 2, 3 i Lech będzie już potrzebował takiego zawodnika.
0: No a poza tym konkurencja służy temu, żeby podnosić swoje umiejętności.
1: Dokładnie tak. A Gustav Berggren nie jest zawodnikiem, który jest tylko uzupełnieniem. To jest gracz, który ma 28 lat, także jest w piku i w prime swojej formy. Nie wyszło mu w Stanach Zjednoczonych, ale to nie znaczy, że jest słabym zawodnikiem.
0: Tym bardziej, że słyszymy, że to naprawdę atrakcyjna cena odkupu, także...
1: Dokładnie tak.
0: Także jak najbardziej wszystko się zgadza. Powiedz, weszło, podało, a teraz Lech już oficjalnie podał, że wypożycza do spadkowicza Bundesligi San Pauli Gisliego Thordarsona. Powiedz, czy to jest dobra decyzja, jak ją oceniasz i czy, bo wiem, że chyba tam jest też prawo pierwokupu.
1: Tak jest.
0: Czy to nie jest trochę takie zbyt pochopne pozbywanie się młodego, utalentowanego gracza?
1: Trochę jestem rozczarowany, bo robiłem sobie ogromne nadzieje po Thordarsonie. Podobał mi się ten zawodnik na samym początku. Nieustępliwy trochę, miał problemy też swojego czasu z urazami i dla mnie to jest trochę też taki sygnał, bo pytasz, czy to jest pochopna decyzja. Zazwyczaj jest tak, że jak już kogoś wypożycza, to później jak ten zawodnik wraca i to nie jest wychowanek, bo tutaj chcę zaznaczyć, to później mu jest trudno się odnaleźć i definitywnie Lech się pozbywa takiego zawodnika. I obawiam się, że z Thordarsonem będzie podobnie, że to jest gdzieś początek tego serialu, że będzie pierwsze wypożyczenie, potem wróci na chwilę, potem będzie kolejne wypożyczenie i ostateczności. Lech się pożegna. To też jest dużo uzależnione od tego, gdzie Lech będzie faktycznie w przyszłym sezonie, co zdobędzie, czy faktycznie będą te europejskie puchary. Nie chcę tutaj demonizować i absolutnie wyrzucam ze swojej głowy te
0: Bartek, bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli.
1: Że przynajmniej ta Liga Konferencji będzie i że tutaj nie będzie żadnych pochopnych roszad, że będziemy musieli wyprzedawać zawodników, czy robić jakieś niepotrzebne roszady. No tutaj też, ale mówię, będzie tutaj bardzo dużo zależało od tego, jak będzie Lech wyglądał w przyszłym sezonie, ale w tym momencie, tak jak sobie siedzę na ławeczce w Gdańsku, pozdrawiam wszystkich z Gdańska, wydaje mi się, że to jest gdzieś początek końca
0: Thordarsona
1: w Lechu.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dobrze wypoczywaj.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam z trochę zachmurzonego Gdańska, ale pogoda jest lepsza niż punktowanie Lechii.
0: Państwa i moim gościem był Bartek Kijewski, dziennikarz sportowy. Ja też się żegnam. Do usłyszenia z tej
1: dziękuję
0: strony.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak,
2: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Opublikowano szczegółowy program papieskiej podróży do Francji. Przygotowania do wizyty Leona XIV trwają także w Urugwaju. Z kolei w Ziemi Świętej chrześcijanie zmęczeni politycznymi negocjacjami błagają o pokój. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Paryż i podparyska miejscowość Saint-Denis, Lourdes, które jest duchową stolicą Francji, i Metz w rodzinnych stronach przyszłego błogosławionego Roberta Schumana. Te miasta odwiedzi Leon XIV podczas czterodniowej pielgrzymki do Francji. Odbędzie się ona od 25 do 28 września, a będzie jej towarzyszyło hasło, aby świat miał życie. Materiał Piotra Kowalczuka.
3: W Paryżu Ojciec Święty spotka się m.in. z młodzieżą podczas czuwania na stadionie w Saint-Denis i z katechumenami oraz neofitami na kampusie Instytutu Katolickiego. W katedrze Notre Dame będzie przewodniczył niesporom, a na placu de la Concorde odprawi mszę świętą dla wiernych. Ponowi też gest świętego Jana Pawła II z 1980 roku, udając się z przemówieniem do siedziby UNESCO. Z kolei w Lourdes Leon XIV będzie modlił się wspólnie z pielgrzymami podczas mszy świętej i nabożeństwa różańcowego, a także spotka się z francuskimi biskupami. Z kolei w Metz, oprócz Eucharystii, zaplanowano również dwa spotkania – międzyreligijne i poświęcone korzeniom Europy. Watykan poinformował, że w czasie wizyty Leon XIV spotka się też z niektórymi ofiarami wykorzystania ze strony Kościoła.
2: Na Leona XIV czeka też Urugwaj. Biskup Milton Troccoli, przewodniczący episkopatu, mówi, że papieska wizyta, która odbędzie się od 6 do 8 listopada, będzie darem dla kraju oraz okazją do wzmocnienia ewangelizacji, odnowienia nadziei i ugruntowania chrześcijańskich korzeni narodu urugwajskiego.
4: Biskup Troccoli podkreślił, że przybycie papieża jest długo wyczekiwaną łaską, która doda otuchy wspólnocie katolickiej, wzmocni jej misję ewangelizacyjną i przekaże całemu krajowi odnowione przesłanie nadziei. Jesteśmy małym kościołem, ale takim, który zawsze stara się pozostać wierny i w komunii z Kościołem Rzymskim, dodał. Jednocześnie biskup zauważył, że wizyta ta wykroczy daleko poza Kościół i będzie dobrą nowiną dla całego społeczeństwa urugwajskiego. Papież Leon XIV będzie drugim papieżem, który odwiedzi Urugwaj po świętym Janie Pawle II, który dwukrotnie tam przybywał. Dla Watykan News Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: W Asyżu zainaugurowano dziś Międzynarodowy Dom Modlitwy i Nadziei. Miejsce, które ma być centrum międzyreligijnych spotkań modlitewnych i inicjatyw podejmowanych na rzecz pokoju na świecie. Z tej okazji do umbryjskiego miasteczka przybył łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa, który w rozmowie z mediami watykańskimi przypomniał o dramacie mieszkańców Ziemi Świętej, tęskniących za pokojem i zmęczonych przeciągającymi się negocjacjami.
5: Wśród chrześcijan, podobnie jak w całym społeczeństwie, panuje ogromne zmęczenie tym ciągłym przeciąganiem liny, tymi komunikatami, którym później zaprzeczają fakty. Nikt już nie wierzy nawet w informacje, które okazują się prawdziwe. A kiedy wydarzy się coś dobrego, również trudno w to uwierzyć, bo ludzie nie są już przyzwyczajeni do tego, by takie rzeczy się zdarzały. Jest to sytuacja naprawdę bardzo trudna i obciążająca.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus na dobre.

Radio Emaus. Radio Emaus na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 11. W zatoce Antemonium, na wschód od wyspy Cytery, zebrało się 100 galer. Odbywszy przegląd floty, odpłynął trybun na jej czele ku Naxos, największej z Cyklad, sterczącej niby kamień milowy między Azją a Grecją. Z tego wzniesienia panował trybun nad wszystkimi okrętami, jakie by mogły się ukazać na tych wodach. Każdej więc chwili mógł ścigać piratów, gdyby się tylko pojawili na Morzu Egejskim czy Śródziemnym. Gdy flota w pełnym szyku płynęła ku górzystym wybrzeżom wyspy, spostrzeżono galerę przybywającą od północy. Ariusz popłynął na jej spotkanie i okazało się, że był to statek handlowy płynący wprost z Bizancjum, a jego dowódca udzielił trybunowi wielce użytecznych informacji. Piraci pochodzili z najdalszych wybrzeży Morza Czarnego. Byli nawet między nimi tacy, którzy urodzili się w Tanais, leżącym nad ujściem rzeki tego nazwiska. Wszelkie przygotowania robili w jak największej tajemnicy i dopiero kiedy się ukazali w Zatoce Trackiej, przez zniszczenie tam stojącej floty zdradzili swą obecność i zamiary. Później już rozbijali wszelkie okręty, które się ukazały na wodach Helespontu. Floty piracką stanowiło 60 dobrze uzbrojonych i obsadzonych załogą galer. Dowódcą był Grek, również jak cała służba okrętu, dobrze obeznany z wodami wschodnimi. Postrach padł nie tylko na żeglarzy, ale i na miasta na lądzie, tak, że pozamykały bramy. Nic dziwnego, że handel prawie zupełnie podupadł. Gdzie się teraz mogli znajdować piraci? Na to nader ważne pytanie odebrał trybun dość zadowalającą odpowiedź. Po zrabowaniu Hefestii na wyspie Lemnos, nieprzyjaciel uciekł wprost ku grupie wysp tesalskich i zniknął między Eubeą a Helladą. Takie były wieści. Ludność wyspy Naxos, ściągnięta na szczyty wzgórz, rzadkim widokiem 100 galer w jedną eskadrę złączonych, ujrzała, jak nagle przednia dywizja zawróciła się ku północy, a za jej przykładem poszły następne, zawracając na miejscu jak kawaleria w kolumnie. Wieści o piratach doszły już wszędzie. Toteż patrzący śledzili wzrokiem białe żagle, aż znikły między Renę i Syros, z uczuciem wdzięczności i uspokojenia. Bo co Rzym ujął silną ręką, przestawało być straszne i groźne. Ruchy floty nieprzyjacielskiej niemało ucieszyły trybuna. Fortuna widocznie mu sprzyjała, gdyż szybko otrzymał pewne wiadomości. A w dodatku nieprzyjaciel był na wodach, gdzie czekała go niechybna zguba. Mimo to rozmyślał nad wszelkimi możliwymi wypadkami. Wiedział, jak wielkie zniszczenie może zrządzić choćby tylko jedna galera na takim obszarze jak Morze Śródziemne. Wyspa Eubea, leżąca nad Morzem Egejskim, tworzy wzdłuż wschodnich wybrzeży Grecji jakby wał forteczny. Między tą wyspą a Grecją znajduje się kanał 120 mil długi, ale bardzo wąski. W najwęższym miejscu zaledwie 1/8 mili szeroki. Miasta leżące wzdłuż wybrzeży słynęły bogactwem, mogły więc budzić chciwość korsarzy. Ariusz przypuszczał, że uda mu się zamknąć ich od południa i północy na wodach wąskiego kanału. Tymczasem jego flota płynęła bez przerwy prawie do północy, kiedy sternik ujrzał rysującą się na niebie górę Ocha i oznajmił brzeg Eubei. Dano znak i ruch wioseł ustał, po czym Ariusz rozdzielił eskadrę na dwa oddziały po 50 galer. Jeden z nich wysłał ku południowemu ujściu kanału, drugi dla okrążenia wyspy i zamknięcia ujścia północnego. Żaden z oddziałów nie dorównywał korsarzom co do liczby, a jednak przewyższał ich w niejednym względzie. Przede wszystkim w karności, której niepodobna osiągnąć wśród zbiorowiska ludzi chociaż dzielnych, żyjących poza odrębem prawa. Zresztą, gdyby nawet jeden oddział uległ przewadze nieprzyjaciół, mógł na nich uderzyć i pokonać ich drugi. Ben-Hur siedział tymczasem na swoim miejscu, wiosłując bez przerwy lub odpoczywając co 6 godzin. Odpoczynek w zatoce Antemonium pokrzepił go. Wiosło wydało mu się lżejszym, toteż dozorca, jak zwykle, nie miał mu nic do zarzucenia. W ogólności za mało docenia się swobodę umysłu, jaką daje świadomość obecnego położenia i dalszego losu. Boleśnie jest iść bez celu, jakby w ciemnościach. Do pewnego stopnia przyzwyczajenie stępiło w Ben-Hurze to uczucie, jednak wiosłując ciągle godzina za godziną, czasem dzień i noc, czuł przecież, że statek posuwa się po szerokim morzu i trapiła go nieświadomość, gdzie jest i dokąd płynie. Rozmowa z trybunem wzbudziła w jego sercu nadzieję nowego życia, a w miarę tego rósł niepokój duszy. Im ciaśniejszy zakres działania, tym większa bywa niecierpliwość wydobycia się na wierzch. Tego więc doświadczał Ben-Hur. Kilka razy nawet chciał przemówić do dozorcy siedzącego na platformie, co by było wywołało ogólne zdziwienie, większe niż jakakolwiek przygoda wojenna. W czasie swej długiej niewoli Ben-Hur przypatrywał się uważnie słabym promieniom słońca padającym przez kratę na podłogę kabiny i tym sposobem nauczył się rozpoznawać kierunek, w którym płynął okręt. Spostrzeżenia takie mógł robić tylko w dni pogodne, jak te, które fortuna zsyłała swemu ulubieńcowi trybunowi. Odpływając z Cytare był pewny, że kierują się ku wybrzeżom Judei. Łatwo pojąć, jak bolesnego doznał uczucia, spostrzegłszy, że nagle zwracają się ku północy. Celu tego zwrotu nie mógł się nawet domyślać, bo tak on, jak i towarzysze niedoli, o niczym nie wiedzieli. Miejsce wioślarza było przy wiośle, czy stali u brzegu na kotwicy, czy pruli morze. Raz tylko w ciągu 3 lat, jedyny raz, zawołano go na pokład i raz tylko spojrzał na te wody z tej wysokości, a było to wtedy, gdy jego trybun wezwał do siebie. Nie wiedział wcale, że wiosłując ściga korsarzy, tak jak ani przypuszczał, że za jego galerą sunie cała eskadra uszykowana i przygotowana do walki. Galera płynęła ciągle ku północy, a gdy znikł ostatni promień zachodzącego słońca, zaleciała Ben-Hura woń kadzidła z pokładu. Trybun jest u ołtarza, pomyślał. Czyżby się zanosiło na bitwę? Od tej chwili zwracał baczną uwagę na wszystko, co go otaczało. Był on już w niejednej bitwie, nie widząc jej właściwie nigdy. Ze swej ławki słyszał ją pod sobą i nad sobą, rozpoznawał każdy głos i ruch, jak słuchający poznaje śpiewaka po głosie. Z tych uzbieranych spostrzeżeń wiedział, że pierwszym przygotowaniem do walki, tak u Greków jak u Rzymian, było złożenie ofiary bogom. Wprawdzie czyniono to samo przy zaczęciu podróży, że jednak obecnie nie zachodził ten wypadek, przyczyna musiała być inna. I była dla niego rodzajem ostrzeżenia. Dla niego i wszystkich towarzyszy niedoli bitwa miała wielkie, ale inne znaczenie niż dla załogi. Nie przerażały ich bowiem niebezpieczeństwa. A bitwa przegrana mogła zmienić ich położenie, mogła im dać wolność lub zmienić złych panów na lepszych. Na całym okręcie zawrzał ruch. Zaświecono kagańce i zawieszono je przy schodach, po których trybun wyszedł na pokład i wydawał rozkazy. Wnet załoga stanęła pod bronią, zniesiono i złożono na pokładzie dziryty, strzały w olbrzymich kołczanach, bomby z zapalnej oliwy i kosze bawełnianych kul, luźno skręconych jak knoty świec. Wkrótce ujrzał Ben-Hur trybuna, wstępującego na platformę i przywdziewającego zbroję i hełm. Nie mógł dłużej wątpić o znaczeniu tych przygotowań i musiał się przysposobić na zniesienie największego upokorzenia, jakiego w tej służbie spotkać mogło. Do ławy każdego wioślarza przytwierdzony był łańcuch, z ciężkimi kajdanami, w które Hortator zamykał każdego wioślarza. Gdyby okręt tonął, nie było dla nich ratunku. Zresztą każdy wioślarz odczuwał hańbę kajdan, a Ben-Hur najdotkliwiej ze wszystkich. Za wszelką cenę chciałby był uniknąć tej hańby, ale brzęk żelaza zapowiadał zbliżenie się dozorcy ku jego ławce. Wnet przyjdzie kolej na niego. Czy trybun nie zrobi dla niego wyjątku? Myśl ta może się wydać zarozumiałością lub samolubstwem. Opanowała ona jednak Ben-Hura z taką siłą, iż wierzył, że Rzymianin zrobi to, a czyn ten będzie świadczył o uczuciach tego człowieka. Jeśli przed bitwą zwróci myśl na niego, będzie to dowodem, że go wyróżnił spomiędzy towarzyszy niedoli i pozwoli nieszczęśliwemu mieć nadzieję lepszej przyszłości. Straszne było dla Ben-Hura oczekiwanie, krótka chwila wydała mu się wiekiem. Z każdym poruszeniem wiosła zwracał wzrok na trybuna, który skończywszy przygotowania, legł na posłaniu i zdawał się pragnąć odpoczynku. Na ten widok numer 60 gorzko się roześmiał i pełen oburzenia postanowił nie patrzeć więcej w tę stronę. Hortator zbliżył się tymczasem ku numerowi przedostatniemu, a brzęk łańcuchów zadzwonił złowrogo. Wreszcie numer 60. Ben-Hur z rozpaczliwym spokojem zatrzymał wiosło i wyciągnął nogę ku przełożonemu. W tym trybun poruszył się, usiadł i dał znak dozorcy. Straszny przewrót dokonał się w sercu Żyda. Wzrok trybuna przeniósł się z Hortatora na niego. Opuścił więc wiosło, a cały okręt w jaśniejszym przedstawił mu się świetle. Nie słyszał, co mówiono, ale po co miał słyszeć? Wiedział tylko, że łańcuch zwisa pusty u ławy i że dozorca, wróciwszy na swoje miejsce, dalej wybija takt, którego tony nigdy mu się tak pięknymi nie wydawały. Toteż, oparłszy pierś na rączce wiosła, posunął je z całej siły, zginając prawie do złamania, a rzemień naciągnął się gwałtownie, jakby miał pęknąć. Dozorca zbliżył się do trybuna i uśmiechając się wskazał na numer 60. Co za siła, rzekł. Co za duch, odparł trybun. Doprawdy, on lepszy bez łańcucha. Nie zakładaj mu go już nigdy. To mówiąc, wyciągnął się znów na posłaniu. Statek płynął dalej prawie bez pomocy wiatru, samą siłą wioseł. Ludzie niepełniący służby spali snem twardym na swych posłaniach, załoga na pokładzie. Raz, dwa razy luzowano Ben-Hura, ale nie mógł zasnąć. Nic też dziwnego, 3 lata w ciemności, a w tym czasie jeden, jedyny promień słońca. Jak rozbitek rzucony na morskie głębiny, zbliżał się wreszcie do lądu. Zaiste, w takiej chwili sen ucieka. Zdawało mu się, że skończyły się udręczenia, że znajduje się w domu ojców swoich, w gronie rodziny. Czuł się szczęśliwym jak nigdy dotąd. Messala, Gratus, Rzym i wszystkie gorzkie wspomnienia przedstawiały mu się jak przebyta choroba, jak trujący oddech ziemi, nad którą teraz unosił się wysoko wśród niebieskich przestworzy. Głębokie ciemności, poprzedzające brzask świtu, zaległy wody i wszystko pomyślnie działo się na Astrei. Gdy wtem strażnik z pokładu szybko zbiegł do kajuty i zbudził spoczywającego Ariusza, a ten wstał, włożył hełm, wziął miecz i tarczę i poszedł do dowódcy załogi.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Borys Szyc.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl. Łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek po godzinie 20 to już tradycyjnie czas na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Będę z wami przez najbliższe kilkanaście minut rozmawiać o tym, co w ciągu ostatnich kilku dni działo się na świecie, w kraju oraz w Poznaniu. Oczywiście o tym Poznaniu skupimy się szczególnie, ale tak jak mówię, nie zabraknie tych najważniejszych informacji ze świata. Powiemy między innymi o tym, co obecnie dzieje się w Ceucie, czyli w afrykańskiej enklawie Hiszpanii. O tym dosyć głośno się ostatnio zrobiło, sporo także dezinformacji, więc spróbujemy to sobie wyjaśnić. Podsumujemy pokrótce ten pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, a później już przejdziemy do różnych wydarzeń, sporów, które działy się w ostatnich kilku dniach w Poznaniu. Nie przedłużając, zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: I tak jak zapowiedziałam, zaczynamy tradycyjnie od informacji ze świata. Tym razem przenosimy się do Ukrainy, gdzie w zeszły piątek Rosjanie, prowadząc swoje nieustanne ataki na ten kraj, trafili w fabrykę amerykańskiej firmy. O tym zrobiło się dosyć głośno, bo tak naprawdę po raz pierwszy od tego pełnoskalowego konfliktu, czyli od konfliktu toczącego się od 2022 roku, doszło do takiej sytuacji, żeby to amerykańska firma została zaatakowana, a nie ukraińska bądź inna firma należąca do krajów europejskich. Pierwsi poinformowali o tym zdarzeniu dziennikarzy brytyjskiej gazety The Guardian. Zaatakowana firma ma siedzibę dokładnie w Kijowie i zajmuje się produkcją tanich dronów kamikaze dalekiego zasięgu i autonomicznych dronów precyzyjnego rażenia. I te drony trafiają oczywiście do ukraińskich sił zbrojnych. Według źródła brytyjskiego dziennika nikt nie zginął, ale tutaj ani władze Ukrainy, ani przedstawiciele firmy nie komentują. Nie potwierdzają tego zdarzenia. The Guardian dostał te informacje tak naprawdę od strony rosyjskiej. I myślę, że w tym segmencie warto jeszcze powiedzieć o tym, co obecnie dzieje się w Ceucie, bo o tym ostatnio w mediach bardzo głośno. Tak jak powiedziałam, co za tym idzie, szerzą się także fake newsy i dezinformacja, więc pokrótce wyjaśnię, co tak naprawdę dzieje się w tej afrykańskiej enklawie Hiszpanii. To oczywiście pierwsza rzecz, którą warto zaznaczyć. Ceuta nie jest w Europie, tylko na terytorium Maroka, ale faktycznie zarządza tym Hiszpania, jest enklawa hiszpańska, więc naturalnie obowiązuje tam też prawo tego kraju, a hiszpański rząd kilka miesięcy temu zatwierdził takie regulacje statusu imigrantów, takie pewne poluzowanie, bo regulacja ta pozwoliła na legalizację pobytu około 500 tysięcy migrantów o nieuregulowanym statusie. I z tej szansy postanowili w ostatnich tygodniach skorzystać obywatele Maroka, nielegalnie próbując przedostać się granicą lądową, czy też sporo osób granicą morską na tą powiedzmy europejską stronę, ale tak jak mówię, nie jest to w Europie. Faktycznie liczba tych migrantów przerosła miejscowe siły. Hiszpania potwierdza, że nie spodziewała się, że ludzie z tak różnych regionów Maroka będą próbowali dostać się do Ceuty. Wysłano tam już hiszpańskie wojsko. W zeszłym tygodniu udał się tam także premier Pedro Sanchez, wokół którego teraz sporo kontrowersji zebrało się po całej tej decyzji. Niestety wiemy też już o osobach, które zmarły, próbując dostać się do Ceuty. Te liczby różne media wskazują, takie oficjalne, to jest kilkadziesiąt osób, ale całkiem możliwe, że tych osób jest więcej, ciała są cały czas wyławiane. Na miejscu, jak już sporo migrantów dostało się do Ceuty, no to też okazało się, że jest problem na przykład z noclegami, z wyżywieniem, no bo faktycznie nikt się nie spodziewał, że aż tyle osób przyjedzie do tego miejsca. Sporo osób też już deportowano wezwano z powrotem. Przywódcy krajów Unii Europejskiej również zareagowali, napisali już wspólne oświadczenie, gdzie zaznaczyli, że są wspólnie zdeterminowani, aby na przyszłość zapobiegać takim próbom podważenia granic. No i warto jeszcze raz zaznaczyć, że żaden z migrantów z Maroka nie dostał się, czy to do kontynentalnej Hiszpanii, czy do innego państwa Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o informacje z kraju, to wczoraj hucznie w Warszawie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego świętowano pierwszy rok rządów prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj była rocznica jego zaprzysiężenia. W swoim przemówieniu podkreślił, że Polki i Polacy wiedzą, dokąd chcą zmierzać, a on będzie ich głosem. Mówił też, że w ciągu roku złożył ponad 20 inicjatyw ustawodawczych.
2: To 22 inicjatywy ustawodawcze. I tu troszkę statystyki, szanowni państwo, z których 21 jest w zamrażarce, jest zblokowanych w polskim Sejmie, nie jest zblokowanych przeciwko mnie, ale jest zblokowanych przeciwko polskim obywatelkom i polskim obywatelom. Bo co? To było część debaty, którą państwo śledziliście. Bo co marszałkowi polskiego Sejmu przeszkadza tańszy prąd o 33%, który rzeczywiście obiecałem i którego dzisiaj nie ma.
1: Prezydent mówił także oczywiście o kwestiach bezpieczeństwa, o swoim programie SAFE. Jak pamiętamy, chodzi tutaj o te pieniądze z Narodowego Banku Polskiego, które prezydent chciał wyciągnąć, tak by nie musieć zapożyczać się z instytucji Unii Europejskiej, ale także mówił o jego zdaniem wzmocnieniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Od 3 września, później przez kolejne spotkania na wielu forach, przez kolejne dyskusje telefoniczne, przez kolejny cały rok udało się stworzyć autostradę do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ta autostrada jest rozłożona. Nie można tego wyżej i dalej załatwić niż między dwoma prezydentami. Teraz wszystko po stronie rządu, który wspieram tam, gdzie mogę, ale trzeba się wziąć na poważnie, drodzy państwo, do załatwienia budowy fortu Trump i stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: W swoim wystąpieniu prezydent odniósł się też do relacji z Ukrainą. Podkreślał, że pomagamy temu państwu, ale interesem Polski jest to, żeby nie powiewały banderowskie flagi. Takiego cytatu użył. Przy okazji tej rocznicy sondażownie oczywiście przeprowadzały badania, jakim poparciem wśród Polek i Polaków cieszy się prezydent Nawrocki. I chociażby z sondażu United Surveys od Ibris, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, wynika, że 56% Polaków ocenia pozytywnie prezydenturę Nawrockiego, w tym 33% zaznaczyło opcję zdecydowanie pozytywnie.
0: Suma tygodnia.
1: I przechodzimy już do informacji lokalnych, a te zaczniemy sobie od sytuacji pogodowej. To ostatnie kilka dni dało nam się znów we znaki, oczywiście pod kątem upałów. W całej Polsce tak naprawdę temperatury były wysokie, ale powiemy sobie to, co u nas w regionie. W Poznaniu oczywiście postawiono więcej zraszaczy i kurtyn wodnych. Nie ominęły nas także gwałtowne burze i ulewy. Szczególnie w nocy z wtorku na środę wielkopolscy strażacy mieli sporo pracy. Odnotowano 33 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków gwałtownej pogody. Kilkanaście z nich dotyczyło Poznania i okolic. O tym mówił nam w środę rzecznik wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Martin Halasz.
3: Strażacy usuwali przede wszystkim powalone drzewa, zerwane gałęzie. Zabezpieczali te miejsca, w których doszło do uszkodzenia infrastruktury w wyniku właśnie przewracających się drzew czy miejscowych porywów wiatru, które uszkadzały konkretną infrastrukturę.
1: Jednak pod kątem sytuacji hydrologicznej, jak wiemy od lat, sytuacja chociażby na Warcie latem nie wygląda najlepiej. Lokalne burze z tymi intensywnymi opadami nie wpłynęły znacząco na wzrost poziomu wody. Klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Bogdan Chojnicki, wyjaśniał w tym tygodniu dziennikarzom internetowej agencji radiowej, dlaczego nawet duże opady wywołujące lokalne podtopienia nie mają aż tak dużego wpływu na poziom głównych rzek w kraju.
4: Pamiętajmy, że duże rzeki tak naprawdę stanowią podsumowanie dużych zlewni. Tak naprawdę gwałtowne opady często są lokalne, wywołują wzrosty w małych rzekach. To, żeby uzyskać efekt w dużej rzece, potrzebny jest potężny opad, który się wleje nam do całej zlewni. Stąd te duże rzeki często utrzymują, nawet teraz, stany bardzo niskie i przez bardzo długi okres.
1: Niskie stany wód obserwowane są obecnie w rzekach na południu kraju oraz w pasie Polski Środkowej. Klimatolog zwraca uwagę, że już w czerwcu poziomy rzek były alarmujące, a na skutek upałów, które powodują szybkie parowanie, nie ma co liczyć na poprawę. W tym tygodniu powrócił także temat nowych zasad wpuszczania na sesję Rady Miasta Poznania, a to za sprawą poznańskiego społecznika Tomasza Hejny, który napisał do wojewody, twierdząc, że kontrole dokumentów i bagażu są nielegalne. Przypomnijmy, że te i inne zasady, czyli na przykład zwiększona liczba strażników, zostały wprowadzone po tym, jak prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem podczas sesji Rady Miasta. Nowe zasady od początku jednak budziły kontrowersje. Tomasz Hejna uznał je za nielegalne i zwrócił się właśnie w tej sprawie do wojewody, a ten organ nadzoru odpowiedział, że nie może ocenić tych nowych zasad, ponieważ nie zostały wprowadzone uchwałą ani zarządzeniem, lecz wewnętrznym dokumentem podpisanym przez dyrektora jednego z wydziałów magistratu. Jednocześnie w toku postępowania wyjaśniającego Urząd Miasta poinformował, że okazanie dowodu i kontrola bagażu nie są warunkiem udziału w sesji, a jedynie wejścia do budynku. Oznacza to, że osoba, która odmówi okazania dokumentu lub przeszukania torby, mimo to powinna zostać wpuszczona na obrady, czyli zdaniem Hejny pokazuje to, że nowe procedury mają charakter wyłącznie organizacyjny i mogą zniechęcać mieszkańców do udziału w jawnych sesjach rady. W tym tygodniu do Poznania przyjechała znów posłanka Marcelina Zawisza i zainterweniowała w sprawie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. To również temat powracający do sumy tygodnia o tym sporze między przychodnią i magistratem, a sygnalistką, która twierdzi, że rejestratorkom posumu kazano dopisywać przy nazwiskach niektórych pacjentów oznaczenie VIP. Z informacji, których źródeł nie chciała w tym tygodniu ujawnić dziennikarzom Marcelina Zawisza, ma wynikać, że polecenie takie otrzymało kilka rejestratorek. Przedstawiciele posum twierdzą natomiast, że ta sygnalistka dodawała oznaczenia celowo, aby sprowokować całą aferę.
5: Nie możemy zostawiać tego typu spraw niewyjaśnionych. Dlaczego? My mówimy tutaj o sytuacji, w której partia rządząca, która jest partią rządzącą zarówno w mieście, jak i w państwie, robi sobie po prostu uprzywilejowaną kolejkę do lekarzy. To jest podejrzenie, które naprawdę powinno być wyjaśnione, a każda osoba odpowiedzialna, jeżeli zostanie potwierdzone, powinna stracić pracę.
1: Partia Razem, do której należy Marcelina Zawisza, chce tak, żeby Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia skontrolowały pozostałe lecznice należące do Poznania, czyli chodzi o szpitale Raszei, Strusia i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy Mogileńskiej, a do samej interwencji poselskiej w Posum rzecznik tej przychodni się nie odniósł. I jeszcze na koniec szybko wracamy do kolejnego tematu. Dzisiaj taka suma z aktualizacjami wielu spraw, o których już mówiłam w poprzednich tygodniach, miesiącach na naszej antenie. Tutaj właśnie sprawa trochę starsza, a niepewna jest znowu przyszłość toru Poznań. W ostatnim czasie w Sejmie trwały prace nad ustawą wyłączającą obiekty sportowe spod norm emisji hałasu. Projekt powstał po decyzji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nakazującej zawieszenie działalności tego jedynego w Polsce toru, na którym mogą odbywać licencjonowane wyścigi samochodowe i motocyklowe. Po interwencji polityków zawieszono wykonanie tej decyzji na pół roku, a parlamentarzyści rozpoczęli pracę nad ustawą, która miała trafić do czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ale jak przekazał w tym tygodniu dziennikarzom poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego Jacek Tomczak, Ministerstwo Klimatu wniosło o wycofanie tego punktu z obrad i zaproponowało swój własny, nieco zmieniony projekt. PSL krytykuje resort za opóźnianie prac nad ustawą, bo ten ich pierwotny projekt już był po pierwszym czytaniu, ono się odbyło na komisjach, był także omawiany z wieloma środowiskami, a teraz na dobrą sprawę przy nowym dokumencie pracę trzeba by było zacząć na nowo. Dlatego poseł Tomczak zapowiedział, że najpierw spróbuje porozmawiać z ministerstwem oraz marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, który odpowiada za punkty obrad, żeby jednak ten projekt przywrócić. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się po zakończeniu tego półrocznego okresu zawieszenia, jeśli do tego czasu ustawa nie wejdzie w życie. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję Ania Hajduczek. Pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus. Zachęcam Was oczywiście do dalszego słuchania naszej anteny, a także do słuchania sumy tygodnia. Już w przyszły piątek po godzinie 20 do Was powrócimy. Do usłyszenia.
0: Suma tygodnia. Lato z Radiem Emaus.

Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Ten cytat z Księgi Powtórzonego Prawa ze Starego Testamentu jest jak porada dla faceta co do tego, jak ma iść przez życie. Czy ta porada jest wciąż aktualna? Czy łatwo ją wcielać w życie? Jak ważne dla rozwoju psychoduchowego mężczyzny są Kościół, wiara, Bóg? O tym wszystkim dzisiaj w Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Gościem 124 odcinka na Hartowie jest ojciec Leonard Bielecki, zakonnik, franciszkański prowincjał, rekolekcjonista, wiele lat katecheta, od wielu lat przewodnik brązowej grupy Wyciszenie Poznańskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę, znany z wideobloga Bez Sloganu, za którego wraz z ojcem Franciszkiem Chodkowskim dostali w 2010 roku nagrodę bloga roku od Onetu, z wykształcenia i z pasji dziennikarz. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, szczęść Boże, pokój i dobro.
1: Długo się umawialiśmy na tę rozmowę. Bardzo. Tym bardziej się cieszę, że wreszcie się udało tutaj gościć ojca. Jaki obraz męskości budował ojcu tata?
2: No, ja miałem tatę, który był akurat alkoholikiem. Mhm. Był doświadczony przez chorobę alkoholową i przez to też cała rodzina. Także niestety ten obraz jego był takim, no nie był, to nie był przykład. Ja mam kilka lekcji, które od niego dostałem, takich życiowych, bardzo cennych, że na przykład słowo jest ważniejsze niż wszystko inne, że prawda jest ważniejsza niż wszystko inne i owszem, i że pieniądze nie są najważniejsze. To pamiętam doskonale takie wydarzenia w życiu, gdzie to mi się tak odcisnęło, to taka pieczęć na sercu. Natomiast no niestety w moim przypadku ja tej męskości musiałem uczyć się sam, właściwie podpatrując innych mężczyzn, szukając autorytetów, dużo czytając. Myślę, że trwając też właśnie w kościele, ucząc się odpowiedzialności, ucząc się właśnie podejmowania decyzji, ale też wrażliwości, empatii, takiej też konsekwencji, odwagi. To jednak była moja robota. Oczywiście tutaj dużą ukłon w stronę mamy, bo to też myślę, że mama była bardzo świadomą mamą i robiła co mogła. Natomiast faktem jest to, że ja tę lekcję musiałem odrabiać sam. No, to nie żadna pociecha, że to nie tylko ja tak miałem, ale a właściwie to jest smutne trochę, że pewnych męskich cech my w jakimś procencie przynajmniej, tu już nie chcę teraz uogólniać, no nie uczymy się, nie wynosimy z domu, tylko potem człowiek musi, jeśli chce oczywiście, no to szukać tych wzorców. No i potem jest pytanie, co to za wzorce są.
1: Czyli, no dobrze, ale ojciec powiedział, że te trzy ważne mądrości życiowe jednak ojciec przekazał. Myślę o tym, tak. o tych wartościach, które są niematerialne, są ważniejsze wartości niematerialne. To, że słowo, my w ogóle jesteśmy z tego pokolenia, gdzie słowo
2: jeszcze coś ma znaczenie. Dlatego tak się teraz dziwimy.
1: No właśnie. Ale chciałem się też ojca zapytać, no dobrze, skoro nie tata był tym pierwszym męskim autorytetem, to kto?
2: Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Na pewno takim, ale nie wiem czy pierwszym, nie wiem czy kluczowym, chociaż może kluczowym, bo pamiętam, ale takim autorytetem to był na pewno taki ojciec Maksymilian. Ja myślę, że on mnie w ogóle nie pamięta. Byłem jakiś na rekolekcjach u braci kapucynów w Tęczynie, daleko Rabki. I tam właśnie mnie jakoś tak strasznie zaimponował, to było świeżo po powrocie z Afryki, misjonarz taki, z takim ciężkim poczuciem humoru, ale też bardzo wrażliwy. Ja tam byłem tylko 10 dni, nie pamiętam dlaczego, nie wiem dlaczego mi tak w pamięci zapadł, ale to z klucza wielu takich mężczyzn, którzy dawali mi jakiś przykład. Ale to nie był pierwszy. Ja nie umiem powiedzieć. Przepraszam, nigdy się w ogóle nie zastanawiałem nad tym.
1: Czyli to taka składowa pewnie różnych postaw.
2: Święty Franciszek, jak pokazuje obraz idealnego brata, czyli jaki powinien być ten idealny Franciszkanie, to bierze tam kilku braci, z każdego wyciąga jedną cechę i on składając z nich, nawet był taki jeden, o którym no widocznie nie mógł powiedzieć, że jest jakiś pobożny, czy posłuszny, czy pracowity, on był bardzo silny. Ja mówię, a siłę to z tego brata trzeba wziąć. I on dopiero jakby obraz tego idealnego brata, czyli bez jakichś braków i z cnotami na wysokim poziomie, on składa z kilku. Mhm. Składa z kilku i pewnie tak ten obraz też takiego idealnego mężczyzny, no to jest obraz wielu postaci. No, ale oczywiście mówimy o idealnym, nie o dobrym. Mhm. Nie o dobrym, tylko o idealnym. Także...
1: No dobrze, to zapytam o religijność, bo no są takie badania nawet, które bardzo mi się podobają, mnie jako ojcowi. Ojcu. Że dzieci dużo chętniej się modlą, chodzą na msze, korzystają z sakramentów, kiedy widzą ten przykład ojca niż przykład matki, że ten przykład ojca bardziej pociąga. Ustaliliśmy sobie, że ojciec nie miał tego przykładu, że podglądał trochę tych zakonników, księży, no ale też pewną rolę na pewno w domu odegrała w tej kwestii mama.
2: Ja w ogóle być może jestem tym wyjątkiem poza tymi badaniami. No ja myślę, że to, co pan redaktor przytoczył, to jest wynik takiej chęci naśladowania taty. Uh-huh. Wiemy, że to dzieciaki uczą się przez emocje, przez naśladowanie, też nie przejmują emocji rodziców czasami, no i chcą robić to, co robią rodzice. No więc tak sobie to wyobrażam, że na pewnym etapie rozwojowym po prostu syn chce robić to, co robi tata. Dla niego to jest ważne i wspaniałe i to jest też dobrze ten moment wykorzystać, aby faktycznie zaszczepić w dziecku te wartości, które są dla nas ważne. Natomiast jak mówię, no u mnie akurat tata był średnio religijny. No, zawoził mnie do kościoła albo nie zawoził. Aha. Czekał w samochodzie, aż się msza święta skończy i wracaliśmy. Także tak ma religijność taty, nie? Także on mi w ogóle nie dał tego przykładu. No mama dawała mi ten przykład, owszem. Ja nie wiem, jak ona to robiła. Tutaj pozdrawiam wszystkie mamy, które wychowują same dzieci albo bez współuczestnictwa ze strony taty. I wszystkich ojców, którzy bardzo odpowiedzialnie do tego podchodzą. Jesteście bardzo ważni dla swoich dzieci i w wielu miejscach kluczowi. Natomiast jak to u mnie mama robiła, nie wiem. Ja byłem ministrantem. Dla mnie w ogóle wiele rzeczy wydawało się takie oczywiste. Naprawdę, ja kiedyś też pytałem mamę. Ja mówię, jak ty to robiłaś, że sobie poradziłaś ze mną, z moim temperamentem. Jestem choleryczny, wieloma rzeczami się interesuję. Taki mam silny charakter. A mówię, nie wiem, dziecko robiłam, co mogłam, a resztę oddawałam Panu Bogu. Taki tutaj definicja systemu wychowawczego mojej mamy. Robiłam, co mogłam, resztę oddawałam Panu Bogu. Ja naprawdę nie wiem, jak to się stało.
1: A to taka fajna dewiza w ogóle. My rozmawiamy tutaj w męskim gronie, ale to w ogóle fajna dewiza,
2: super.
1: Że rób wszystko, co możliwe i co leży od ciebie. Znaczy, to nie jest nasza dewiza, żeby tak było jasne.
2: Tak. No to jest w ogóle dla każdego.
1: Już jeden święty o tym powiedział.
2: No właśnie, więc pewnie to jest jakaś formuła na życie, nie? Rób to, co możesz, że to oddaję Panu Bogu. Natomiast ja mogę powiedzieć o jakimś takim moim braku, czy o czymś, co na pewno chciałbym jako dziecko, czy jako już dorosły też syn mieć, nie? To właśnie ten przykład ze strony taty, gdzie ja mógłbym w taki męski sposób, prosty, szczery, porozmawiać. No ja tego niestety nie miałem. Nie? I musiałem bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby pewne rzeczy odkryć, żeby pewne rzeczy jakoś tak poukładać, umocnić się w tym. Nie wiem, jak by wyglądała moja religijność, gdyby tata tam jakoś miał większy udział. No, tak powiem, no, u mnie się udało. Uh-huh. Ale to nie znaczy, że ja...
1: Ale to bardziej wbrew wszystkiemu niż...
2: Wbrew wszystkiemu i to nie znaczy, że ja nie mam tego braku, takiego przykładu. Uh-huh. Ja bym chciał, nie wiem, pójść z ojcem do kościoła, pogadać o wierze. To było w ogóle totalnie niemożliwe u mnie w domu. Uh-huh. To z tej strony można powiedzieć, że to gniazdo nawet było naznaczone takim brakiem, nie? Że ja nie... Nie mogłem tego zrobić. Mój tata mnie nie rozumiał. Nie? A w tej dziedzinie to już totalnie. To nie był jego świat. Ja teraz z perspektywy czasu wierzę, że potrafię sobie wytłumaczyć, zrozumieć, okej. Okay. Ale brakowało mi tego. Także to ja myślę, że każdy dorosły syn chciałby móc porozmawiać z tatą na każdy temat. Ja już teraz nie mówię, że to religijny, nie? Ale po prostu móc powiedzieć i to nie opowiadać, tylko się zrozumieć. Czasami są takie tematy, nie? Gdzie my dużo nie mówimy, a się jednak rozumiemy.
1: Tak, to prawda.
2: Jak mój serdeczny przyjaciel Cyprian, ojciec Cyprian, pozdrawiam go, na pewno mnie nie słyszy, ale go serdecznie pozdrawiam, to on mówi, wiesz, jak ja bym chciał właśnie, żeby już mnie ktoś ciągle nie oceniał. Mieć takich ludzi, którzy cię przyjmują takim, jakim jesteś, a nie, że ciągle cię oceniają. Takie, takie już trochę takie życiowe pragnienie, ludzkie, ładne. No więc ja też miałem wiele pragnień, żeby być po prostu z ojcem, spojrzeć sobie tak jak, ja tak z mamą mam czasami, nie? Że się tak spojrzymy na siebie i tam już się trzeba nie dokańczać i tak mieć z własnym tatą. No nie miałem tego niestety.
1: Mhm. No. Tak się zastanawiam, bo w tym roku będzie 19 lat, odkąd został ojciec kapłanem.
2: Tak, tak, w maju, 20.
1: Tak, w maju.
2: 6.
1: Maryjny miesiąc.
2: Nie 26, 21, przepraszam.
1: Maj i 19 lat będzie posługi. No właśnie, posłuszeństwo, bóstwo, czystość. I z jednej strony te cnoty, z drugiej strony świat, liczba powołań spada, zamykane są seminaria, łączone są seminaria. Klimat wokół kościoła, wokół kapłanów jest jaki jest. I pewnie jakbym miał dzisiaj pytać, czy nie było ciężko, to byłoby pewnie dużo trudniej niż wtedy? Czy nie ma takiego rozgraniczenia?
2: Ja jestem w ogóle, teraz jak tak pan mówi, jak jestem zmuszony trochę do takiej retrospekcji, to chyba jakiś taki wyjątkowy w wielu kwestiach. To znaczy, no tak jak to mówię, no te religijności, męskości, no gdzieś uczyłem się sam. Znowu teraz, tak jak pan mówi, no tutaj ten spadek powołań, taki jakby drapieżny świat wobec kościoła. Prawdę mówiąc, moi bracia mi opowiadali o różnych nieprzyjemnościach, które mieli. I ja się z tym nigdy nie spotkałem, no. W Poznaniu tutaj jestem przecież no, kilkanaście lat. Nie? Nie było mi 8 miesięcy, znowu wróciłem. Staram się, nie zawsze chodzę w chabicie, wszystkich przepraszam, ale no staram się chodzić i to czasami, nie wiem, pociąg był tam o 2:30 do Krakowa, albo przyjechałem skądś tam nad ranem o 5:00, czy wieczorem z jakiegoś koncertu wracałem w chabicie. Do mnie nikt nie powiedział nic, co by mnie jakoś dotknęło, co by było jakieś takie, wiecie, nie na miejscu. Oczywiście były wulgaryzmy, ale no, nie na antenie tego radia i w ogóle też nie mogę tego zacytować, natomiast to był sposób wyrazu tego człowieka. On jakby miał wplecione jak spacje po prostu pewne wyrazy, no więc jeżeli on tak się do mnie zwraca, on się zwraca tak do każdego innego człowieka, nie? Mhm. Tam, więc no świat, spadek powołań, no mnie nie martwi spadek powołań.
1: To znaczy, co ojca martwi?
2: Z jednej strony niby mnie martwi po ludzku, ale to Pan Bóg daje rozwiązania. Nas jest na 6 latach w seminarium franciszkańskim, nas jest 3 kleryków. Uh-huh. Na 6 latach, nie? To ja mam perspektywę jako prowincjał iluś lat do przodu, jak to będzie wyglądać. To nie jest prognoza. To ja wiem, no już nas więcej nie będzie. No to się nie da doprodukować, dokupić księdza, nie? Uh-huh. Zakonnika. Uh-huh. Także to będziemy. Natomiast to, co mnie martwi, to, że czasami jakoś tak brakuje ludziom w Kościele takiego światła Ducha Świętego, że Pan Bóg na ten moment, na ten czas daje rozwiązania, daje życie i trzeba zobaczyć, jak odczytać wolę Bożą teraz, a nie przykładać te normy z przeszłości na to, co się teraz już nie da. To, co mówi Jezus, jest nowe wino, ale stare bukłaki, a to się kończy źle, to się kończy eksplozją, napięciami potężnymi, niepowodzeniem. Traci się wino, traci się bukłak, to się rozrywa. Po prostu trzeba nam nowej mentalności i to mnie martwi, że Kościół stoi już w tak nowym miejscu, że czasami ludzie Kościoła...
1: A te bukłaki są wciąż stare.
2: One są, ciągle żyją w tych starych schematach. Mhm. W tych starych schematach. Jakby w takim skansenie mentalnym i zaskoczeni. I zaskoczeni, dlaczego ludzie reagują tak, a nie inaczej. Dlaczego są tacy wrażliwi na pewne rzeczy. Wcześniej byli na inne rzeczy wrażliwi. Teraz są na coś innego. Świat się zmienił. Doktryna się nie może zmienić, bo to myśmy ją wymyślali. To Bóg nam się objawił. Także doktryna się nie może absolutnie zmienić. Ale ta wrażliwość ludzka, postawa, to one już dawno powinny. No i to jest to, co ten, jak napina się taki suchy bukłak, no to on trochę trzeszczy, nie? Jak tam buzuje to wino. No i to w niektórych miejscach trzeszczy. Czy kiedyś ludzie mieli lepiej, czy Kościół był wcześniej w lepszych czasach, podczas jednej wojny światowej, podczas tego okresu międzywojennego, a druga wojna światowa, a zaraz potężny totalitaryzm, rządowe komórki do prześladowania Kościoła?
1: Znaczy, bardziej, to ja zaraz obronię, dlaczego tak zapytałem, bo ta teza nie wynika, wynika z tego, że wydaje mi się, że kiedyś łatwiej było zdefiniować, co jest złe, a co jest dobre, teraz to wszystko gdzieś pływa.
2: Ach, totalnie się z tym nie zgadzam.
1: Proszę bardzo.
2: Osobiście uważam, że to jest, że trudniej jest to zachować, ale zdefiniować, w czym problem? Definicje mamy te same. Właśnie problem polega na tym, że próbujemy redefiniować stare definicje.
1: Aha. No właśnie w tym jest problem, tych redefinicjach.
2: No jeżeli rzeczywistość nam kreuje semantyka, czyli słowo osoba, człowiek już nie znaczy to samo co kiedyś, bo nagle nie mówimy dziecko, tylko mówimy o płodzie, nagle nie mówimy o małżeństwie, mówimy o wolnym związku, to nawet na męża się mówi partner. Oczywiście ten, rozumiem, że ten związek partnerski ma być, jeżeli chodzi o pewną równość, ale my powiemy i odmienność jednocześnie, to oczywiście, że będziemy tutaj właśnie. Oj, tu pewnie nie będziemy mieli tyle czasu, ale to jest bardzo ciekawe, jak słowa zmieniają rzeczywistość, która jest taka sama. Nie? Bo zmieniają nasze postrzeganie i de facto zaczynamy pewne rzeczy totalnie widzieć inaczej i one się w jakiś sposób stają inne. Że my już później nagle, no bo co, ktoś powie, że nawet nie wiemy, co to jest prawda, nie? Dochodząc do absurdu, powiemy, że wszystko jest subiektywne, no to znaczy, że prawo nas żadne nie obowiązuje, bo ty uważasz tak i uważam inaczej. Zresztą mamy tego dowód, nie? No tak. To jest, tak się nie da. Tak się nie da. Dla mnie, dla człowieka wiary, ja oczywiście tą rzeczywistość nie kreuję, ale odkrywam. Czyli Bóg stworzył rzeczywistość. On jest twórcą tego, jaki ten świat jest i on pozwala mi odkrywać go, nazywać, zrozumieć.
1: I to jest chyba w ogóle fundament do tego, o czym rozmawiamy.
2: No to są pewne aksjomaty, to zależy, jaką antropologię się przyjmie, no tak to potem konsekwentnie. I mnie tego szkoła nauczyła. Uh-huh. To jest ciekawe, że kiedy w szkole uczyłem religii, no to wiadomo, że uczniowie mają dużo pytań i takich przeróżnych i ja tam dopiero odkryłem, jak spójna jest nauczanie Kościoła, jak ona jest żelaźnie konsekwentna. Ona wychodzi od Księgi Rodzaju, kończy się tutaj na nas. Jaki ta wizja człowieka, ona jest niezmienna. Ona jest po prostu niezmienna, niezwykle logiczne, konsekwentne, przyczynowo-skutkowe. Oczywiście pod warunkiem, że weźmiemy jako punkt wyjścia pewną koncepcję świata. No ale rozumiem, że ktoś może wziąć inną. No i wtedy się zaczyna zderzenie, nazwijmy to, dwóch cywilizacji. I albo potrafimy mówić o tym, albo zaczynamy się spierać i konfrontować.
1: Z takim poglądem się na początku dosyć dla mnie zaskakującym, ale zastanawiam się, jak się do tego ojciec odniesie. Spotkałem, że ceną, jaką płaci mężczyzna za życie duchowe, jest utrata męskości. I to z jakiegoś takiego wywiadu, z którymś duszpasterzy związanych.
2: Ja w ogóle nie rozumiem, nie widzę związku. Co ma życie duchowe do utraty męskości?
1: Że tutaj autor tych słów miał na myśli, że takie budowanie mężczyzny zewnętrzne tej męskości nijak się ma z tym taką duchowością, wrażliwością. Chyba bardziej o to chodziło autorowi, bo to też dla mnie, mówię, to jest to zaskakujące, ale też jestem ciekaw, co ojciec na ten temat sądzi.
2: Ja nie wiem, jak on definiuje męskość. No, jeżeli nie znamy definicji, nie wiemy, o co mu chodzi, to
1: znowu wracamy do tych fundamentów.
2: No oczywiście, no bo nie wiemy, o czym rozmawiamy. No ja nie rozumiem, dlaczego przyznać się do jakiejś słabości albo kwestia zaufania Bogu ma naruszać moją męskość. Aha. Dlaczego
1: właśnie to,
2: czułość ma nie być męska?
1: Czy czułość właśnie i poczynanie się do błędów? Bo tak trochę nam każe myśleć świat, że jak ktoś popełnia błąd i się do tego jeszcze, nie daj Boże, przyznaje, no to znaczy, że jest słaby.
2: A ja mam to w nosie, jak mi świat każe myśleć. A kto to jest ten świat? Kto mi tak każe myśleć w tym świecie? Co to są za ludzie w ogóle? No jak może być czułość? Czyli to bardzo proszę, to spróbujmy zrobić inaczej. Spróbujmy zapytać kobiet, które w jakiś sposób one wyczuwają ten męski pierwiastek, nawet chcą doświadczyć tego męskiego pierwiastka, czy dla nich czułość jest niemęska. No niemęskie będzie na przykład brak konsekwencji, niemęski będzie
1: brak odpowiedzialności.
2: Odpowiedzialności przede wszystkim, czy brak jakiejś decyzyjności. Ale czułość? To się w ogóle nie wyklucza. To jest w ogóle pytanie, jak być czułym i stanowczym, nie? I odpowiedzialnym, i prawdziwym. To jest pytanie, to jest wyzwanie.
1: To wszystko w jednej postaci.
2: No w jednej, no bo to się składa, nie?
1: I to nie zlepiamy, jak ci zakonnicy, w jeden ideał.
2: Poza tym, no trochę zlepiamy. nie zlepiamy. Poza tym duchowość, pamiętajmy o tym, że ona wpływa na nasze wnętrze, ona nas kształtuje, daje siłę. Ja tutaj ciągle mam na telefonie i to mi tutaj ginie, mi ekran gaśnie. Wszystkich panów przepraszam. To jest, słuchajcie, to jest Izajasz, 40 rozdział, 30 werset. I dla mnie to jest w ogóle ciekawe, co to jest napisane. Mówi tak, chłopcy to się męczą i nużą chwieją się słabnąc młodzieńcy, ale ci, co zaufali Panu, czyli ta kwestia zaufania to jest kwestia pewnej niewystarczalności, ale ufności w Bogu. Tutaj Izajasz pisze, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orny, biegną bez znużenia, bez zmęczenia. To właśnie każdy, chyba każdy ma chwilę zwątpienia. Kto nie ma chwili zwątpienia, no to dla mnie to jest nieprawdziwy człowiek. To jest jakaś kukła. Ktoś udaje. Nie wierzę w to, że można, musi być gdzieś ten, jak ksiądz Pawlukiewicz kiedyś mówi, jak w piżamie jesteś już, nie, w domu, nikomu nic nie musisz pokazywać, udowadniać, nie, sam ze sobą zostajesz, taki jaki jesteś, nie, to jesteś ty prawdziwy. Więc myślę, że każdy ma jakiś moment takiego zwątpienia we własne siły, jakiś kryzys zaufania w ogóle do drugiego człowieka, kryzys własnych możliwości. Ale jeśli widzisz, że po prostu kończą się już możliwości, że człowiek już nie daje liczyć sam tylko i wyłącznie na siebie, no to myślę, że każdy to przeżywa. To nie jest kwestia tylko męska, to jest kwestia w ogóle, to jest kwestia ludzka. Natomiast szukać siły w Bogu to jest mądre. Bo to tak jak kiedyś mój znajomy mówi, ja jestem trochę nieogarnięty, ale nauczyłem się radzić sobie z tym. I to jest podobnie. Ja mogę mieć wątpliwości, ale ja muszę znaleźć sposób, jak z tym żyć, jak to rozwiązać, żeby było dobrze. Duchowość jest pozbawieniem męskości. To proszę imię, nazwisko, adres, zaraz załatwimy sprawę. To tak powiem.
1: To zanim ustalimy imię, nazwisko i adres, zrobimy krótką przerwę na utwór Armii Niezwyciężony, po którym wracamy do rozmowy z ojcem Leonardem Bieleckim. Zostańcie proszę z nami.

0: Dobry wieczór po przerwie, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest dziś ojciec Leonard Bielecki, zakonnik franciszkańskiej prowincji, rekolekcjonista, wiele lat katecheta. To wymieniamy. Wszyscy wiedzą, kim jest ojciec Leonard. Dobry wieczór tym, którzy nas nie słuchali w pierwszej części, a tym, którzy nas słuchali, też dobry wieczór.
1: Też dobry wieczór bohaterom, którzy wytrwali do drugiej części.
0: Nasze gadanie. Właśnie, bo rozmawiamy trochę o tych męskich pierwiastkach, trochę o tym, jak ma mężczyzna się znaleźć w kościele, trochę też retrospekcji z życia ojca. Skończyliśmy o tym, że przyznawanie się do błędów, niektórzy twierdzą, że jest niemęskie, że...
2: Niewystarczalności. Do błędów pewnie też, nie? Mhm. Ale to, że do jakby uznanie tego, że jestem niewystarczalny w wielu miejscach, nie? Mhm.
0: No właśnie, bo to przez wiele czasu było traktowane jako taka słabość charakteru, nie? Że właśnie to są, że jestem niewystarczalny, że czegoś mi brakuje i tak dalej, i tak dalej. Ale no właśnie, ale przecież Kościół to jest ta przestrzeń, gdzie jest sakrament, który wymusza to przyznanie i jest sakrament, który pozwala potem z tego wstawać.
2: Ja nie muszę się wszystkim tego przyznawać, to jest ważne. Mhm. Bo to, że ja się przyznam sam przed sobą, to, że ja być może będę chciał otworzyć to serce i o niektórych rzeczach powiedzieć najbliższym, albo to, że poczuję się słaby i ja nagle widzę rozwiązanie dla mnie, że odzyskuję siłę przy Bogu, to jest kluczowe, bo to, że ja mam słabość, czymś sobie nie radzę, to naprawdę, to nie chodzi o to, żeby teraz wszystkim mówić. To sztuka to jest znaleźć rozwiązanie.
0: Zapytam inaczej, a przyznanie tylko Bogu nie jest w niektórych momentach łatwiejsze niż na przykład najbliższym?
2: Znaczy, no to pan będzie lepiej wiedział.
0: Tak sobie myślę, że rzeczywiście...
2: Nie, no ja myślę, że to... No nie, ja mogę tylko tutaj...
0: Bo ojciec jest z drugiej strony.
2: No. Tych kratek. Ja myślę, że panu Bogu przyznać się jest łatwiej.
0: Tak.
2: Chyba, że się ma z Bogiem na pięku. Ale w normalnych sytuacjach,
0: no ale jak się ma z Bogiem na pięku, to się nie przychodzi do spowiedzi.
2: No tak. Ja byłem w innym miejscu, to znaczy jeszcze w ogóle o spowiedzi nie myślałem. Aha. Ja myślę, że przyznać się wobec najbliższych, że z czymś sobie nie radzę, bo jest lęk, nie? Jak to zostanie odebrane.
0: Też ciekawa przewrotność natury, że bardziej się boimy tego, co powie człowiek, niż Bóg.
2: Poczujemy się czasami odpowiedzialni za drugą osobę i nie chcemy, nie to, że nawet stracić w oczach, tylko dać komuś takie wrażenie, że nie możemy się kimś zaopiekować. Ja tak uważam. Uh-huh. I ta odpowiedzialność, ona czasami jest na wyrost, czasami jest wręcz tak napompowana, że my już nie dajemy rady i boimy się. Natomiast...
0: No, czyli zakładamy też jakieś maski. Że jesteśmy lepsi niż rzeczywiście jesteśmy?
2: Nie, no to... To musimy zrobić jakiś serial, nie? Tutaj przede wszystkim zobaczmy, czy druga strona pozwala nam się przyznać do tego, bo to, że my się czujemy silni i ktoś nam się zwierza z wielu rzeczy, to traktujemy jako coś normalnego. Mhm. Czasami nie chcemy powiedzieć o tym, że sobie z czymś nie radzimy bliskiej nam osobie, bo czujemy się, że ta osoba tak na nas liczy i że my tak się powinniśmy tą osobą zaopiekować, zatroszczyć, że nie chcemy, żeby ten ktoś się martwił i o siebie, i o nas. Mhm. I chcemy stanąć na wysokości zadania. I to nie jest kwestia tylko maski. To jest myślę, że złożone. To znaczy, czy druga strona daje mi poczucie bezpieczeństwa, że ja się mogę do tego przyznać, że nie tracę w oczach drugiej stronie, że nie tracę tej swojej pozycji, nazwijmy to w domu, czy w środowisku, kiedy ja się przyznam do tego. Bo ja jestem duchownym, ja słyszę non-stop, że ktoś sobie z czymś nie radzi. Dla mnie to jest normalne słyszeć, że sobie ktoś z czymś nie radzi i to w ogóle w żaden sposób nie wpływa na moją ocenę drugiego człowieka. Ale po męsku mi samemu przyznać się komuś, że sobie z czymś nie radzę, no to właśnie jest problem, bo czasami ci najbliżsi, ten świat jest tak skonstruowany, że my się trochę boimy u nich, przed nimi być słabi i boimy się ich reakcji. Czy nas przyjmą takimi? Czy nie stracimy tego pierwiastka, takiej siły?
0: No i czyli wracamy do tego, co powiedziałem, że Bogu łatwiej się przyznać.
2: No i człowiekowi wierzącemu na pewno. Mhm. Nie? Mhm. Na pewno. Także to jest wyzwanie też w drugą stronę. Nie? Czy osoby, które są wokół nas, czy dają nam wystarczające poczucie wartości, że my możemy to zrzucić z siebie. I tego się chyba nawet czasami oczekuje od mężczyzn, że przynajmniej wydaje mi się, że niektórzy oczekują, że mężczyźni już nie będą tacy ciągle twardzi, tacy aż nieludzcy znowu, nie? Uh-huh. Że tak ciężko jest dotrzeć, to przecież to ile to osób, jak mówi o o jakimś wyjątkowym okazywaniu czułości wnętrza ze strony taty, to mówi o takich banalnych rzeczach.
0: O tym, co robi mama za każdym razem.
2: No. Mhm. A u faceta to nagle rośnie do jakiegoś, no chyba mu zależało, bo widziałem, że mnie tak, nie wiem, poklepał po ramieniu. Mhm. Nie? Mhm. No, ale to nie jest tylko wina mężczyzn. To jest bardzo ciekawy temat, jak też nas kształtują, tutaj już nie chcę teraz wchodzić w taki grzęski grunt damsko-męski, ale na ile mamy poczucie bezpieczeństwa drugiej osoby, na ile może, bo się mówi, że faceci nie płaczą. No nie płaczą, ale być może się czasami czuli odrzuceni, że on się nawet nie odważy zapłakać, bo w bardziej błahej jest, tylko czy my się umiemy czytać. Nie wiem, czy panowie, czy się zgodzicie, to napiszcie później tutaj. Uh-huh. Ale to jest właśnie ten temat, czy druga osoba umie nas wysłuchać w kluczowych momentach, kiedy my chcemy coś powiedzieć, bo wystarczy, że w tych, kiedy my się otwieramy i nas ktoś pozamyka, bardzo ciężko jest potem się otworzyć.
0: To prawda. No. Tak się też zastanawiam o tym, mówimy o tym przyznaniu się do błędów, do jakichś niedoskonałości i mówiliśmy o tym, że łatwiej to zrobić przed Panem Bogiem niż przed rodziną, bo czasami boimy się tego, czy jest na tyle zaufania, czy jest na tyle gdzieś zrozumienia z drugiej strony. Ja się też tak zastanawiam, czy też nie jest ten taki przypadek, nie dotyczy wstydzenia się praktyk religijnych, bo są na przykład takie momenty, kiedy ktoś jest religijny, ktoś wierzy w Boga, ale na przykład ma taką pracę, gdzie nawet nie pracodawca, ale zespół obśmiewa na przykład. I tutaj on stoi trochę między błotem a kowadłem, bo z jednej strony czuje, że go to boli, że ktoś obraża jego uczucia, a z drugiej strony boi się, że będzie outsiderem i za chwilę będzie taki wykluczony, nie?
2: Środowisko wyczuwa. Nie? Czy ktoś jest wierzący, czy nie jest wierzący. To jest raz. Ja tutaj nie byłbym taki ostry. To znaczy, jeżeli ktoś ma sobie zrobić specjalnie kanapkę do pracy z mięsem w piątek, żeby ktoś go nie obśmiewał, no to bym uważał, że to już jest jakiś skrajny lęk, nie? To owszem. Ale pamiętajmy też, tutaj przepraszam teraz za takie porównanie, ale myślę, chcę, żebyśmy uchwycili jakby pewien mechanizm. Jezus z nauką do różnych osób idzie w różny sposób, nie? Na przykład do Heroda, który przed śmiercią, on tam wzywa Jezusa, chce, żeby on coś mu pokazał, czy nie wiem, zrobił jakieś cudne zawołanie. Jezus się ani słowem nie odezwał w tej sprawie. Jezus mówi też, nie rzucajcie pereł przed wieprze. To znaczy, że trzeba uważać, bo to, co dla nas... Czasami my możemy w dobrej wierze takim właśnie iść tak standardowo, ty masz być tym ewangelizatorem, masz nie wstydzić się wiary i po prostu ktoś ci będzie deptał to, co jest dla ciebie świętością i to jest pytanie, czy to jest ten moment, czy to jest ten moment. Myślę, że każdy z nas będzie czuł taki moment decyzji, że teraz mogę to zrobić, że powinienem to zrobić, ale będą takie momenty, że jeśli będziemy chcieli na siłę coś forsować, to albo pójdzie to w stronę fundamentalizmu, że nas już nic nie będzie obchodzić, albo w formę jakiejś po prostu kpin, jakiś... Znaczy rozumiecie, w momencie, kiedy ktoś mówi, sprawdzam cię, kim ty jesteś, ja się mam obowiązek przyznać do tego, kim jestem. Nie mogę się zaprzeć samego siebie. Natomiast ja to bym bardzo ostrożny przy takim afiszowaniu się, rozmowach. Jestem zwolennikiem, ja mam swoją tożsamość, wiem, kim jestem, będę tego bronił, ale stwarzajmy przestrzeń na gruncie ludzkim do rozmowy po to, żeby w pewnym momencie być może móc wejść również porozmawiać o tych sprawach duchowych. Ale bez tej przestrzeni ludzkiej na poziomie takim religijnym, duchowym będzie bardzo ciężko się spotkać. My musimy sobie zaufać na tyle, żeby ktoś był w stanie mnie wysłuchać.
0: Z jednej strony zaufanie, ale to chyba też padło taka jedna ważna rzecz, z którą w ogóle my mamy problem. Nie tylko mężczyźni, w ogóle myślę o ludziach współczesnych, żebyśmy się nauczyli słuchać.
2: Nauczyliśmy się, czy nie nauczyliśmy?
0: Żebyśmy się nauczyli, bo wciąż nadajemy, ale... No
2: to jest ten moment, to jest
0: znowu
2: właśnie...
0: Znowu otwieramy temat.
2: Tak, no bo to jest właśnie taka postawa konfrontacyjna, czyli... Czy to wynika z tego, że jeżeli jestem czegoś przekonany, to wszyscy dookoła muszą być przekonani, no, do tego samego. No nie muszą być przekonani, czasami wystarczy robić swoje, mówić o swoim, właściwie to jest przede wszystkim, mówić o swoim doświadczeniu i nie zmusisz drugiego człowieka. Możesz wszystko wyłożyć jak kawę na ławę, to będzie spójne i nie przekonasz go. Jeśli on nie będzie chciał cię słuchać, to go nie przekonasz. A szkoda, bo święty Paweł mówi, dla biednych stałem się biednych, dla bogatych stałem się bogatych, dla wszystkich stałem się wszystkich, aby pozyskać przynajmniej niektórych. Czyli w pewnych środowiskach on po prostu musiał jakby wejść na pewien sposób rozumienia tego człowieka, by z nim rozmawiać. No nie da się jednym kluczem ze wszystkimi rozmawiać.
0: To jest ta inteligencja emocjonalna.
2: Z jednym się rozmawia w otwarcie, z drugim trzeba trochę dać dystansu, bo widzisz, że nie wejdziesz z nim w taki dialog. Z jednym żartujesz, a z innym wiesz, że sobie nawet nie pożartujesz. No. Mhm. Więc to szukajmy, przede wszystkim szukajmy mostu, czyli tego, co nas najpierw łączy, żebyśmy się mogli jakoś komunikować, bo to, że ja będę mówił, to nie znaczy, że się komunikuję.
0: Słuchanie, z słuchaniem wiążą się chociażby rekolekcje. Mhm. Rekolekcje, no za chwilę zbliża się Wielki Post i też to taki czas jest właśnie na odnowę duchową, na rekolekcje. Dlaczego one są tak potrzebne nam, facetom? Znaczy nie tylko facetom pewnie, ale no rozmawiamy.
2: Żeby się skonfrontować, nie? Żeby trochę przypomnieć sobie rzeczy, które są istotne, ważne. No, dla nas ludzi wiary to życie na ziemi ma mieć perspektywę. I łatwo tą perspektywę stracić, dlatego rekolekcje pokazują nam na nowo, po co to wszystko. Po co to wszystko? Tu zapraszam panowie, abyście chcieli przyjechać na rekolekcje, których wam nikt nie wygłosi. To mamy niedaleko Elbląga nad Mierzeją Wiślaną w miejscowości Kadyny. Taki domek, taką pustelnię. Tam jest lodóweczka, kaplica, łazienka, aneksik. Przyniesiesz sobie jedzonko, oddajesz telefon przełożonemu.
0: To z tym będzie chyba najgorzej.
2: No to nie przyjeżdżaj. I dostajesz kluczyk. I tam jest bardzo dużo czasu, można się skonfrontować ze sobą. Tam właśnie Pan Bóg działa.
0: Mhm. Czy są rekolekcje cisza, w ciszy?
2: Tak. Cisza, tam jest ten klasztor jest w lesie, na wzgórzu, jest gdzie spacerować, jest czas na modlitwę, są bracia, można się wyspowiadać. Codziennie msza święta, nie opodal w klasztorze, ale w tym domku jesteś sam. Także nie wszyscy muszą teraz iść grzecznie do ławki i słuchać, tylko można różnych formuł. Ja byłem na takich rekolekcjach, no to tam Pan Bóg podotykał niektórych.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy Pan Bóg w ciszy mówi?
2: Bardzo głośno, nie? To jest właśnie... ja taki byłem zadziwiony, jak szybko... Przepraszam wszystkich, którzy by kiedykolwiek słuchali, ale ja naprawdę musiałem wtedy zacząć żyć tym, co sam głoszę, nie? Bo Pan Bóg dotknął jakichś moich deficytów, jakichś moich chyba obaw, lęków, nie wiem, takich przestrzeni moich słabości, gdzie ja musiałem Bogu, to było tak mocne doświadczenie, znaczy niby nic się nie musi, ale ja czułem, że ja muszę, jeżeli chcę z tego wyjść, zawołać do Boga, zaufać Mu, poprosić Go o to, co ja to wiedziałem w sercu, nie wypowiadałem, a wypowiedzenie ma duże, nie, znaczenie. Mhm. I od tego momentu zaczynało być pokój w sercu. Ciekawe doświadczenie, ciekawe. Kadyny, słuchajcie, niedaleko Elbląga, no, tam znajdziecie w internecie.
0: Wszystkim tym, którzy są zainteresowani, już teraz serdecznie polecamy. Ja się tak zastanawiam, czy łączenie takich fizycznych wyzwań z modlitwą. Myślę sobie o ekstremalnych drogach krzyżowych, myślę sobie o takich rzeczach, gdzie są dosyć popularne wśród mężczyzn. To jest fajna, dobra droga?
2: Jak komuś służy, to tak. Na siłę bym nie zmuszał. Ja są ludzie, którzy chodzą co roku. Ja byłem raz na takiej ekstremalnej drodze krzyżowej, którą sam sobie trasę wyznaczyłem, tam 40 parę kilometrów. Byłem z moim współbraćmi mistrzem, a z Torunia szliśmy do takiej miejscowości Pakoś. O 4 nad ranem to ja myślałem, że mnie jadący samochód zdmuchnie z powierzchni, byłem taki słaby. A przecież pielgrzymkę idę do Jasną Górę, gdzie są te trasy podobne, nie?
0: Chciałem powiedzieć właśnie.
2: No właśnie, więc to było takie bardzo zaskakujące dla mnie, bo nie wyobrażałem sobie takiego zmęczenia, a w lipcu przecież idziemy i też nic nie mówimy, akurat w naszej grupie i 38, 36, 32 kilometry, nie? Dzień za dniem i spoko.
0: No tak, bo ta pielgrzymka przecież jest wyciszenia, no. To jest ta grupa.
2: Tak, tam gitara cię nie niesie.
0: Dokładnie.
2: Tam jesteś ty z Panem Bogiem, także ja nie wiem. Szczerze, to nie wiem. Jeżeli komuś, dla kogoś to jest potrzebne, to znaczy mogę powiedzieć w ten sposób. Jest związek absolutnie ciała, ruchu z duchowością. Mhm. Absolutnie. Ja byłem w tej pustelni, to nawet mówię, słuchajcie, tam jakieś grabie powinny być, jakoś łopata, bo mi w pewnym momencie mnie nosiło. Ja musiałem coś już zrobić, nie tylko trwać. Więc pewnie tak. Więc jeśli dla kogoś, ktoś widzi, że to doświadczenie, nie wiem, jakichś takich wydarzeń związanych z siłą, z pracą, mu pomaga, to jest jakieś spójne, jak najbardziej. Jak najbardziej. To znaczy pewnie, tylko że my też jako faceci jesteśmy różni.
0: To prawda.
2: No, my też jesteśmy bardzo różni, ale może być tak, że dla jakiegoś takiego powiedzmy dużej grupy ludzi bezczynność jest zabójcza i rekolekcje, gdzie jestem bezczynny, one po prostu mnie, czy człowiek, przepraszam, na łeb dostaje. Mhm. Dlatego pewnie ten taki motyw jakiejś pracy, działania, nawet pomocy komuś, nie? Takiej to...
0: Ale my mamy w sobie taki pierwiastek męskości, że my lubimy wyzwania, nie? Między sobą. Dlatego też myślę sobie o tych wyzwaniach, które człowiek sobie stawia. Zaraz mi ojciec powie, że też jest w tej kwestii inny.
2: Nie, no to ja jestem pieszy, to uwielbia się zakładać i zawsze wygrywać. To ja tu jestem, nie jestem żadnym w ogóle. Co to znaczy wyzwania? To czego nie można zrobić?
0: No właśnie, właśnie.
2: No to jest, dla mnie to jest woda na młyn. Powiedz czego, że
0: powiedz, ja czy, tego czy, nie zrobię.
2: No ja tak mam, no co zrobię.
0: Ale to chyba mówię, to większość facetów ma. Dlatego pytam o połączenie tego z gdzieś tam z jakimś wyrzeszeniem, z modlitwą, nie?
2: Ale ja tutaj w ogóle nie widzę sprzeczności. Aha. Ja lubię się zakładać, lubię wygrywać, lubię coś komuś czasami udowodnić. I są przestrzenie, gdzie już mi się bardzo tego nie chce robić. Nie? To, że gdzie już po prostu tam, gdzie to jestem cały ja i takie miejsca, gdzie po prostu już, nie wiem, wyrosłem z tego, już też mi się nie chce. Więc się to robi dla żartów, udając, że jest na poważne, a w końcu się staje poważne czasem. Natomiast wszelkie, jeżeli chodzi o duchowość, to wszelkie wyzwania, no wszelkie jakieś takie prace, wyrzeczenia, byśmy powiedzieli.
0: Czy... No praca duchowa jest sama w sobie wyzwaniem. No,
2: to jest w ogóle najbardziej aktywna część naszego życia, to jest życie wewnętrzne, nie? Ale chodzi mi o to, żeby wiedzieć, po co ja to robię. Nie, no bo co z tego, że ktoś się z kimś założy, albo coś z tego, że ktoś podejmie jakieś wyzwanie, no ale po co ty to robisz? Komu ty chcesz coś udowodnić? Okej, możesz sobie, dobra, w porządku. No dobrze.

0: I ja wiem, do czego chcę to zrobić i dlaczego ja chcę włożyć dużo energii w to, bo to ma jakieś konkretne przełożenie również na moje życie duchowe właśnie. Mam czas na coś innego, myślę racjonalniej, jestem bardziej podatny na wolę Bożą i umiejętniejszy do tego. Nie? Po prostu jestem bardziej ludzki, a nie przemęczony.
1: No bo to uporządkowanie duchowe potem powoduje uporządkowanie w życiu codziennym.
0: Więc to jest właśnie pytanie, co tutaj jest pierwsze, bo kiedy ja się decyduję iść do spowiedzi, to chcę mi się potem sprzątać w pokoju. Nie? To już zauważyłem kilka razy, nie? Że drażni mnie to, co ten nieład.
1: Już mnie korci, żeby zapytać, czy ojciec często sprząta w pokoju. Ale...
0: No i zostanie to piękną tajemnicą tutaj dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam tych, którzy też chcą wstrzymać, czy ja często sprzątam w pokoju. Boże, a czy tam jest często brudno? Nigdy się nie dowiecie.
1: A to będzie
2: klauzura w drugim odcinku.
0: Szczęśliwa, błogosławiona klauzura.
1: Tym niedomówieniem zostawiamy tą rozmowę, bo można by przegadać jeszcze pewnie wiele, wiele minut, ale czas antenowy się kończy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: No dzięki serdecznie, wreszcie się udało. Panowie, pozdrawiam was wszystkich, słuchajcie i pokój dobro.
1: Pokój dobro. Moim gościem męskim okiem był dziś ojciec Leonard Bielecki, którego przedstawiać nie trzeba, bo każdy go zna. Ja też się żegnam, do usłyszenia, mówi z tej strony Michał Bondyra.

Lato z Radiem Emaus. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, ponieważ moja sprawiedliwość pochodzi od Pana. Wszystko, co czynię, udaje się, gdyż jestem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Diabeł ucieka ode mnie, ponieważ przeciwstawiam mu się w imieniu Jezusa. Daję i otrzymuję z powrotem miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną. Przyjmuję ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Boga. Moje oczy są oświecone. Nie jestem podobny do tego świata, lecz przemieniam się przez odnowienie mojego umysłu. Mój umysł przemieniany jest Bożym Słowem. Radość Pana jest moją siłą. Pan jest mocą mojego życia. Bóg doprowadzi do doskonałości wszystko, co dotyczy mojego życia.

0: Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Tak radykalne słowa wypowiada Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza 12:30. Nasze życie składa się z mnóstwa decyzji, wielkich i małych, świadomych i nieświadomych. Naukowcy szacują, że człowiek w ciągu jednego dnia podejmuje średnio około 1600 decyzji. W większości z nich prawdopodobnie nie postrzegamy w ogóle w tej kategorii, gdyż podejmujemy je automatycznie, rutynowo. Są jednak decyzje, których podjęcie przychodzi nam z trudem. Dlatego chętnie odkładamy je na później. Ostatnio czytałem o mężczyźnie, który ożenił się po raz pierwszy w wieku 79 lat. Na pytanie dziennikarza, dlaczego dopiero teraz zdecydował się na ożenek, odpowiedział: tak, wie pan co, musiałem najpierw poznać lepiej moją narzeczoną. Jak się okazało, znał ją od 50 lat. Często my sami próbujemy się jakoś prześliznąć bez podjęcia jednoznacznej decyzji w tej czy innej sprawie. Metoda złotego środka jest bardzo popularna i bez wątpienia najwygodniejsza. Wydaje się, że wielu ją wybiera właśnie w kwestii Bożych spraw. Jednak nie łudźmy się. W tym przypadku neutralność nie jest możliwa. Ewangelia ma taką właściwość, że wymaga od nas zajęcia zdecydowanej postawy i stawia przed koniecznością podjęcia decyzji. Nie ma w tej kwestii możliwości zawarcia kompromisu. Albo, bez zastrzeżeń, powiem tak Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmę Go jako mojego osobistego Zbawiciela i Pana, albo stanę przeciwko Niemu. Kto nie opowiedział się za Nim lub próbuje zwlekać z decyzją, stoi już po stronie tych, którzy Go odrzucają. Sam Pan Jezus powiedział wyraźnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem jest zdecydowanie najważniejszą decyzją w całym naszym życiu, gdyż rozstrzyga o naszym wiecznym losie, zbawiony lub potępiony. Jaką decyzję podjąłeś ty?
1: Niemen. Znany czy nieznany?

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, wersety 1 i 2. Jezus Chrystus jako Słowo Boże. Podczas gdy pozostałe trzy Ewangelie rozpoczynają się opisem narodzin Jezusa lub Jego służby wśród ludzi, apostoł Jan przedstawia nam w swojej Ewangelii odwieczną egzystencję Syna Bożego, który będąc wiecznym Bogiem, przyszedł na tę ziemię stając się człowiekiem. Jako odwieczne Słowo jest On wyrażeniem Bożych zamysłów. Przez Niego Bóg objawił się ludziom. O, jak bardzo możemy być wdzięczni, że Bóg nie jest milczącym Bogiem. Zwłaszcza po upadku człowieka w grzech, gdy ten odrzucił Jego chwałę, Bóg miałby wszelki powód ku temu, by milczeć. Jednak On przemawiał wielokrotnie, wieloma sposobami, aż w końcu u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Zacytowane na początku krótkie, ale jakże treściwe wersety przedstawiają nam w tym kontekście cztery ważne prawdy. Na początku było Słowo. W przeciwieństwie do wszystkiego, co zostało stworzone i tym samym ma swój początek, Syn Boży był już na początku. On jest wieczny. Słowo było u Boga. Pojęcie słowa jest tutaj jednoznacznie użyte na określenie osoby jednorodzonego Syna. Jako osoba istniał od zawsze i istnieje u Boga. Bogiem było Słowo. Syn Boży jest tak samo Bogiem, jak Bóg Ojciec i jak Bóg Duch Święty. Ono było na początku u Boga. Syn Boży nie był dopiero od jakiegoś określonego czasu u Boga, lecz istnieje od zawsze jako Boża osoba, jako Bóg, Syn. Zatem Ten, którego dzisiaj możemy znać jako naszego Zbawiciela, jest po pierwsze w swojej istocie odwieczny, po drugie jest przebywającą u Boga osobą, po trzecie sam jest Bogiem, a po czwarte jest od zawsze jedną z osób Boga. W tych krótkich słowach Duch Święty składa nam świadectwo o przewyższającej wszystko wielkości tego,

który się uniżył i stał się człowiekiem. Jan, przepełniony zachwytem i podziwem dla Bożego cudu, jakim jest Bóg objawiony w ciele, dodaje: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Opublikowano szczegółowy program papieskiej podróży do Francji. Przygotowania do wizyty Leona XIV trwają także w Urugwaju. Z kolei w Ziemi Świętej chrześcijanie zmęczeni politycznymi negocjacjami błagają o pokój. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Paryż i podparyska miejscowość Saint-Denis, Lourdes, które jest duchową stolicą Francji, i Metz w rodzinnych stronach przyszłego błogosławionego Roberta Schumana. Te miasta odwiedzi Leon XIV podczas czterodniowej pielgrzymki do Francji. Odbędzie się ona od 25 do 28 września, a będzie jej towarzyszyło hasło, aby świat miał życie. Materiał Piotra Kowalczuka.
3: W Paryżu Ojciec Święty spotka się m.in. z młodzieżą podczas czuwania na stadionie w Saint-Denis i z katechumenami oraz neofitami na kampusie Instytutu Katolickiego. W katedrze Notre Dame będzie przewodniczył niesporom, a na placu de la Concorde odprawi mszę świętą dla wiernych. Ponowi też gest świętego Jana Pawła II z 1980 roku, udając się z przemówieniem do siedziby UNESCO. Z kolei w Lourdes Leon XIV będzie modlił się wspólnie z pielgrzymami podczas mszy świętej i nabożeństwa różańcowego, a także spotka się z francuskimi biskupami. Z kolei w Metz, oprócz Eucharystii, zaplanowano również dwa spotkania – międzyreligijne i poświęcone korzeniom Europy. Watykan poinformował, że w czasie wizyty Leon XIV spotka się też z niektórymi ofiarami wykorzystania ze strony Kościoła.
2: Na Leona XIV czeka też Urugwaj. Biskup Milton Troccoli, przewodniczący episkopatu, mówi, że papieska wizyta, która odbędzie się od 6 do 8 listopada, będzie darem dla kraju oraz okazją do wzmocnienia ewangelizacji, odnowienia nadziei i ugruntowania chrześcijańskich korzeni narodu urugwajskiego.
4: Biskup Troccoli podkreślił, że przybycie papieża jest długo wyczekiwaną łaską, która doda otuchy wspólnocie katolickiej, wzmocni jej misję ewangelizacyjną i przekaże całemu krajowi odnowione przesłanie nadziei. Jesteśmy małym kościołem, ale takim, który zawsze stara się pozostać wierny i w komunii z Kościołem Rzymskim, dodał. Jednocześnie biskup zauważył, że wizyta ta wykroczy daleko poza Kościół i będzie dobrą nowiną dla całego społeczeństwa urugwajskiego. Papież Leon XIV będzie drugim papieżem, który odwiedzi Urugwaj po świętym Janie Pawle II, który dwukrotnie tam przybywał. Dla Watykan News Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: W Asyżu zainaugurowano dziś Międzynarodowy Dom Modlitwy i Nadziei. Miejsce, które ma być centrum międzyreligijnych spotkań modlitewnych i inicjatyw podejmowanych na rzecz pokoju na świecie. Z tej okazji do umbryjskiego miasteczka przybył łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa, który w rozmowie z mediami watykańskimi przypomniał o dramacie mieszkańców Ziemi Świętej, tęskniących za pokojem i zmęczonych przeciągającymi się negocjacjami.
5: Wśród chrześcijan, podobnie jak w całym społeczeństwie, panuje ogromne zmęczenie tym ciągłym przeciąganiem liny, tymi komunikatami, którym później zaprzeczają fakty. Nikt już nie wierzy nawet w informacje, które okazują się prawdziwe. A kiedy wydarzy się coś dobrego, również trudno w to uwierzyć, bo ludzie nie są już przyzwyczajeni do tego, by takie rzeczy się zdarzały. Jest to sytuacja naprawdę bardzo trudna i obciążająca.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiary jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic nie będzie dla was niemożliwego.
2: Jezus był człowiekiem z krwi i kości, a więc miał uczucia, także gniew. W tej Ewangelii upomina uczniów. Jednak jego gniew nie prowadzi do zniechęcenia, zemsty czy zgorzknienia. Nie rezygnuje z uczniów. Nie karze ich. Wypędza złego ducha, a potem nie wraca już do tego zajścia. Nie wypomina im, jacy są i czego nie zrobili. Tym różni się zdrowy gniew od chorego. Ten pierwszy nie niszczy, nie rezygnuje z dobra. Pomyśl, jak przeżywam uczucie gniewu.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 12. Wszystko na pokładzie zbudziło się ze snu. Dowódcy zajęli swe stanowiska, a załoga chwyciła za broń i udała się na pokład. Wnet przyniesiono kołczany ze strzałami, przy głównych schodach ustawiono wiadra z oliwą i ogniste kule. Zawieszono również dodatkowe kagańce i wiadra napełnione wodą. Wioślarze nieczynni stali gromadą, ale pod strażą i w pobliżu swego dozorcy. Między nimi stał i Ben Hur. Nad głową słyszał zgiełkliwy gwar ostatecznych przygotowań. To żołnierze załogi opatrywali żagle, rozwijali sieci, odwiązywali machiny i wdziewali zbroje z byczej skóry. Wkrótce ucichło wszystko i spokój pełen niepewności i oczekiwania zapanował na galerze. Spokój, który nazywa się gotowością. Na znak z pokładu, podany hortatorowi przez niższego oficera stojącego na schodach, wszystkie wiosła zatrzymały się nagle. Cóż to ma znaczyć? Żaden ze 120 niewolników przykutych do ławek nie zadał sobie tego pytania, bo i cóż ich to mogło obchodzić? Patriotyzmu, miłości, honoru, poczucia obowiązku nie znali. Doznawali raczej uczucia właściwego ludziom rzuconym na ślepo w samo ognisko niebezpieczeństwa, któremu bezradni zaradzić nie mogą. A choćby i myśleli o tym, co się stać może, nie mogliby się spodziewać lepszej przyszłości. Zwycięstwo zacieśni jeszcze bardziej ich kajdany. Los ich złączony jest z losem okrętu. Utonie, to i oni w głębokościach morskich śmierć znajdą. Spłonie, to i ich czeka śmierć w płomieniach. I znowu dano sygnał z pokładu. Zanurzono wiosła i galera posunęła się nieznacznie wśród głębokiej ciszy. Nie było słychać głosu z zewnątrz, a jednak każdy gotował się na uderzenie, które lada chwilę mogło nastąpić. Sam statek zdawał się to sam odczuwać i sposobił się jak tygrys do skoku. Nareszcie wśród ciszy ozwała się trąbka bojowa pełnym, czystym i długim głosem. Galera zatrzeszczała w spojeniach i popędziła jak strzała. Wnet zabrzmiały inne trąbki, a z przodu słychać było jakieś nawoływania. Nastąpiło gwałtowne uderzenie. Wioślarze na platformie przy hortatorze zachwiali się. Wielu padło, statek cofnął się i znowu całą siłą popłynął naprzód. W tej samej chwili rozległ się krzyk przerażonych ludzi głuszący trąby, a po chwili rozległy się okrzyki triumfu z pokładu, na którym się znajdowali. Rzymianie zatopili okręt nieprzyjacielski. Kto byli ci, których morze pochłonęło? Jakim mówili językiem? Z jakiego pochodzili kraju? Któż by o to pytał? Astrea płynęła naprzód. Wrzask rósł ciągle. Na prawo, na lewo, z przodu, z tyłu. A wśród tego zgiełku słychać było od czasu do czasu trzask druzgotanego okrętu, a po nim krzyki trwogi świadczące, że jego załoga walczy z bałwanami. Los bitwy nie był jeszcze rozstrzygnięty. Od czasu do czasu znoszono na dół rannego Rzymianina i składano na ziemi. Czasem kłęby dymu, nasycone wonią palącego się ludzkiego ciała, tłoczyły piersi. Wtedy Ben Hur, dusząc się od gorąca i dymu, odgadywał, że przepływali w pobliżu okrętu palącego się wraz z wioślarzami przykutymi do ławek. Tymczasem Astrea, która dotąd ciągle płynęła naprzód, nagle uderzyła o jakiś okręt i stanęła. Wioślarze pospadali z ławek, a straszliwy łoskot po raz pierwszy przygłuszył pobudkę hortatora. Wśród ogólnego zamieszania padło nagle u stóp Ben Hura ciało cudzoziemca. To barbarzyńca, jasnowłosy, syn północy. Ale jakim sposobem dostał się tutaj? Czyżby jakaś żelazna ręka rzuciła go z nieprzyjacielskiego pokładu? Nie, to niepodobna. A więc Astrea miałaby być pokonana? Możesz to być, aby Rzymianie walczyli na własnym pokładzie? Dreszcz przerażenia przebiegł Ben-Hura na przypuszczenie, że Ariusz znajduje się w niebezpieczeństwie. Boże, gdyby miał zginąć, Boże Abrahama, nie dopuść do tego. Czyżby wszystkie jego nadzieje miały pozostać tylko nadziejami? Matka, siostra, rodzina, ziemia, święta, miał, żeby ich nigdy nie zobaczyć? Zamieszanie rosło z każdą chwilą. Spojrzał wokoło, w kabinie wszystko w nieładzie. Wioślarze na ławach, ubezwładnieni, ludzi biegający na oślep, jeden tylko Hortator, niewzruszony, na swym stanowisku wybija takt, którego już nikt nie słucha i oczekuje dalszych rozkazów trybuna. Uosobienie owej sławnej i potężnej rzymskiej karności, która ujarzmiła pół świata. Przykład niewzruszonego dozorcy tak podziałał na Ben-Hura, że zaczął rozmyślać nad swoim położeniem. Honor i powinność przykuwały Rzymianina do platformy. Ale cóż jego to obchodzić mogło? Ława niewolnika była miejscem, z którego nie wstyd uciekać. Umierając teraz poświęcałby się na próżno. Nie, on powinien żyć. Życie jest jego obowiązkiem. Jest własnością jego narodu, jego rodziny, matki i siostry. Stanęły przed nim jak żywe. Widział, jak wyciągały ku niemu ręce. Słyszał ich błagania. Niestety, rzymski wyrok potępił go, a dopóki miał znaczenie, ucieczka nie przyniosłaby mu pożytku. Tak, na całym szerokim świecie nie było miejsca, gdzie by go nie dosięgła karząca ręka wszechwładnego pana, czy to na morzu, czy na lądzie. Pragnął wolności zgodnej z prawem, bo tylko jako wolny obywatel mógł zamieszkać w Judei i spełniać obowiązki, którym się poświęcił. Dla niego nie ma życia gdzie indziej. O Boże, jakże szczekał i błagał o taką wolność. Jakże długo się opóźniała i jak radośnie witał ją wreszcie w obietnicy trybuna. Wszak nic innego nie mógł mieć na myśli. A gdyby dobroczyńca ten miał teraz marnie zginąć? Umarły nie może przecież wrócić, aby wybawić z więzów żyjącego. Nie, to się stać nie może. Ariusz nie powinien umrzeć. Gdyby zaś tak się stać miało, to lepiej zginąć z nim razem, niż żyć nadal niewolnikiem na okręcie. Jeszcze raz spojrzał Ben-Hur wkoło siebie. Na pokładzie szalała walka. Nieprzyjacielskie okręty naciskały boki Astrei. Niewolnicy na ławach, nie widząc straży, która pobiegła na górę, targali swe łańcuchy, a przekonawszy się o daremności swych usiłowań, dzikim wyciem napełniali powietrze. Karność zniknęła. Przestrach rozprzęgł wszelki porządek, a jednak nie, bo oto Hortator, niezmieniony i spokojny jak zawsze, siedział na krześle i wydawał rozkazy, na które jednak nikt nie zwracał uwagi. Ben-Hur raz jeszcze rzucił nań okiem i wybiegł, nie żeby uciekać, ale aby szukać trybuna. Jednym skokiem znalazł się na pokładzie i ujrzał niebo gorejące krwawą łuną, straszliwą walką, napierające na Astreę okręty i morze pokryte szczątkami rozbitych statków. Napastników była moc nieprzeliczona. Rzymian, szczupła garstka, zaledwie objął wzrokiem ów straszny widok, gdy uczuł, że się zapada i leci w tył. W mgnieniu oka cały kadłub galery rozpadł się z trzaskiem, a morze, jakby tylko na to czekało, zapieniło się i zalało go szumem. Ben-Hura otoczyła nieogarniona ciemność. Prąd wody popychał go jak kloc drzewa ku kajucie, gdzie byłby utonął, gdyby nie opór tonącego statku, który go dźwignął w górę. Czując, że wraz z drobniejszymi szczątkami wypływa na wierzch, uczuł jakiegoś przedmiotu, a gdy uczuł, że jest na powierzchni wody, odetchnął głęboko i wydostał się na deskę, która go ocaliła i opierając się na niej, rozejrzał się wkoło. Nad wodą słał się jak mgła przeźroczysta dym z płonących statków. Bitwa była skończona. Ale kto był zwycięzcą, niepodobna było odgadnąć. Od czasu do czasu przesuwały się przed oczyma Ben-Hura okręty zaciemniając na chwilę purpurowy blask pożarów. W chwili, gdy Astree pochłonęły bałwany, na jej pokładzie znajdowały się oprócz jej własnej dwie załogi nieprzyjacielskie. Wszystkich pochłonęło morze. Wielu jednakże wypłynęło na powierzchnię i wiedli dalej zacięty bój. Ben-Hura nic ta walka nie obchodziła. Czyż ci, czy tamci zwyciężą, zawsze to nieprzyjaciele. A każdy z nich zabiłby go bez wahania, choćby tylko dlatego, aby mu wydrzeć deskę, na której płynął. Musiał się śpieszyć, aby opuścić te złowrogie strony. Gdy wtem na powierzchni wody w odległości ramienia ukazał się hełm, niby złoty promień, potem dwie ręce z wyciągniętymi palcami, dwie silne ręce, które by na pewno nie puściły raz pochwyconej podpory. W pierwszej chwili Ben-Hur cofnął się z przerażeniem, ale gdy hełm zanurzył się i wypłynął znowu, nagle łuna oświeciła bladą twarz tonącego. Oczy patrzyły błędnie, a oblicze trupiej bladości przedstawiało straszny widok. Ale Ben-Hur, przypatrzywszy się zjawisku, krzyknął radośnie. A gdy głowa się znowu zanurzyć miała, chwycił za łańcuch, którym podpięty był hełm nieszczęśliwego i przyciągnął go do siebie, a potem wciągnął na deskę. Był to Ariusz, trybun. Nareszcie nadszedł poranek, cichy i spokojny. Po lewej stronie ujrzał Ben-Hur ląd, lecz zbyt oddalony, aby go mógł dosięgnąć. A w oddali tu i ówdzie pływali ludzie, podobnie jak on, rozbitki. Zwęglone i dymiące szczątki zniszczonych okrętów plamiły przez tworze morza. W dali leżała galera z podartym żaglem, z gruchotanym masztem, zniszczoną balustradą i bezczynnymi wiosłami. Dalej jeszcze widniały ruchome punkty. Może uciekające lub ścigane statki, może tylko białe i chyże ptaki. Minęła jeszcze godzina. Trwoga Ben-Hura rosła. Jeśli pomoc się spóźni, Ariusz może umrzeć. Leżał tak spokojnie, że czasem wydawał się już umarłym, a jednak, gdy mu zdjął hełm, a potem z wielkim trudem pancerz, przekonał się, że serce bije jeszcze.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.